0: la la.
1: Oh baby,
0: it's the summer night.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Jeden dzień i 5 zatrzymanych praw jazdy to efekt pracy wejherowskich policjantów. Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Zbyt szybka jazda ogranicza czas na reakcję i zwiększa ryzyko tragicznych konsekwencji w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Podczas ostatnich działań policjanci ruchu drogowego zatrzymali 5 kierujących, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km na godzinę. W jednym z przypadków kierowca poruszał się z prędkością 119 km na godzinę, mimo że obowiązywał ograniczenie do 50. Wszystkim tym kierującym policjanci zatrzymali prawa jazdy. To już ostatni tydzień wakacji, a wraz z nim na drogach pojawia się wzmożony ruch związany z powrotami z letniego wypoczynku. Mundurowi apelują do kierowców, pieszych i rowerzystów o szczególną ostrożność. Przed nami czas, gdy na drogach możemy spotkać więcej pojazdów, a podróżujący często pokonują długie trasy. Pamiętajmy, że bezpieczny powrót zaczyna się od odpowiedzialnego zachowania. Przestrzegajmy ograniczeń prędkości, dostosujmy je do warunków panujących na drodze, zachowujmy bezpieczny odstęp i nie podejmujmy ryzykownych manewrów. Nie chodzi o to, aby zdążyć szybciej, chodzi o to, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Droga Czerwona została objęta rządową specustawą. Jej celem jest przyspieszenie przygotowania i realizacji strategicznych przedsięwzięć w kraju. Droga Czerwona od wielu lat pozostaje jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych dla Gdyni. Planowana trasa ma połączyć układ dróg krajowych z gdyńskim portem, przejmując część ruchu, który obecnie korzysta m.in. z estakady Kwiatkowskiego. Docelowo będzie to blisko 9-kilometrowe połączenie od rejonu ulicy Morskiej do terminala promowego w porcie Gdynia. Przyjęta przez rząd 18 sierpnia specustawa ma usprawnić proces przygotowania wybranych inwestycji o znaczeniu dla bezpieczeństwa energetyki i rozwoju gospodarczego kraju. Wpisanie na nią Drogi Czerwonej może przyspieszyć wszystkie procedury i tym samym jej budowę nawet o 16 miesięcy. Oznacza to, że prace mogą ruszyć już na przełomie roku 2027 i 2028. Dobra wiadomość dla reckich kierowców. Ulica Góreckiego została oddana do użytku. Zakończyły się tam już prace, a sama droga jest dostępna dla kierowców i pieszych. W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia z płyt jąb na odcinku o długości około 310 metrów. Jak czytamy na facebookowym profilu Miasta Reda, dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość, wyrozumiałość w czasie prowadzonych prac. Wiemy, że każda inwestycja drogowa wiąże się z pewnymi utrudnieniami, dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy dziś powiedzieć, ulica Góreckiego jest gotowa i oddana do użytku. Małymi krokami zmieniamy nasze miasto na lepsze. Kolejna ulica zyskała nową nawierzchnię i będzie służyć mieszkańcom przez lata. Jak prezentuje się ulica? Zdjęcia znajdziecie w mediach społecznościowych Miasta Reda. Węzeł Kowaleczek.

0: że rozbudowa inwestycja ma poprawić przepustowość jednego z najbardziej obciążonych odcinków trójmiejskiej obwodnicy. Jednym z najważniejszych elementów będzie dobudowa trzeciego pasa ruchu na blisko 3-kilometrowym fragmencie drogi ekspresowej S6. Powstać ma również pas awaryjny. Przebudowane zostaną drogi dojazdowe biegnące wzdłuż obwodnicy, a także system odwodnienia. W ramach zadania zaplanowano również nowe oświetlenie, kanał technologiczny, urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz elementy związane z ochroną środowiska. Najtańszą ofertę w przetargu złożyła gdańska firma, która wyceniła swoje prace na 4 581 000 zł. Najwyższa propozycja opiewa z kolei na ponad 8 184 000 zł. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie projektu oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli decyzję ZRID. Uwaga kierowcy, koncert spowoduje zmiany w organizacji ruchu na gdyńskich ulicach. W związku z organizacją koncertu w Sunset Square 2026 na Molo Południowym, który odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia w rejonie skweru Kościuszki, wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu. Aleja Jana Pawła II będzie zamknięta za wjazdem do Mariny w dniach między 27 a 30 sierpnia w godzinach 6 do około godziny 4 rano dnia następnego. Wprowadzona zostanie także zmiana trasy linii śródmiejskiej Melex. Ruch zostanie przywrócony 30 sierpnia od godziny 16. Aktualne informacje o zmianach w organizacji ruchu na ulicach Gdyni znajdziecie na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. Zakończył się etap weryfikowania wniosków do budżetu obywatelskiego 2026 w Gdyni. Ostatecznie do głosowania w tegorocznej edycji BO trafi 226 projektów, w tym 215 propozycji dzielnicowych i 11 projektów miejskich. W sumie mieszkańcy Gdyni złożyli w tej edycji 332 projekty. Każdy wniosek został szczegółowo przeanalizowany przez urzędników wydziałów oraz jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację danego rodzaju zadań. W efekcie 95 wniosków zostało ocenionych negatywnie, w tym 27 z braków formalnych. Autorzy i autorki 35 z nich złożyli odwołania. Po ich rozpatrzeniu prezydent miasta zdecydowała o skierowaniu dwóch z nich na listę głosowania. Równolegle autorzy i autorki zdecydowali o wycofaniu 11 projektów. Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego 2026 odbędzie się od 7 do 21 września. Głosować będzie można wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl. Wyniki poznamy do 25 września, a realizacja zwycięskich projektów rozpocznie się najwcześniej w roku 2027. Czwórka uczestników Marszu Śmierci znalazła spoczynek na cmentarzu w Rybnie. To efekt ekshumacji przeprowadzonych w Domatówku oraz w Tadzinie. W poniedziałek przez cały dzień trwały prace ekshumacyjne w dwóch miejscach, które wytypowane zostały jako miejsca spoczynku osób związanych z Marszem Śmierci. Możliwe to było m.in. dzięki działalności członków Gniewińskiego Stowarzyszenia Historycznego, którzy ponownie doprowadzili do działań archeologicznych w wyznaczonych miejscach.
1: Dzisiejsza ekshumacja, miejscowość Domatówko, tutaj informacja od pani, która mieszka tutaj tuż obok. Jej dziadkowie, tak jak wynika z informacji, pochowali tutaj więźnia obozu Sztutow, który uciekł prawdopodobnie z Pucka. No i wszystko to trwało około 7-8 lat, cała procedura. Nie mogliśmy się znaleźć dzisiaj w tym miejscu.
0: Mówi prezes Gniewińskiego Stowarzyszenia Historycznego Paweł Orzech. Ostatecznie archeolodzy potwierdzili, że w tych miejscach znajdują się szczątki, których choć nie da się zidentyfikować, to faktycznie należą z największą prawdopodobnością do byłego więźnia obozu KR Sztutchow.
2: Dzisiaj zamieniamy lokalną pamięć na takie efekty bardzo materialne, czyli zaczynając od prostego krzyża, który tu stoi od 1945 roku, jest zaopiekowany przez ludzi, którzy pochowali tego nieznanego nam z nazwiska uczestnika Marszu Śmierci, aż po dzisiejszy dzień, kiedy możemy jego doteczne stątki zobaczyć, a godnie też pochować w najbliższym czasie na cmentarzu w Rybnie. Myślę, że to jest taki dobry element współczesnego pamiętania, że kolejne pokolenia wracają na te miejsca i odkrywają tą historię, która jest bardzo, bardzo ludzka i bardzo bliska każdemu, nawet dzisiaj współczesnemu.
0: Tłumaczy pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Stutthof Marcin Owsiński. Co bardzo ciekawe, odkrywanie tej historii miało miejsce nie tylko w Domatówku. Tego samego dnia prace archeologów miały miejsce także w Tadzinie w gminie Gniewino. Ostatecznie oprócz szczątek dwóch kobiet odkryte zostały tam także szczątki trzeciej osoby, mężczyzny, także więźnia i uczestnika marszu.

0: Tak dzień za dniem mija nam i powoli zbliżamy się do końca wakacji 2026. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie. To już czwartek, czyli można złapać na przykład piątkowy luz na dzień dobry w tym dniu. A ten dzień to 27 dzień sierpnia, 239 dzień roku, do końca którego zostało nam 126 dni. 5:44 wschód słońca, zachód 19:49, dzień trwa 14 godzin i 5 minut. Jest krótszy od najdłuższego 3 godziny i 8 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało nam albo tylko, albo aż, jak to woli, 26 dni. A myśl na dzisiaj jest taka: życie jest gdzie indziej, ale lato jest dokładnie tu, gdzie jesteś. Mam nadzieję, że jesteście dokładnie tu, gdzie powinniście być, czyli albo w domu, albo w drodze do pracy, albo już może w pracy i u was też w głowie przynajmniej jest lato. Zaczynamy ten piękny dzień, a ja wam mówię piękny dzień dobry na początek tego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Netto. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Reklama.
5: Gdynia zaprasza na spacer ze zwiedzaniem modernistycznego centrum miasta. O tym już za chwilę. Powiemy Wam także o nowej sołtys Żechcina. Usłyszycie o miesiącu profilaktyki zdrowotnej w Słupsku, a także powiemy Wam o otwartych drzwiach PCPR. Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi. Bliżej tę instytucję poznamy na początku września. W programie znalazły się m.in. informacje o formach pomocy dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, porady dotyczące rodzicielstwa zastępczego, jak zostać rodziną zastępczą i jak wspierane takie instytucje są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, spotkanie z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami wspierającymi mieszkańców, bezpośrednio rozmowy z pracownikami PCPR, możliwość uzyskania porad oraz materiałów informacyjnych, a także przyjazna atmosfera i otwarte rozmowy. Druga edycja Drzwi Otwartych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbędzie się 4 września w godzinach od 11 do 14. Żechcino ma nową sołtys. Podczas zebrania sołeckiego mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że funkcję tę obejmie Monika Sajnuk. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby, które wzięły udział w wyborze nowej przedstawicielki sołectwa. Decyzja została podjęta jednogłośnie. Monika Sajnuk otrzymała poparcie wszystkich mieszkańców uczestniczących w zebraniu i tym samym została wybrana na stanowisko sołtysa Żechcina. Jej zadaniem będzie reprezentowanie mieszkańców oraz angażowanie się w sprawy inicjatywy dotyczące sołectwa. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w zebraniu, pokazali tym samym zainteresowanie sprawami swojej lokalnej społeczności. Gmina Potęgowo pogratulowała nowej sołtys wyboru i życzyła jej powodzenia, satysfakcji oraz wielu udanych inicjatyw realizowanych na rzecz mieszkańców Żechcina. Wrzesień będzie miesiącem profilaktyki zdrowotnej. Do ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Zdrowia pod hasłem Profilaktyka Podaj Dalej włącza się także Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku. Przez cały miesiąc placówka będzie informować o znaczeniu profilaktyki i proponować mieszkańcom badania. Pierwsza akcja odbędzie się już w pierwszy weekend września pod hasłem Uciekaj przed cukrzycą. W piątek 4 września oraz w sobotę 5 września pacjenci będą mogli skorzystać z bezpłatnego oznaczenia hemoglobiny glikowanej. Badanie pozwala określić średni poziom glukozy we krwi z ostatnich 6 do 8 tygodni i jest wykorzystywane m.in. w diagnostyce cukrzycy. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego badania HbA1c będzie wykonanie morfologii za 12 zł oraz opłacenie pobrania krwi w wysokości 4 zł. Badanie będą wykonywane w laboratoryjnym punkcie pobrań w budynku B na pierwszym piętrze Słupskiego Szpitala. W piątek punkt będzie czynny od 6.30, a w sobotę od 7.00. Szpital przypomina, że nieleczona cukrzyca może prowadzić m.in. do uszkodzenia nerek, wzroku oraz naczyń krwionośnych. Chcesz odkryć modernistyczne centrum Gdynia, przy okazji dowiedzieć się więcej o historii miasta i jego architekturze? Weź udział w weekendzie Gdynia w UNESCO i rusz na spacer specjalnym szlakiem turystycznym. Pierwszy weekend września upłynie pod znakiem modernizmu i dziedzictwa miasta, które zyskało uznanie na całym świecie. Po wpisie na listę UNESCO już widać wzrost rezerwacji miejsc w hotelach o 83%, o czym informuje gdyński magistrat miejski w porównaniu do ubiegłego roku. Chodzi o

0: jesienne wizyty w ramach City Breaków, dlatego warto zapoznać się z modernistycznym centrum Gdyni. Od 4 do 6 września potrwa weekend Gdynia w UNESCO. Uczestnicy spacerów po modernistycznym centrum miasta poznają jego historię, przyjrzą się architekturze, a na liście znajduje się około 88 hektarów historycznego centrum. Pierwszy spacer rodzinny zaplanowano 4 września o 17.30, kolejne 5 i 6 września o 9.30, 10.30 i 17.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Dzisiaj wschód słońca mieliśmy o 5.45. To słońce póki co trochę jeszcze za chmurami się chowa, a bardziej może za mgłą. A właśnie, zachmurzenie w ciągu dnia po prostu małe, chociaż miejscami umiarkowane będzie nas czekało. 20 na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełłusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 21 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Ruzinie, 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie powoli rośnie, ale wciąż jeszcze jest umiarkowane.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: historię 27 sierpnia rozpoczynamy od pewnej historii. Bogdan Łazuka próbuje dotrzeć do domu, idąc przez budzącą się Warszawę, prowadzony przez tory tramwajowe, w których zatknął korbę do samochodu. Kojarzycie ten film? To film Nie lubię poniedziałku. To jego premiera miała miejsce w roku 1971, właśnie 27 sierpnia. W roku 2003 Robert Korzeniowski zdobył podczas 9 Mistrzostw Świata w lekkoatletyce w Paryżu złoty medal w chodzie na 50 km, ustanawiając rekord świata czasem 3:36:03. Na świecie w roku 1783 Jacques Charles wypuścił w Paryżu pierwszy balon napełniony wodorem. W roku 1859 w Pensylwanii po raz pierwszy wydobyto ropę naftową przy pomocy odwiertu. W roku 1922 51% spośród głosujących w referendum obywateli Szwecji opowiedziało się przeciwko wprowadzeniu prohibicji. W roku 1955 ukazało się pierwsze wydanie Księgi Rekordów Guinnessa i do tych rekordów dzisiaj jeszcze o poranku będę wracał. W roku 2013 niesławny występ Miley Cyrus podczas wręczenia nagród MTV spowodował lawinę skarg między innymi organizacji The Parents Television, która wniosła protest przeciwko telewizji, uznając bardzo sugestywny, sprośny taniec w bikini za nieodpowiedni dla nastoletniej publiczności. Takie rzeczy działy się 27 sierpnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1.

0: Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
7: Reklama.

0: Niektórzy Polacy, rodacy, ruszają czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. Inni Polacy, rodacy, są cały czas w pracy za kierownicą. Mówię tutaj szczególnie o kierowcach tirów, których bardzo serdecznie pozdrawiam, bo właśnie dzisiaj obchodzimy Dzień Tira, czyli dzień tego dużego transportu i wszystkich kierowców tych dużych samochodów szczególnie serdecznie pozdrawiam o poranku i mam dowcip dla Was i dla innych. Rozmawiają dwaj kierowcy tirów na parkingu. Mój szef to dopiero jest gnojek. Kazał mi jechać w trasę bez hamulców. I co zrobiłeś? A co miałem zrobić? Pojechałem. Przecież nie będę z nim dyskutował o każdej pierdółce. Mam nadzieję, że to tylko dowcip, że wy dyskutujecie ze swoimi szefami nie o takich tylko rzeczach, bo hamulce to, jak wiadomo, bardzo ważna rzecz w samochodzie. I nie tylko hamulce. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzę wszystkim tym, którzy właśnie w tej chwili ruszają albo są w trasie. Pamiętajcie, radio jest zawsze razem z wami. Wystarczy je tylko włączyć.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października.

0: Polityka, złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd. Reklama.
1: Obława za sprawcami śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj, za chwilę podam maksymalne ceny. Zwykła interwencja policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu na autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Michał Pieszchała. Kilkaset osób w policyjnej operacji i wciąż trwająca obława na sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Specjalna grupa ma zatrzymać wszystkich uczestników brutalnego ataku. Policja zna już ich personalia i ustala, gdzie się ukrywają. Najnowsze informacje zbiera Katarzyna Młynarczyk.
2: Do tej pory w sprawie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią, którą zajął się sąd rodzinny. Tymczasem policjanci nadal szukają trzech pozostałych, które brały udział w pobiciu. Mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
3: Armia ludzi pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy. Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
2: Do ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Zarówno 36-letnia ofiara, jak i napastnicy wywodzili się ze środowisk pseudokibicowskich. Po tym zdarzeniu Wisła Kraków zakazała na stadionie eksponowania symboliki młodej ferajny, grupy kojarzonej z brutalnymi ustawkami.
1: Rwące potoki błotnistej wody zalewały budynki w Nepalu przy granicy z Chinami. Cały czas trwa dramatyczna akcja poszukiwania zaginionych osób w błyskawicznej powodzi, do której doszło wczoraj. Kataklizm nastąpił w wyniku osunięcia się ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła właśnie do powodzi. Ponad 150 osób nie żyje, kilkaset wciąż jest poszukiwanych, w większości to turyści. Polski MSZ podaje, że nie ma obecnie informacji, jakoby poszkodowany został jakiś Polak. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,57, 98, 7,39, a oleju napędowego 7,47. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są niższe niż wczoraj. Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia słynnej ulicy, która zmieniła się w zielony deptak, trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
4: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
1: Koszty nieplanowanego remontu trzeba będzie rozliczyć, gdy oddane do użytku będzie całe nowe centrum Warszawy, a to zaplanowano na jesień. Zwykła interwencja włoskiej policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu przy autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Funkcjonariusze podjechali do dwóch mężczyzn, aby im pomóc, bo zobaczyli zepsute auto. Już sam przejazd drogówki sprawił, że mężczyźni zaczęli zachowywać się nerwowo. Okazało się, że obaj nie mają dokumentów. Policjanci postanowili przeszukać samochód. Najpierw pod tylnym dywanikiem znaleźli około 1000 euro, potem zauważyli ukrytą kopertę i 2 zawiniątka z gazet. Tam znajdowały się kolejne pliki banknotów, łącznie 38 tysięcy euro. Mężczyźni nie byli w stanie wyjaśnić, co to za pieniądze i twierdzili, że nie należą do nich. Szybko udało się ustalić, że gotówkę ukradli 90-latkowi. Mieszkaniec Rzymu przekazał im pieniądze, gdy zadzwonili do niego, podając się za karabinierów. Dowód przestępstwa funkcjonariusze znaleźli też w telefonie jednego z mężczyzn, który zrobił sobie zdjęcie z plikiem banknotów.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Omawiane środki mogą zostać przeznaczone m.in. na poprawę zarządzania i komunikacji w firmie w oparciu o zasady przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, rozwoju dialogu społecznego, partycypacji pracowniczej i wspierania integracji w miejscu pracy, wsparcie rozwoju umiejętności i kwalifikacji w zawodach określanych jako deficytowe na danym terenie, wzmocnienie odporności rynku pracy poprzez kształcenie ustawiczne w związku z występowaniem zdarzeń kryzysowych i sytuacji szczególnych, zwłaszcza gdy powyższe czynniki stanowią ryzyko utraty pracy, czy wsparcie rozwoju umiejętności i kwalifikacji pracowników zamieszkujących gminy wiejskie powiatu wejherowskiego. O środki mogą wnioskować podmioty, które w okresie co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków

0: pracowników KSF opłacały składki na Fundusz Pracy lub są zwolnione z ich opłacania z mocy prawa. Nabór wniosków rozpocznie się 7 września i potrwa do 11 września. 5 ceramicznych rzeźb przedstawiających mieszkańców Bałtyku pojawi się w różnych miejscach Łeby. To część projektu Żywe Skarby Bałtyku, Ceramiczny Szlak Fauny Bałtyku i Edukacji Regionalnej w Łebie. Rzeźby mają połączyć sztukę, historię nadmorskiego miasta i bałtycką przyrodę. Na mieszkańców i turystów czeka dodatkowo nietypowe zadanie, czyli odnalezienie całej piątki. Za projekt odpowiada Fundacja Zero Kultury. Na rzeźby wykonała krakowska artystka Dorota Urbaniak-Pełka. Każda z nich będzie nawiązywać do innego elementu nadmorskiego życia. Plażowicze otrzymają belonę, ratownik szprota i śledzia, rybak łososia i mewę śmieszkę, kuter dorsza, a nurek troć. Dokładne lokalizacje instalacji na razie pozostają tajemnicą. Rzeźby mają zostać zamontowane wkrótce w przestrzeni Łeby. Patronem jednej z nich, nurka, zostało Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, oddział w Łebie. Projekt jest współfinansowany ze środków gminy miejskiej Łeba. Po ustawieniu wszystkich prac rozpocznie się poszukiwanie ceramicznych skarbów Bałtyku, które mają być jednocześnie atrakcją i formą edukacji regionalnej. Od 1 września mieszkańcy Słupska będą mogli składać wnioski o stypendium szkolne na rok 2026-2027. Pomoc przeznaczona jest dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O świadczenie mogą ubiegać się uczniowie mieszkający na terenie Słupska. Jednym z podstawowych warunków jest spełnienie kryterium dochodowego. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 823 zł netto. Wnioski będą przyjmowane od 1 do 15 września. Stypendium można przeznaczyć m.in. na zakup przyborów i materiałów szkolnych, komputera lub tabletu, drukarki, stroju sportowego i galowego, a także na bilety miesięczne, okulary korekcyjne czy inne wydatki związane z edukacją ucznia. Wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane, m.in. imiennymi fakturami wystawionymi na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Wnioski należy składać w dziale świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Słonecznej 15D w Słupsku w pokoju numer 10 od godziny 8 do 14. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego w sobotę 5 września odbędzie się festyn rodzinny, podczas którego będzie można zadbać o zdrowie. Będzie to okazja, by zadbać o zdrowie całej naszej rodziny, wykonać podstawowe badanie profilaktyczne i porozmawiać ze specjalistami. Pracownicy szpitali pomorskich zmierzą poziom glukozy i ciśnienie, wykonają EKG oraz KTG dla kobiet w ciąży. Na miejscu będzie można skonsultować się z onkologiem, kardiologiem, urologiem, dietetykiem i położną. Osoby zainteresowane zdrowym stylem życia będą mogły skorzystać z analizy składu ciała i rozmowy z dietetykiem. Na panie czekać będzie mammobus. Chętni nauczą się, jak prawidłowo badać piersi i jądra. Odbędzie się także szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo atrakcją będzie przygotowana przez Fundację Stoma Life ogromna makieta jelita grubego, do której można będzie wejść i zobaczyć, jakie zmiany widzą lekarze. W ramach akcji Pomorskie dla Zdrowia od 2015 roku organizowane są badania i porady medyczne. To inicjatywa nastawiona na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia oraz edukację zdrowotną. Włączają się w nią szpitale marszałkowskie i instytucje kultury, które wspólnie z samorządem województwa zachęcają mieszkańców regionu i turystów do dbania o zdrowie. Podczas plenerowych wydarzeń organizowane są tak zwane białe miasteczka, gdzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji, wykonać podstawowe badania i porozmawiać ze specjalistami. Do tej pory z badań i porad skorzystało już kilkaset tysięcy osób.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
0: Dzień zapowiada się pogodny, ale z pewnością nieupalny. Na termometrach maksymalnie 20 stopni. Dzisiaj zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, Gdyni, Pucku oraz Kosakowie 21, w Wejherowie, Racieru, Mignieminie, Luźnie 22, w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Czyli jak sami widzicie, będzie dzisiaj nieznacznie cieplej niż było to wczoraj. Zachmurzenie takie same, małe i umiarkowane, i w dalszym ciągu nie zanosi się na jakiekolwiek opady, ale z drugiej strony nie zanosi się też w najbliższym czasie na upały.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Dzień dobry. Dzisiaj będzie dużo rekordów, a to dlatego, że 27 sierpnia w roku 1955 ukazało się po raz pierwszy wydanie Księgi Rekordów Guinnessa. Może to nie rekord Guinnessa, ale 8 sierpnia tego roku koło gospodyń wiejskich Nowomostowianki dokonało rekordu. Najwięcej osób kiszących ogórki jednocześnie. 570 osób kisiło ogórki. 1800 kg ogórków. Do tego 3000 słoików oraz ogromnej ilości kopru, czosnku i solanki. Można rekordy robić? Można. No to zróbcie dzisiaj jakiś rekord, a może nawet jakiś hałas na początek dzisiejszego dnia. Nie, no hałasu to raczej nie róbcie, bo mogą jeszcze inni spać. Zapraszam serdecznie na nasze poranne spotkanie. Czwartek, 27 sierpnia. Imieniny obchodzą Monika, Cezary, Józef, Małgorzata, Agnieszka, Jan, Piotr, Dominik, Amadeusz, Cezariusz, Marcelin, Honor, Rufus i Fortunat. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś. Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje. I tu pozdrawiam wszystkich pracujących. W końcu jakieś normalne przysłowie dla wszystkich tych, którzy o poranku pracują. A już za chwilę dla Moniki i Cezarego słów kilka, bo to właśnie oni między innymi obchodzą swoje imieniny właśnie dzisiaj. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Kelbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne,

0: praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
4: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
6: Reklama. Rzeki przekonane.

Monika, ach Monika, dziewczyna ratownika, posiada naturalny dar zjednywania sobie ludzi, a jej towarzystwo przynosi innym spokój i poczucie bezpieczeństwa. W życiu kieruje się intuicją oraz zdrowym rozsądkiem, tworząc wokół siebie stabilne i harmonijne środowisko. Dobre strony wszystkich Monik, mądrość i takt, opiekuńczość i serdeczność, zorganizowanie i odpowiedzialność, intuicja. Złe strony to skłonność do zamartwiania się, perfekcjonizm, skrytość oraz upór w przekonaniach. Podobno Monika, gdy wyrobi sobie zdanie na dany temat, rzadko zmienia perspektywę pod wpływem argumentów innych. Czas na Czarusia, czyli Cezarego. Cezary stąpa po ziemi pewnym krokiem, ceni wyrafinowanie, tradycje i porządek. Posiada umiejętność chłodnego, logicznego myślenia, dzięki czemu rzadko ulega panice. W relacjach międzyludzkich bywa otwarty, ma wąskie, ale niezwykle wierne grono przyjaciół. Dobre strony Cezarych to intelekt i analityczne myślenie, opanowanie, szlachetność, lojalność, poczucie.

0: poczucie humoru, złe strony, dystans i powściągliwość, upór i duma, krytycyzm i skłonność do dominacji. Tak, Cezary lubi mieć kontrolę nad przebiegiem wydarzeń i niechętnie podporządkowuje się cudzym regułom. Wszystkiego najlepszego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: krzepia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina.

0: Bielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was!
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby

0: Mleczno. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji. Reklama.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się na drogach dzieje. Chociaż ostatnio poranki są dość spokojne, to trzeba zaznaczyć i przypomnieć, że wakacje dobiegają końca. Chociaż chyba tego nie trzeba wszystkim przypominać, a lepiej, żebyśmy o tym zapomnieli. No ale niestety, one rzeczywiście dobiegają końca. To wiąże się z powrotami z odpoczynku wakacyjnego. W związku z tym, może jeszcze nie w godzinach porannych, ale ruch będzie dość intensywny właśnie w kierunku z nadmorza do chociażby naszych domów. Ale póki co go nie widać, chyba już po raz trzeci to zaznaczyłem. Póki co jeszcze większość tych osób, które są na urlopach, sobie spokojnie śpią, wypoczywają, a do roboty jadą ci, którzy muszą. No i na przykład w Wejherowie widzę, że delikatnie podwyższony ruch widać na ulicy Marynarki Wojennej, na właściwie granicy ulicy Marynarki Wojennej i 3 Maja. Nie widzę, żeby jakieś zdarzenie tutaj miało miejsce, ale za to widzę, że roboty drogowe trwają, no i wszystko jasne, co tutaj się dzieje. Znowu też trzeba dodać, to nie jest jakiś wielki korek. Reda przejezdna w praktycznie każdym miejscu. Rumia może delikatnie jedynie podwyższa się ruch na Sobieskiego, na fragmentach Sobieskiego, na Morskiej w Gdyni także. Hutnicza chyba lepiej się dzisiaj prezentuje niż Morska, chociaż Morska też dość dobrze. W północnej części miasta i na Pogórzu największy ruch na skrzyżowaniu Derdowskiego Dąbka i na odcinku Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego. Śródmieście przejezdne, południe Gdyni również jak najbardziej przejezdne. No i Trójmiejska Wonica problemów nam nie przysparza o tej porze. Do Lemorka czas skoczyć, co tam ciekawego się dzieje. Na szczęście niewiele, na szczęście, no bo jeżeli coś ciekawego by się działo, to znaczy, że korki by tam były, no a byśmy tego chyba nie chcieli wszyscy. Słupsk również przejezdny, no i nadmorskie miejscowości Ustka, Łeba, Władysławowo problemów nam o tej porze też nie sprawiają. Cała 216 w tym momencie jest przejezdna na Półwyspie Helskim, na odcinku Władysławowo-Puck, na odcinku Reda Władysławowo-Puck, generalnie wszędzie na 216 problemów nie znajdziecie. Oby tak dalej, oby tak sytuacja się utrzymała. Czy tak będzie? O tym przekonamy się 8:30, wtedy znowu sprawdzimy sobie te nasze drogi.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Na termometrach dziś maksymalnie 21 stopni. Zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Gnieminie 22, w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie 23, w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie przez cały dzień utrzymywać ma się albo praktycznie zerowe, albo małe po prostu, a deszczu z tych chmur nie będzie. Na barometrach 1025 hektopaskali wciąż to jeszcze jest umiarkowane ciśnienie, ale już w kierunku tego wyższego. No i można też dodać, że w ciągu ostatnich dni ciśnienie trochę nam poszło w górę.
3: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
4: Śniadanie z Norda FM.

0: Już za chwileczkę, już za momencik. Witaj szkoło, czyli nowy rok szkolny i nowe zmiany, przepisy. Nowe przepisy w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów w szkołach publicznych, które zaczną obowiązywać od 1 września. Koniec z pracami domowymi z rysunków i wycinanek dla klas 4-8. Pisemne prace domowe nie będą obowiązkowe i nie będą oceniane. No i zmiany w ocenie zachowania, które uwzględnią między innymi szacunek dla innych, odpowiedzialność i zaangażowanie w życie szkoły oraz nowe zasady egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, które będą obowiązywały od 1 września, ale 2027 roku. No ja myślę, że uczniowie najbardziej, nauczyciele może też, będą cieszyć się, że nie będzie zadawania do domu prac praktyczno-technicznych, chociaż chyba rodzice najbardziej będą z tego powodu zadowoleni, bo inaczej potraktowano zadania pisemne, mogą być zadawane, jeśli służą utrwalaniu, rozwijaniu lub praktycznemu zastosowaniu treści nauczania z lekcji. Jak zaznaczono w rozporządzeniu, taka praca nie jest obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny, ale nauczyciel ma obowiązek sprawdzić każdą oddaną pracę i przekazać uczniowi informację zwrotną. Takie masło maślane. Nie musicie zadawać, ale jak chcecie, to zadajcie, a jak wy chcecie, to zróbcie, a jak zrobicie, to oddajcie, nauczyciel sprawdzi, nie dostaniecie za to oceny, ale nauczyciel powie wam, czy zrobiliście to dobrze, czy źle. Takie sytuacje mają mieć miejsce już za chwilę, bo od 1 września.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie

0: www.patreon.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Reklama.

0: dzisiaj. Pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy za kierownicą, ale w szczególności dla wszystkich kierowców tirów, bo to dzisiaj jest dzień tira. Nie wiem, jak, drodzy kierowcy, możecie świętować swoje święto. Może jak staniecie gdzieś na poboczu i będziecie musieli odczekać swoje, to może coś w związku z tym. No, na przykład zrobicie sobie grilla świątecznego z okazji waszego święta. Pozdrowienia, a ja dla wszystkich mam informacje dotyczące paliw. Będzie ciut taniej niż wczoraj. Jeżeli wczoraj nie zatankowaliście, to dzisiaj zrobicie to taniej, ale to taniej to jest naprawdę. Dzisiaj na przykład litr benzyny 95 ma kosztować 6,57, a wczoraj kosztował 6,58, czyli grosik mniej. 98 7,39, a wczoraj było 7,40, też grosik mniej. No najbardziej skorzystają chyba ci, którzy właśnie leją olej napędowy, bo wczoraj było 7,54, a dzisiaj 7,47, czyli więcej niż jeden grosz obniżki. To się chwali, drogi rządzie, że możemy zatankować dieselka dzisiaj zdecydowanie taniej. No to tankujcie, jeśli musicie, bo przypominam, że ten pakiet CPN obowiązuje przynajmniej na razie, nie mamy informacji, czy będzie dalej, do końca sierpnia, a potem to już jak wróci VAT 23%, no to będzie znowu zdecydowanie drożej.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
4: Masz ochotę na więcej?
3: Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.
6: Po śmiertelnym pobiciu w Nowej Hucie zwroty w sprawie zatrzymanego nastolatka. Rodzice uczniów na zakupach.

0: oblężone sklepy papiernicze i obuwnicze. Kapitan do pasażerów. Samolot jest za ciężki, musicie zostawić bagaże. Powiem za chwilę, jak skończyła się ta historia. Michał Pieszchała. 16-latek podejrzewany o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd rodzinny uchylił nastolatkowi udzielony wcześniej urlop. Jak wyjaśnił sędzia, umieszczenie w poprawczaku ma charakter izolacyjny. Nieletni przebywa tam całodobowo i nie może samodzielnie opuszczać ośrodka. Powołana specjalna policyjna specgrupa według służb jest coraz bliżej zatrzymania wszystkich uczestników pobicia. Sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna kojarzoną z Wisłą Kraków. Małopolska Policja zapewnia, że nad sprawą pracuje armia ludzi, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
1: Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
0: Jeśli będzie potrzebna pomoc w poszukiwaniach, policjanci zwrócą się do prokuratury z wnioskiem o publikację wizerunku podejrzanych. Policja wie już, kto brał udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka. Ponad 160 osób zginęło, setki są poszukiwane. Nasze MSZ podało, że nie ma danych o poszkodowanych obywatelach Polski. Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Kataklizm zmiótł prawie wszystko, co było na jego drodze. Powódź zalała miasta i wioski w górzystym dystrykcie Rosuła. Mieszka tam około 50 tysięcy osób. Nagrania kataklizmu mrożą krew w żyłach. Widać na nich, jak wielka woda zabiera budynki, drogi i mosty. Przyczyną powodzi było prawdopodobnie osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniejącego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Sklepy papiernicze i obuwnicze, w nich w ostatnich dniach duży ruch, a to oznacza, że dla uczniów wakacje się kończą, a dla rodziców zaczynają się wydatki.
2: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa, trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
3: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna.
0: ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski o świadczenie 300+, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
0: Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Samolot jest za ciężki, część bagaży musi zostać. Usłyszeli pasażerowie od kapitana samolotu przed odlotem z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu. Zdumieni turyści zaczęli głośno protestować, a wyjaśnienia, że walizki zostaną dostarczone w późniejszym terminie, nie skutkowały. To ja jestem kapitanem i to ja decyduję, powiedział w reakcji na protesty. Decyzję wytłumaczył względami bezpieczeństwa i tłumaczył, że jeśli maszyna nie będzie lżejsza, to nie odleci. Pas startowy na wyspie Skiatos jest krótszy niż na wielu dużych lotniskach. Na każdym zaś przed startem załoga musi obliczyć osiągi samolotu, uwzględniając wiele czynników. Jeśli margines bezpieczeństwa okaże się niewystarczający, jednym ze sposobów umożliwiających bezpieczny start jest zmniejszenie masy samolotu. Ostatecznie po długiej polemice decyzję kapitana pasażerowie przyjęli brawami. Lot mógł się odbyć.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Miał prowadzić po alkoholu, choć obowiązują go aż 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Sąd zmienił decyzję. Kamilec ma trafić do aresztu. Sprawa dotyczy wydarzeń z 25 lipca. Według ustaleń śledczych Kamilec miał poruszać się Volkswagenem Passatem trasą S7 w Gdyni, będąc w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna nie powinien w ogóle znajdować się za kierownicą. Obowiązują go 3 dożywotnie zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kiedy policjanci próbowali zatrzymać go do kontroli, kierowca miał podjąć próbę ucieczki. Jak wynika z informacji prokuratury, w jej trakcie rażąco łamał przepisy ruchu drogowego, a prędkość samochodu miała przekraczać 220 km na godzinę. Ostatecznie samochód udało się zatrzymać podczas policyjnej blokady. Ta jednak nie zakończyła się pozytywnie. Podejrzany miał stawiać czynny opór i próbować kontynuować ucieczkę. Prokuratura domagała się zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania, jednak 27 lipca Sąd Rejonowy w Gdyni nie przychylił się do tego wniosku. Za tą decyzją nie zgodzili się śledczy i złożyli zażalenie. Sprawa następnie trafiła do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 12 sierpnia sąd zmienił wcześniejsze postanowienie i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Kamila S. na okres 3 miesięcy od daty zatrzymania. Końcówka wakacji będzie okazją do wspólnej zabawy w Nowęcinie w gminie Wicko. W zamku przygotowano wydarzenie pod hasłem Pożegnanie Lata, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

0: programie znalazły się warsztaty, przedstawienia teatralne oraz zajęcia rozwijające kreatywność i nowe umiejętności. Spotkanie rozpocznie się 28 sierpnia o 15. Na początek uczestnicy będą mogli wybrać warsztaty o różnej tematyce. Półtorej godziny później na scenie pojawią się aktorzy Teatru Kwer ze spektaklami Królewna Śnieżka oraz Podwórko Dyzia Piórko. O 18.00 zaplanowano kolejną serię warsztatów, całość zakończy się o 19.00. Wydarzenie odbędzie się na terenie zamku w Nowęcinie. Organizatorzy zapowiadają połączenie twórczej zabawy, teatru i letniej atmosfery. Pożegnanie lata jest organizowane w ramach projektu Aktywni Mieszkańcy Gminy Wicko, usługi społeczne dla mieszkańców obszaru strefy przybrzeżnej. Udział w wydarzeniu jest skierowany do dzieci i młodzieży. Podczas tegorocznych dożynek w Kobylnicy będzie można bezpłatnie sprawdzić słuch. Badania zaplanowano na 29 sierpnia przy Centrum Kultury i Promocji. Punkty diagnostyczne będzie działał od godziny 16 do 20. Badania przeprowadzi Fundacja Innomet, a skorzystać z nich będą mogły dzieci od 5 roku życia, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Badania będą wykonywane przez wykwalifikowany personel przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Każdy uczestnik otrzyma informację o wyniku, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, także wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki. Udział w badaniu jest bezpłatny. Zadanie finansowane jest z budżetu gminy Kobylnica. Badania odbędą się 29 sierpnia w godzinach od 16 do 20 podczas dożynek przy Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zaprasza na spacer po świecie latających ssaków. Dzięki wydarzeniu bliżej poznamy nietoperze. W jego trakcie uczestnicy poznają fascynujący świat tych niezwykłych zwierząt. Spotkanie rozpocznie się 30-minutową prelekcją prowadzoną przez edukatora przyrodniczego, po której uczestnicy wyruszą na około 45-minutowy spacer po Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie. W jego trakcie z wykorzystaniem detektora ultradźwiękowego będzie można obserwować aktywność nietoperzy i usłyszeć dźwięki, którymi posługują się podczas lotu. Spacer odbędzie się 28 sierpnia o 19.15. Miejsce zbiórki to dział edukacji przyrodniczej Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona do 10 osób. Minimalny wiek uczestników wynosi 10 lat. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Organizatorzy proszą o zabranie latarki oraz odpowiedniego stroju dostosowanego do wieczornego spaceru.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Dzisiejszy dzień szykuje się nieznacznie cieplejszy od wczorajszego, ale z pewnością nieupalny. Na termometrach maksymalnie dzisiaj zobaczymy około 19-20 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Wejherowie, Radzieru, Migniewinie, Luzinie, 20 w Drinipucku, Kosakowie, 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, choć w ostatnim czasie ciśnienie odrobinę poszło nam w górę, wiatry słabe i umiarkowane zachmurzenie, małe i umiarkowane. Do tego padać to nam dziś nie będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Norda.

0: Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. 27 dzień sierpnia w roku 1955 po raz pierwszy ukazała się Księga Rekordów Guinnessa i dzisiejszy poranek postanowiłem oprzeć trochę na różnego rodzaju rekordach, które miały miejsce w ostatnim czasie również w Polsce. Bo w Polsce na przykład miał miejsce rekord, pojawił się największy moskol. 136 cm. Zapytacie się, a co to takiego ten moskol? To tradycyjny pożywny placek z ugotowanych ziemniaków, mąki pszennej, jajek i kwaśnej śmietany, doprawiony solą i pieprzem, a następnie prażony na rozgrzanej blasze lub grillu bez tłuszczu. Od pokoleń stanowił podstawę codziennego pożywienia w domach na Podhalu, Spiszu i Orawie, będąc dla wielu współczesnych mieszkańców powrotem do smaków dzieciństwa. No i Sylwester Lis to taki kucharz, który wraz ze swoim zespołem postanowił pobić rekord Polski w kategorii największy moskol i został ustanowiony ten rekord 136 cm. Taki właśnie moskol powstał, a potem został rozdzielony wśród tych, którzy wpadli na imprezkę, która miała miejsce 9 sierpnia tego roku. Kto był, kto spróbował, ten wie, a kto nie był, no to może będzie miał okazję gdzieś być w górach i spróbować moskola. Smacznego na początek tego dzisiejszego dnia. Już za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na

0: Dzielnicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Wiośnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
4: Reklama.

wszystkiego najlepszego dla urodzonych 27 sierpnia. Jesteście osobami konsekwentnymi i pracowitymi. Kiedy już podejmiecie się jakiegoś zadania, nie ma takiej siły, która was od niego odciągnie. Jesteście niezwykle wytrwali, pewni swego. Dobrze znacie swoje możliwości i wiecie, jak je najlepiej wykorzystać. Postępujecie według planu, nie przepadacie za spontanicznością i niemal nigdy nie podejmujecie decyzji pod wpływem emocji. Jesteście punktualni,

0: i dokładni. Można na was polegać, gdyż zawsze do końca wykonujecie powierzone wam zadanie. Macie poczucie odpowiedzialności, które przejawia się już od najmłodszych lat. Od małego próbujecie być niezależni. Ta cecha okazuje się niezwykle wartościowa, gdyż w przyszłości wyrastacie na osoby zaradne i przedsiębiorcze. Wasze zalety: sumienność i dokładność, wady: powierzchowność i egoizm. Wasza szczęśliwa liczba to 7, a wśród urodzonych 27 sierpnia są Andrzej Chyra, polski aktor i reżyser, Jadwiga Emilewicz, polska polityk, i Mark Weber, australijski kierowca wyścigowy F1. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja siezdesunty dzewiunty hachara.
4: Hachara.
5: Apartament.
4: Apartament.
3: Tu w tej hacharze spył Napoleon, w butach Kwet Presley, kto tu nie bywał.
4: Wielu zwiedzało ten apartament, każdy człowiek zacny, wypchany sianem.
3: Tu w tej hacharze spył Napoleon, w butach Kwet Presley, kto tu nie bywał.
4: Hachara.
3: Apartament.
4: Hachara.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Elbowie zapraszają!
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3.

0: Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.

0: Za to o godzinie 7.30 wspominam o robotach drogowych na ulicy w Wejherowie, na ulicy Marynarki Wojennej. No i wygląda na to, że te roboty gońca nie dobiegły. Powiem więcej, jest jeszcze gorzej, ruch tutaj dość intensywnie spowalnia na dosyć długim odcinku właśnie tej ulicy na granicy 3 Maja i Marynarki Wojennej. Także bierzcie to pod uwagę, jeżeli chcecie wyjechać w miarę szybko z Wejherowa w kierunku południowym, no to lepiej właśnie nie tą ulicą, tylko szukać sobie objazdu. No bo po prostu trochę czasu zmarnujecie, stojąc w tym potencjalnym korku. Poza tym Wejherowo dość spokojnie wygląda. Całe małe Trójmiasto Kaszubskie jedzie bez większych problemów. W Redzie i Rumi również na poważniejsze utrudnienia nie natrafimy. Trochę Gdynię pominęliśmy, od razu z obwodnicy przeskoczyliśmy do Wejherowa. No to czas zobaczyć teraz, jak tutaj sytuacja wygląda. Na szczęście się nie pogorszyło o tej 7.30. Chyba się też z drugiej strony nie poprawiła, ale za bardzo nie było co się poprawiać. Generalnie poranny szczyt komunikacyjny w Gdyni wygląda dość spokojnie. Czas na Lęborg, zobaczmy, czy coś tutaj drgnęło, ale jeszcze zanim dojedziemy do Lęborka, widzę, że bardzo mocno ruch nam spowalnia na 468 na wysokości Harwatyni. Bierzcie to pod uwagę. No i znowu, jeżeli bardzo wam się śpieszy, to szukajcie objazdów do Lęborka. Dalej już jedziemy bez problemu. W samym Lęborku jedynie symbolicznie podwyższony ruch na rondzie Solidarności. Dalej do Słupska znowu śmigamy bez najmniejszych opóźnień i w Słupsku cisza, spokój. Łeba, Ustka, Władysławowo przejezdne i to bez najmniejszych problemów, jeśli chodzi o Władysławowo. Nawet jeszcze tutaj sytuacja nie drgnęła, jeśli chodzi o to, że mamy wakacje, więc spodziewam się, że w późniejszych godzinach troszkę ten ruch będzie gęstszy. Na Półwyspie Helskim żadnych utrudnień nie ma. Oby tak dalej, oby żadne się nie pojawiły. Czy tak będzie? Przekonamy się o 9.30. To jest ten czas, kiedy po raz trzeci, ostatni sprawdzam przed południem sytuację na drogach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: A jeśli chodzi o pogodę, to dziś maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie i Gniewinie. 22 będziemy mieli w Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie i 23 stopnie Celsjusza w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Szału niemal, to też nie jest jakaś bardzo zła temperatura. Co więcej, jutro będzie nawet jeszcze odrobinę cieplej. Przez cały dzień zachmurzenie albo nie będzie występowało, albo będzie jedynie małe, a na opady deszczu w ciągu dnia się dzisiaj nie zanosi.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

Powiem tak, kto wcześniej wstaje, ten zaćmienie księżyca widzi. Przynajmniej jutro. Dlatego już dzisiaj zapiszcie sobie, że jutro trzeba rano wstać. Zaraz wam powiem wszystko o której, czyli dzisiaj idziemy wcześniej spać, żeby jutro wcześniej wstać i żeby zobaczyć częściowe zaćmienie księżyca. Było już prawie całkowite, no w Polsce nie, zaćmienie słońca, a teraz jutro będziecie, jeżeli warunki oczywiście pogodowe pozwolą, będziecie mogli zobaczyć częściowe zaćmienie księżyca, które rozpocznie się około godziny 4:30, już pół godziny później, około godziny 5:00, ziemski cień będzie zasłaniał niemal połowę tarczy księżyca.

0: Maksimum nastąpi około godziny 6.12, jednak niestety z terenu Polski nie będzie to już widoczne. Nasz naturalny satelita wcześniej schowa się za zachodnim horyzontem. Najlepsze warunki obserwacyjne będą w zachodniej części kraju. No i już wiecie, o której trzeba wstać? No mniej więcej o 4.30, żeby zacząć obserwować. Możecie się obudzić, spojrzeć przez okno, a chmury są, księżyca nie widać, to idę spać dalej. Albo możecie wstać i coś innego porobić, skoro już wcześniej wstaniecie. To zapraszam serdecznie do oglądania księżyca już jutro. Mam nadzieję, że uda się zobaczyć chociaż częściowo to zaćmienie. Podobno księżyc będzie taki bardzo czerwony.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Jeśli szukacie pomysłu na końcówkę wakacji, to warto zajrzeć także do Lęborka i Czarnówka. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W najbliższych dniach mieszkańców czekają rodzinne atrakcje, trochę książek, zabawy dla najmłodszych i przede wszystkim okazja, by wspólnie spędzić czas. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza dziś na finał letnich spotkań pod chmurką. W godzinach od 11 do 16 ulica Staromiejska po raz kolejny zamieni się w letnią czytelnię pełną książek, wakacyjnej atmosfery i oczywiście dobrej zabawy. W specjalnie przygotowanej strefie czytelniczej będzie można nie tylko odpocząć z książką, ale również zapisać się do biblioteki. Na uczestników czekać będzie także świeżo prażony popcorn. Najwięcej atrakcji przygotowano oczywiście dla najmłodszych. Będą klocki wieloformatowe, kolorowanki, zabawy ruchowe oraz wspólne puszczanie banik mydlanych. To już ostatnie w tym sezonie spotkanie w ramach letniej czytelni, więc warto skorzystać z okazji i pożegnać wakacje w nieco bardziej literackim wydaniu, a dwa dni później, w sobotę 29 sierpnia, na wspólne zakończenie lata mają okazję wybrać się mieszkańcy Czarnówka i Kanina. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 14 do 17 na terenie przy świetlicy wiejskiej w Czarnówku. Organizatorzy stawiają przede wszystkim na sąsiedzką integrację i dobrą zabawę. W programie znalazły się m.in. warsztaty tworzenia zwierząt 3D, dmuchaniec, przekąski oraz wspólna zabawa z animatorem. Organizatorzy zachęcają, że to propozycja dla całych rodzin, będzie okazja, żeby porozmawiać, spotkać się z sąsiadami i wspólnie wykorzystać ostatnie wakacyjne chwile. Organizatorzy zachęcają również, by zabrać się ze sobą przede wszystkim dobry humor. Po więcej informacji o nadchodzących weekendowych atrakcjach zajrzyjcie śmiało na portal nadmorski24. Znajdziecie tam pełne kalendarium wydarzeń na najbliższy weekend. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam o 12.45. Zostańcie razem z nami. Do usłyszenia. Cześć!

0: Wakacje powoli dobiegają końca. A czy jest taka opcja, żeby wakacje były w różnych terminach dla różnych województw, tak jak na przykład przy okazji ferii zimowych? To podobno pozwoliłoby uniknąć tłumów w górach czy nad morzem i pozytywnie wpłynęłoby na branżę turystyczną. Takie są argumenty niektórych. Ministerstwo Edukacji podkreśla, że dostrzega ten argument, ale zmian na razie nie planuje. A to wszystko dlatego, że minister mówi, obowiązujące przepisy wiążą organizację roku szkolnego z szeregiem innych terminów i czynności, w szczególności z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych oraz organizacją rekrutacji. No wiadomo, wszyscy się boją zmian, ministerstwo też się boi. No, Niemcy na przykład mają właśnie tak. Funkcjonuje ten model w państwie federalnym, w którym poszczególne kraje związkowe posiadają szerokie kompetencje w zakresie organizacji edukacji. Polski system funkcjonuje w innych uwarunkowaniach prawnych i organizacyjnych, dlatego rozwiązania te nie są bezpośrednio porównywalne, mówi minister, i dlatego jest mała szansa na to, żeby wakacje odbywały się w różnych terminach, jak jest to na przykład w przypadku ferii. No poczekamy, zobaczymy, może ktoś rzuci hasło, bo nie za chwilę będą wybory, może ktoś rzuci, że zrobi takie rzeczy, może komuś się to spodoba i zagłosuje, a to wszystko jest jeszcze przed nami.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kina Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na helios.pl.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Facebook ma zapłacić 1 000 000 000 złotych kary. Chce tego polski rząd. Zatrzymani Rosjanie i nielegalna broń w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Na koniec zaproszenie na wyjątkową wycieczkę rowerową. Michał Pierzchała. 1 000 000 000 złotych to kara, jakiej polski rząd domaga się od koncernu Meta, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Karę miałaby nałożyć Komisja Europejska, a jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wniosek o ukaranie właśnie został wysłany. W serwisie X minister napisał: platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi.

0: narzędzi eliminujących oszustwa, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć, pisze minister. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Oprócz pieniędzy Meta ma podjąć też inne działania, mówi mediozdawca Miłosz Babecki.
1: Włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook, Instagram bez zgody rodzica na przykład, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
0: Ale tylko w USA. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Nielegalna broń z zatartymi numerami fabrycznymi i amunicja w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Policjanci zatrzymali tam 3 obywateli Rosji. Weszli do mieszkania po tym, jak służby otrzymały informacje o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jeden z mężczyzn został aresztowany, drugi ma być deportowany, trzeci po przesłuchaniu został zwolniony. Nawet przez większość dni w miesiącu sygnał GPS w Trójmieście i okolicach może być zakłócany. Tak wynika z badań prowadzonych przez Instytut Łączności. Jego aparatura przechwytuje wszystkie sygnały, jakie płyną do nas z obwodu królewieckiego w Rosji. Problemy z GPS-em najmocniej dotykają korzystających z przejazdów na aplikacje czy użytkowników hulajnóg. To jednak i tak nic w porównaniu do innych państw nadbałtyckich, mówi dr Rafał Niski z Instytutu.
2: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia tak naprawdę oni mają o wiele większe problemy z zakłóceniami ze strony Rosji niż my tutaj odczuwamy w Gdańsku.
0: Coraz częściej GPS szaleje też w telefonach, choć te są na zakłócenia bardziej odporne. Na koniec zaproszenie na wycieczkę rowerową do Łodzi. Powstały tu 3 wyjątkowe trasy: szlakiem łódzkich kin, szlakiem łódzkich murali i szlakiem bajek, czyli ulicznych figurek z kultowych filmów animowanych.
3: Mamy trasę bajkową, to jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych. Chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać historię miasta, filmu, jakim nazywamy czasami Hollywood. Mamy 22 murale.
0: Opowiada Arkadiusz Łuszczyński. Każda z tras ma od 16 do 36 km, a przejazd zajmuje od 2 do 4 godzin w zależności od tempa zwiedzania.
4: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Blisko 12 milionów złotych Gdynia przeznacza na remonty i inwestycje w gdyńskich szkołach i przedszkolach. Środki posłużą m.in. na poprawę warunków, w jakich uczniowie i nauczyciele będą się uczyć i pracować. Wśród realizowanych zadań znalazły się m.in. kontynuacja remontu posadzek w przedszkolu nr 7, rozbudowa kanalizacji deszczowej i remont dachu 9 liceum ogólnokształcącego, przebudowa korytarzy w szkole podstawowej nr 30, remont posadzek w ZSHiE, modernizacja instalacji centralnego grzewania w przedszkolu nr 48 oraz remont łazienki w zespole szkół nr 4. Największe zadania to m.in. modernizacja kuchni w przedszkolu nr 16, zabezpieczenie środków na postępowanie dotyczące budowy boiska czy SOSW nr 2. O pozostałych inwestycjach przeczytacie na oficjalnej internetowej stronie miasta Gdyni pod adresem gdynia.pl. Lęborska Oświata przygotowuje się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych naukę rozpocznie 898 dzieci w 37 oddziałach, a w 6 szkołach podstawowych będzie to 2925 uczennic i uczniów w 126 oddziałach. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim przedstawiono informacje dotyczące organizacji pracy placówek oraz wręczono akty awansu zawodowego nauczycielom. W związku z przeprowadzonymi konkursami stanowiska dyrektorów objęli Wioletta Kuźmińska w przedszkolu nr 5, Wiesława Wojciechowicz w przedszkolu nr 9, Michał Kościółek w szkole podstawowej nr 1 oraz Waldemar Walkurzy w szkole podstawowej nr 4. Nową dyrektorką publicznego żłobka nr 1 została Magdalena Kreft. Stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 14 nauczycieli. Akty wręczyli burmistrz Jarosław Litwin i jego zastępca Krzysztof Król. Pedagodzy złożyli także uroczyste ślubowanie. Spotkanie było również okazją do podziękowania osobom związanym z Lęborską Oświatą. Wyróżnienie otrzymały Beata Sobańska-Zając, kuratorium oświaty w Gdańsku, oraz Halina Ługowska-Siłka, prezes ZNP w Lęborku. Podziękowano także Grażynie Ruszkowskiej, która po 41 latach pracy w szkolnictwie przechodzi na emeryturę. Ze szkołą podstawową nr 1 była związana od 1997 roku, a od 2014 kierowała placówką. Omówiono też przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2026-2027. W sobotę 29 sierpnia sierpnia od 10 do 16.

0: 16 na Pulwarach Słupskich odbędzie się krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. To ogólnopolska akcja edukacyjna, podczas której mieszkańcy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i dowiedzieć się, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia. W programie m.in. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej będzie można dowiedzieć się, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym i jak przygotować siebie oraz rodzinę na sytuacje kryzysowe. Strażacy przypomną także o profilaktyce pożarowej i zaprezentują czujniki dymu oraz tlenku węgla. Nie zabraknie pokazów, prezentacji sprzętu i edukacyjnego koła fortuny z pytaniami o bezpieczeństwo. Za prawidłowe odpowiedzi przewidziano drobne upominki. W organizację wydarzenia zaangażowane są m.in. miasto Słupsk, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Słupski Wojewódzki Szpital Specjalistyczny oraz Pomorska Medyczna Szkoła Policjalna. Organizatorzy zapraszają mieszkańców w każdym wieku. Udział w wydarzeniu jest okazją, by w praktyczny sposób przypomnieć sobie zasady, które mogą pomóc właściwie zareagować, gdy pojawi się realne zagrożenie. Dwie uszkodzone wiaty autobusowe, około 4000 zł strat i dwóch 16-latków, którzy, jak informuje policja, przyznali się do zniszczeń. Funkcjonariusze z Kosakowa ustalili osoby odpowiedzialne za wybicie szyb w Suchym Dworze i Dębogórzu. Do zdarzeń doszło wieczorem 19 sierpnia między godziną 21.30 a 23.00. Jak informuje policja, już następnego dnia mundurowi otrzymali zgłoszenie o wybitych szybach w dwóch wiatach autobusowych na terenie gminy. Uszkodzona infrastruktura należała do gminy. Wstępne straty oszacowano na około 4000 zł. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia, kto odpowiada za zniszczenia. Efektem tych działań było ustalenie dwóch nieletnich. Ci przyznali się do popełnienia czynu. Zgromadzony materiał został przekazany do Sądu Rejonowego w Wejherowie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. To sąd zdecyduje, jakie konsekwencje poniosą nastolatkowie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Całkiem pogodny dzisiaj poranek nas przywitał, w odróżnieniu od ostatnich dni. Mgły nie ma, choć trzeba przyznać, że no jest rześko delikatnie. W końcu mam już 27 sierpnia. Wakacje dobiegają końca. Dziś maks 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Łódzce. Zobaczymy na termometrach tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie. 22 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie. 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, na niebie chmur jak na lekarstwo. Na deszcz się nie zanosi po prostu.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski. Zapraszam na kolejną godzinę i na początek na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1988 singiel Monkey George'a Michaela został 8. hitem numer 1 brytyjskiego wokalisty na amerykańskiej liście. Więcej przebojów na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych w latach 80. miał jedynie Michael Jackson. W roku 91 na półkach sklepowych pojawił się debiutancki album grupy Pearl Jam zatytułowany Ten. W roku 1994 zespół Boyz II Men rozpoczął pierwszy z 14 tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów piosenką I'll Make Love to You. Po 14 tygodniach baladę kwartetu z Filadelfii z pierwszego miejsca strącił inny utwór tej samej grupy, czyli grupy Boyz II Men. W roku 2004 zwycięzcami nagród rockowego magazynu Kerrang zostali The Darkness w kategorii najlepszy brytyjski zespół oraz Metallica jako najlepsza grupa na planecie. I rok 2013, tutaj niesławny występ Miley Cyrus podczas wręczenia nagród MTV, który spowodował lawinę skarg. Wniesiono protesty przeciwko telewizji, uznając bardzo sugestywny, sprośny taniec w bikini za nieodpowiedni dla nastoletniej publiczności. Miley wystąpiła obok wokalisty Robina Thicke'a w trakcie piosenki Blurred Lines. To krótka historia muzyczna 27 sierpnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.

0: Lato. To taki czas, kiedy ubieramy lżejsze obuwie, najlepiej klapki. No i właśnie, klapki, słuchajcie, jeszcze niedawno to był totalny obciach, kiedy zobaczyliśmy kogoś, kto ma nałożone klapki, a do tego jeszcze skarpetki. To był wyznacznik po prostu bez guścia, a teraz okazuje się, że to staje się modne i coraz więcej gwiazd pojawia się właśnie w takich stylizacjach, czyli do klapek zakładają skarpetki. Jeżeli wy do tej pory tak chodziliście ubrani i byliście za to krytykowani, to powiedzcie innym, którzy was krytykują, że w tym sezonie to jest po prostu taka moda. Tak się chodzi, bo teraz ważne jest to, co praktyczne i wygodne. Skarpetki zapewniają większy komfort podczas chłodniejszego poranka lub wieczoru, chronią stopy przed otarciami, a jednocześnie pozwalają nadal korzystać z lekkiego, łatwego do założenia obuwia, twierdzą styliści. No a jak styliści twierdzą, że tak można, to nie przejmujcie się opiniami innych i wzrokiem innych, który będzie skierowany na wasze nogi, wasze klapki, wasze skarpetki. No tylko, że pamiętajcie, żeby skarpetki nie były z dziurami, no bo to już chyba raczej nie będzie modne.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
4: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, przy mikrofonie Agata Andryskowska, a my monitorujemy sytuację na drogach. Zaczynamy tym razem od Gdyni. Tutaj na drogach nie jest najgorzej. Więcej samochodów mamy na Północnej i Puckiej, momentami także na Morskiej oraz ulicy Dąbka. Przypominamy, że od wtorku na Morskiej w

W rejonie skrzyżowania z Kartuską obowiązuje czasowa organizacja ruchu i zwężenie jezdni. To efekt prac przy infrastrukturze sieci trakcyjnej komunikacji miejskiej. Roboty prowadzone są poza godzinami szczytu między 9 a 14, żeby tych utrudnień dla kierowców było

0: utrudnienia pojawiają się w rejonie Dębtowa. Na S6 w stronę Trójmiasta kierowcy napotkają prace drogowe za węzłem Boże Pole Wielkie i za węzłem Szemud. Korek tworzy się również za węzłem Gdynia Wielki Kack. Przenosimy się ekspresowo do Lęborka. Tutaj nieco większe natężenie ruchu obserwujemy w rejonie Ronda Solidarności. Dalej jedziemy teraz nad morze, w Łebie, ale w Łebie bez większych problemów. Na koniec Słupsk. Z Lęborka w stronę miasta trasą S6 jedziemy bez utrudnień. Sam Słupsk również przejezdny. Dominuje kolor zielony, czyli zdecydowanie najbardziej lubiany przez kierowców. Bez problemów dojedziemy także do Kobylnicy i w kierunku Ustki. Na drogach więc, sami widzicie, całkiem spokojnie. Większych korków na razie unikamy, choć lokalnie trzeba liczyć się ze spowolnieniami. Jeśli ruszacie w trasę, to życzę Wam szerokiej drogi, jedźcie bezpiecznie. A my sprawdzamy, jak sytuacja wygląda na drogach przy kolejnym raporcie o 15.30. A teraz zapraszam serdecznie na prognozę pogody i sprawdźmy, co tym razem dla nas przyszykowała.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Trzeba przyznać, że dziś pogoda zapowiada się nieco przyjemniej niż w ostatnich dniach. Niebo będzie bezchmurne albo pojawi się na nim niewielkie zachmurzenie. Na termometrach całkiem również przyjemnie. W Dębkach Władysławowej i na Kelu 21 stopni, w Wejherowie-Luźnie 22, podobnie w Gniewinie, tam 21 stopni, najcieplej w Słupsku 23 stopnie, więc zapowiada się spokojny, pogodny dzień. Warto więc korzystać z tej odrobiny lata, póki jeszcze jest razem z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

Już za chwilę pierwszy dzień września, witaj szkoło. Cieszą się oczywiście dzieci, uczniowie, że wrócą do szkoły, do przyjaciół. No ale w szkołach pojawi się tak zwana dieta planetarna. Co to takiego, zapytacie? No dieta planetarna to model żywienia łączący troskę o zdrowie i środowisko. Nie to, że od planety do planety, ale tak to się nazywa. Podkreśla większy udział w żywieniu produktów pochodzenia roślinnego, czyli warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych, pełnoziarnistych produktów zbożowych, a także roślinnych alternatyw dla wyrobów mlecznych wzbogaconych co najmniej wapni, witaminę B12 oraz spełniających określone kryteria dotyczące zawartości cukrów, tłuszczu i soli. To właśnie jest dieta planetarna. A co to oznacza dla uczniów? Otóż więcej warzyw, potraw na bazie nasion strączkowych, mniej mięsa. W szkołach i przedszkolach będzie obowiązywać tak zwane rozporządzenie sklepikowe. Co to oznacza? Że będzie więcej warzyw, a mniej mięsa. No, to już wiecie, że trzeba będzie, drodzy uczniowie, zabierać kanapki ze sobą, z szyneczką do szkoły, nawet jak będziecie mieli wykupione obiady na stołówce, albo

0: jak będziecie mieli blisko jakiś sklepik, to można będzie wyskoczyć na hot doga. No, chyba że jesteście naprawdę tacy, że lubicie rośliny strączkowe i takie inne tam zielone i lubicie jak te króliki, rikitiki zielone jeść. To ja życzę smacznego. Pamiętajcie, dieta planetarna w szkołach od września.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
5: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

0: dawno nie było, więc będzie. Pozdrowienia dla wszystkich emerytów, dla wszystkich seniorów. Jeżeli nawet jeszcze nie jesteście emerytem czy seniorem, ale odkładacie swoje podróże na moment, gdy wreszcie będziecie mieć mnóstwo wolnego czasu, czyli właśnie będziecie na emeryturze, to eksperci sprawdzili ponad 100 państw i wyłonili te, które stwarzają idealne warunki do zwiedzania w dojrzałym wieku. No i teraz wam powiem, gdzie wyjechać na emeryturze, gdzie będziecie czuli się najlepiej. W zestawieniu wynika, że to Europa stanowi prawdziwy raj dla emerytów. Krajom z Europy przypadło aż 8 z 10 miejsc. W pierwszej piątce zestawienia znalazły się aż 4 kraje Europy. Jest to na przykład Szwajcaria na 5 miejscu. 4 miejsce należy do Słowenii, która okazała się dużym zaskoczeniem rankingu, która pokonała nawet takie kraje jak Francja czy Holandia. Na 3 miejscu Hiszpania, na 2 miejscu Niemcy, a jeżeli chodzi o w ogóle taki najlepszy kraj dla emerytów, to jest to Japonia, ale to już poza Europą. Natomiast w Europie Niemcy to jest idealny kraj dla emerytów, przynajmniej tak wynika z tego rankingu. A jeśli chodzi o Polskę, to też nie mamy się czego wstydzić. Znaleźliśmy się na 15 miejscu zestawienia, remisując z Australią. Albo zostajecie w Polsce, albo do Australii.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
7: Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Wśród ofiar nie ma Polaków. Polska domaga się od Facebooka miliarda złotych kary. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Michał Pierzchowa. Niemal 1500 osób, w tym kilkuset obcokrajowców, jest poszukiwanych w Nepalu po tym, jak błyskawiczna powódź zmiotła prawie wszystko, co było na jej drodze. Błotnista lawina zalewała miasta i wioski. Nie żyje prawie 200 osób. Polskie MSZ zapewnia.
8: Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach Polski. To jest informacja z naszej ambasady w Delhi.
7: Mówi wiceszef resortu spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Przyczyną powodzi było najprawdopodobniej osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniejącego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który w imieniu polskiego rządu zawnioskował do Komisji Europejskiej, aby nałożyła na właściciela Facebooka i Instagrama karę w wysokości miliarda złotych. Chodzi o brak kontroli koncernu Meta nad publikowanymi treściami i o sprawę oszukańczych reklam, w których wykorzystywany jest wizerunek znanych osób i które w niekontrolowany sposób są powielone.

0: Dane w portalach społecznościowych. 5 kolejnych samolotów F-35 przyleci jutro do Polski i ogłosiła to właśnie wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Oznacza to, że polska armia będzie dysponowała 8 samolotami tego typu. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku, w Łódzkiem i w zachodniopomorskim w Świdwinie. Na stacjach taniej niż wczoraj benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,57, a olej napędowy 7,47. To już ostatnie dni z obniżkami, jedynie do końca sierpnia, więc do najbliższego poniedziałku obowiązuje rządowy program obniżający stawkę podatku VAT. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3-6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwalińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
0: Wszystkie spotkania oglądamy i będziemy je relacjonować.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Nord FM. Bezpłatne zajęcia rynku dzieło książki Nordic Walking. Z takiej oferty mogą korzystać seniorzy w Wejherowie, klub seniora 3/4 przy ulicy Halera 1A. Zaprasza osoby, które ukończyły 60 lat. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12. W każdy czwartek i piątek odbywają się warsztaty rynkodzielnicze. Seniorzy mają też do dyspozycji wewnętrzną bezpłatną biblioteczkę oraz mogą bezpłatnie wypożyczyć kijki do Nordic Walking. Jak informuje Centrum Usług Społecznych w Wejherowie, klub ma być także miejscem integracji i przeciwdziałania samotności. Korzystanie z jego oferty jest całkowicie bezpłatne. Więcej o klubie dowiecie się z mediów społecznościowych Urzędu Miasta w Wejherowie. Groźny pożar wybuchł w nocy w jednym z bloków przy ulicy Wysockiego w Lęborku. Ogień pojawił się w mieszkaniu na 4 piętrze, a dym szybko rozprzestrzenił się na klatkę schodową. Z budynku ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców. 8 osób, które ze względu na silne zadymienie nie mogły samodzielnie opuścić mieszkań, zostało wyprowadzonych przez strażaków. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło krótko po godzinie 1 w nocy. Na miejsce skierowano 5 zastępów straży pożarnej. Strażacy jednocześnie prowadzili działania gaśnicze i ewakuowali mieszkańców. Część lokatorów opuściła budynek o własnych siłach. Płomienie wydostawały się na zewnątrz mieszkania, w którym pojawił się ogień. Właściciel lokalu został lekko podtruty dymem, jednak jego stan nie wymagał hospitalizacji. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Akcja gaśnicza zakończyła się około godziny 4 nad ranem. Po ugaszeniu pożaru strażacy sprawdzali budynek i przewietrzyli pomieszczenia. Przyczyna pojawienia się ognia nie została na razie ustalona. Na miejscu prowadzone są dalsze czynności mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Pierwszy szkolny dzwonek już za kilka dni. Policjanci sprawdzają, czy drogi prowadzące do szkoły są odpowiednio przygotowane na powrót uczniów. Policjanci ruchu drogowego podczas codziennych patroli sprawdzają infrastrukturę drogową w miejscach, które służą jako ciągi komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Funkcjonariusze weryfikują prawidłowość, czytelność oznakowania, stan techniczny przejść dla pieszych czy rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo pieszych i kierujących jednośladami. Każda zauważona nieprawidłowość, która może stwarzać zagrożenie, jest zgłaszana zarządcom dróg lub odpowiednim instytucjom. Chodzi o to, by niebezpieczne miejsca zostały zabezpieczone jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Policjanci już teraz przypominają kierowcom o szczególnej ostrożności w rejonie szkół. Po rozpoczęciu lekcji na chodnikach i przejściach dla pieszych pojawi się znacznie więcej dzieci. Funkcjonariusze apelują: bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników ruchu drogowego jest dla nas wspólnym celem i odpowiedzialnością. Dlatego pamiętajmy o tym, gdy będziemy przejeżdżać w rejonach szkół i nie tylko. Funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali na gdańskim lotnisku wobec podróżnych, którzy nie stosowali się do poleceń załogi. Jeden pił własny alkohol i zachowywał się wulgarnie, drugi zapalił papierosa w samolotowej toalecie. Do pierwszego zdarzenia doszło 25 sierpnia po przylocie samolotu z Tirany.

0: Dyżurny portu lotniczego Gdańsk powiadomił Straż Graniczną o pasażerze, który mimo zakazu spożywał na pokładzie własny alkohol. 41-letni obywatel Turcji został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Na kolejną interwencję nie trzeba było czekać długo. W nocy z 25 na 26 sierpnia strażnicy graniczni zostali wezwani na pokład samolotu, który przyleciał z Marsalam w Egipcie. Tym razem powodem było zachowanie 42-letniego mieszkańca Mławy. Mężczyzna wbrew obowiązującemu zakazowi zapalił papierosa w toalecie samolotu. Za naruszenie przepisów prawa lotniczego również otrzymał mandat w wysokości 500 zł. Od początku 2026 roku Straż Graniczna przeprowadziła na lotnisku imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku 54 interwencje wobec 58 osób, które naruszyły zasady bezpieczeństwa. W tym czasie funkcjonariusze nałożyli 27 mandatów na łączną kwotę 14 200 zł. W 17 przypadkach zakończyło się na pouczeniu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Lato powoli już dobiega końca, albo raczej wakacje powoli dobiegają końca, bo przecież lato to jeszcze do prawie końca września technicznie się ciągnie. I pogoda całkiem na tą końcówkę wakacji się solidna nam przygotowała. Dzisiaj 21 stopni zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 22 w Wejherowie, Radziurumi, Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Bałtyk przy polskim wybrzeżu ma około 18-19 stopni Celsjusza, całkiem nieźle.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Norda FM.

0: Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam Was na nasze podróże wakacyjne, a właściwie to już będzie powakacyjna podróż. Jeżeli będziecie mieli ochotę przespać się w wyjątkowym miejscu, to musicie wyruszyć do Wrocławia. Tam będzie miało miejsce już od października nocowanie w Afrykarium. I tam właśnie tylko 30 osób w jednym terminie będzie mogło położyć się na karimacie i będzie mogło nocować w Afrykarium w zupełnie innych warunkach, ze śpiworem rozłożonym w tunelu kanału Mozambickiego. Tam właśnie będziecie wśród przepływających nad głowami rekinów, płaszczek i innych mieszkańców Afrykarium. Jeżeli chcielibyście przeżyć takie rzeczy, to wszystko rozpoczyna się od 9 października. Jest 12 terminów do 12 marca. Sprzedaż już ruszyła, ale jeżeli chodzi o cenę, to nie jest tanio. 450 zł za osobę. Myślę, że nie każdego będzie stać na taką nocowankę, ale jeżeli byście chcieli przeżyć rzeczywiście takie warunki, to zapakować trzeba śpiwór, karimatę, niewielką przekąskę na wieczór, a oni postawią wam śniadanie i jeszcze będziecie mieli do tego rekiny przepływające nad waszymi głowami. Ale tak jak wspomniałem, tanio nie jest. Już wiecie, ile to kosztuje. Wystarczy wejść na Zoo Wrocław i kupić sobie taki bilet, jeśli was na to stać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Jeśli jesteście młodymi ludźmi, macie od 8 do 26 lat, to możecie skorzystać z tańszego dostępu do wybranych instytucji kultury. Program Muzeum za 1 zł został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oferta dotyczy wybranych państwowych muzeum w całym kraju. Także musicie najpierw sprawdzić, czy na przykład to muzeum, do którego chcecie się wybrać, to bierze udział w tym programie, bo w programie znalazło się 18 instytucji prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury. I właśnie program obejmuje znane muzea z różnych części Polski, m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Na liście znaleźć można również Muzeum Łazienki w Warszawie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w Ostrołęce i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. A w październiku dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Bilet za 1 zł obejmuje tylko wystawy stałe, no ale i tak za 1 zł to jest dobra cena, gdzie można spotkać się z kulturą, historią i sztuką, a za złotówkę w dzisiejszych czasach to mało można zrobić, także jak można wejść i pooglądać, zobaczyć taką historię, to myślę, że żal nie skorzystać, pod warunkiem, że tak jak wspomniałem, macie od 8 do 26 lat.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
4: Na sportowe informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Helska Plaża po raz kolejny zamieniła się w arenę sportowej rywalizacji. Wszystko za sprawą drugiego otwartego turnieju siatkówki plażowej. Zawody rozegrano systemem każdy z każdym, dzięki czemu każda drużyna miała okazję rozegrać kilka spotkań. O zwycięstwie decydowały nie tylko umiejętności, przygotowanie fizyczne, ale także współpraca, koncentracja i odporność na presję w kluczowych momentach. Najlepiej poradziła sobie drużyna UKS 1 Reda, która wygrała wszystkie swoje mecze, zdobywając komplet punktów. Tym samym to właśnie ona sięgnęła po pierwsze miejsce w turnieju. Na najlepsze zespoły czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe, będące dodatkowym wyróżnieniem za sportową postawę i osiągnięte wyniki. Przyznano również nagrodę indywidualną. Tytuł MVP turnieju otrzymał Bartosz Jabłoński z UKS 1 Reda. Energa Trefl Sopot wzmacnia skład młodymi zawodnikami. 18-letni Dawid Twik podpisał kontrakt z klubem do końca sezonu 2028-2029. A na taki sam okres umowę przedłużył 19-letni Filip Łącz. Twik ma 214 cm wzrostu,

i występuje na pozycji podkoszowego. Przez ostatnie dwa sezony reprezentował sopockie drużyny młodzieżowe. Koszykarz wychował się w Australii, gdzie rozpoczął swoją przygodę z basketem. Do Sopotu trafił w 2024 roku. W sezonie 2024-2025

0: Swoją umowę do końca sezonu 2028-2029 przedłużył również 19-letni Filip Łącz. Wychowanek Bryzy Kolbudy jest związany z sopockim klubem od 2023 roku. Łącz ma już na koncie sukcesy w młodzieżowej koszykówce. Zdobył m.in. Mistrzostwo Polski 3x3 do lat 17, a także brązowy medal młodzieżowych Mistrzostw Polski. W ubiegłym sezonie zadebiutował na parkietach pierwszoligowych jako zawodnik Bers Uniwersytet Gdański Trefl Sopot. Młody rozgrywający dostał również szansę podczas przygotowań pierwszej drużyny do sezonu 2025-2026. W 5 meczach sparingowych zdobył m.in. 14 punktów przeciwko drużynie z Pelplina oraz 7 punktów w spotkaniu z Anwilem Włocławek. Teraz Łącz ma skupić się na treningach z pierwszym zespołem i powalczyć o miejsce w rotacji Energii Trefla Sopot. Dzisiaj wybierając się na dwór, parasolów nie bierzmy, bo się nie przydadzą, będą tylko zbędnym balastem. Padać nie będzie, a zresztą nie bardzo masz czego padać, bo zachmurzenie utrzymuje się i utrzymywać będzie się małe albo praktycznie bezchmurne niebo będzie nad naszymi głowami. Na termometrach nieźle, choć bez jakiegoś wielkiego szału. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce to dziś max, tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 22 w Wejherowie, Radzieru, Miluzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Będzie teraz ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy kupują bilety lotnicze na tanie linie lotnicze. Wiecie, generalnie te dwie. Jest Landrynka i jest ta druga. I w trakcie kupowania biletów kuszą was promocją, żebyście dokonali dodatkowo rezerwacji noclegu przez właśnie ich jakby portal, a 10% wartości otrzymacie z powrotem w formie środków do wykorzystania na kolejne loty. No i nie dajcie się nabrać, bo niby oferta promocyjna, a jednak tam oferty zdecydowanie niższe niż w regularnej ofercie. Ostatecznie realna korzyść z flagowej promocji to będzie od 3 do 5 zł. Także dopłacacie na przykład 322 zł, a dostajecie 327 zł. No i takie właśnie są te promocje, także nie dajcie się nabrać na promocje. Czasami warto sprawdzić bezpośrednio na tej platformie, jaka jest cena danego hotelu, który chcecie zarezerwować, i dopiero wtedy wrócić do tej platformy rezerwacyjnej przez linię lotniczą i sprawdzić, jaką będziecie mieli naprawdę korzyść, czy to jest warte tego, żeby wam zostało 3 czy 4 złote. No ale oni kuszą, ale są inni, którzy sprawdzają, no i mówią, że to się nie opłaca. A czy tak zrobicie, czy też nie, to jak zwykle wasza sprawa.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromnie.

0: ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

0: 27 sierpnia w roku 1955 po raz pierwszy ukazała się Księga Rekordów Guinnessa. I ja dzisiaj o rekordach, ale może nie Guinnessa, tylko o takich rekordach polskich, które miały miejsce całkiem niedawno, bo jeszcze w sierpniu. I kończąc naszą dzisiejszą wyprawę, powiem wam o tym, że rekord klasyków, największy zlot Fiata 126P, ten rekord polski należy do tyskiego ruchu klasyków. 15 sierpnia, czyli dosłownie moment temu, stowarzyszenie zgromadziło w jednym miejscu 500 kultowych pojazdów. 500 Fiatów 126P w jednym miejscu, na pewno było co oglądać. Pozdrawiam wszystkich fanów klasyków, czyli Fiatów 126P, 125P i innych aut, które były popularne w tych minionych czasach, na przykład PRL. No i świetnie, że udaje się jeszcze zgromadzić wszystkich tych, którzy mają te kultowe maszyny i potrafią nimi dojechać jeszcze z różnych stron kraju. Pięknie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję za dzisiejszy czwartkowy poranek. Zapraszam jak zwykle koniecznie i serdecznie na najlepsze spotkanie poranne w tym tygodniu, czyli piątkowy poranek, bo już piątek to wiadomo, że weekendu początek. Szkoda, że to przed nami ostatni weekend tych wakacji, bo jeszcze nie lata, ale za to w niedzielę, pamiętajcie, będziecie mogli zrobić zakupy, bo niedziela jest handlowa. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Problemy z GPS-em? Na północy Polski rośnie skala zakłóceń. Para prezydencka zaprasza do udziału w narodowym czytaniu Dziadów Mickiewicza. Rekordowy set w meczu siatkarzy. Posłuchajcie, jak długo trwał. Michał Pierzchała. Rośnie skala zakłóceń systemów nawigacji satelitarnej w północnej Polsce. Dane ekspertów z Instytutu Łączności wskazują, że w tym roku w niektórych miesiącach tylko w co dziesiąty dzień w Trójmieście i okolicach nie było takich problemów. Doktor Rafał Niski z Instytutu mówi, że kłopoty nie dotyczą już tylko aplikacji taksówkowych czy jednośladów na wynajem.
5: Możemy mieć taką sytuację, że nas zlokalizuje smartfon zupełnie w innym miejscu i nie jesteśmy w stanie odebrać przesyłki. Aplikacja bankowa stwierdzi, że nagle jesteśmy za granicą i odmówi nam dostępu do naszych środków. Czy nasze dzieci, które mają jakieś smartwatche, nagle znajdują się na środku Bałtyku, co może spowodować poważny stres.
4: Ekspert zaleca mieć ograniczone zaufanie do aplikacji opartych na lokalizacji GPS. Trzeba też bardzo uważać na posługiwanie się dronami, nad którymi nad Bałtykiem bardzo łatwo stracić kontrolę. Seria wybuchów w ukraińskiej stolicy. Rosjanie po raz kolejny w ciągu kilkunastu godzin dronami i rakietami zaatakowali Kijów. Niemal przez całą noc atakowana była także Odessa. Według amerykańskiego wywiadu Rosjanie tej zimy chcą znacznie zwiększyć liczbę ataków na ukraińskie miasta, ostrzeliwując je praktycznie codziennie. Para prezydencka zaprasza do udziału w narodowym czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. To jedno z najważniejszych dzieł polskiej kultury, prawdziwa lektura lektur, stwierdził prezydent. Finał akcji odbędzie się w sobotę, 5 września. Akcja narodowego czytania zainicjowana została w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza. W kolejnych latach odbywało się wspólne czytanie, m.in. dzieł Fredry, Sienkiewicza czy Prusa. W ubiegłym roku była to poezja Jana Kochanowskiego. Dwie, trzy, a może cztery. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.

0: Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Michał Waszkiewicz.
1: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
2: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
1: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć, mówi trener Michał Gaszparik.
3: Ta wiara na pewno jest, prawdopodobnie decydująca w tym meczu będzie ta pierwsza bramka.
1: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.
0: Aż 89 minut trwał set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy. Według Niemieckiego Związku Piłki Siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach. Dotychczas najdłuższą partię trwającą 62 minuty zanotowano w spotkaniu Argentyna-Polska w Lidze Narodów.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami 33. sesja Rady Miasta Gdyni. Wiemy już, jakie decyzje podjęli samorządowcy. Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący Rady Miasta Gdyni Tadeusz Szemiot udzielił głosu goszczącej na sali Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk. Posłanka wystąpiła z inicjatywą przyznania budowniczemu Gdyni inżynierowi Tadeuszowi Wędzie tytułu honorowego obywatela Gdyni. Podczas obrad gdyńscy radni przegłosowali projekty uchwał dotyczące między innymi przedstawienia wniosków o wpisanie Gdyni do rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Gdynia w języku kaszubskim, odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części ulicy Mały Kacka, rejonu ulic Strzelców i Żniwnej, nadanie rondu na Chwarzniewiczlinie leżącemu u zbiegu ulic Chwarznieńskiej, Aleksandra Dulina i Leona Staniszewskiego nazwy rondo Jana Świtlińskiego, czy nadanie drodze położonej w dzielnicy Kwarzno-Wiczlino nazwy Tadeusza Meissnera. Podczas posiedzenia wysłuchano również sprawozdania z pracy Rady Dzielnicy Dąbrowa, które przedstawiła jej przewodnicząca Patrycja Gajlart oraz Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, które zreferowała jej radna Beata Zastawna. Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 23 września. Ponad 50 zgłoszeń dotyczących UEB znalazło się w połowie sierpnia na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Mieszkańcy wskazują za jej pomocą miejsca i sytuacje, które mogą wpłynąć na ich poczucie bezpieczeństwa. Wśród zgłaszanych problemów znalazły się m.in. nielegalne wysypisko śmieci, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją. Jedno ze zgłoszeń dotyczy ulicy Wspólnej, gdzie mieszkańcy wskazali na problem nielegalnego wysypiska. Kolejne dotyczą spożywania alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Takie punkty pojawiły się m.in. na Placu Dworcowym i przy ulicy Kościuszki. Szczególnie dużo zgłoszeń tego typu wskazano w rejonie Kładki nad rzeką Łebą na przedłużeniu ulicy Krótkiej. Mieszkańcy zwracają uwagę, że może tam dochodzić do regularnego spożywania alkoholu. Na mapie znalazło się również zgłoszenie dotyczące rejonu ulicy Teligi. W tym przypadku mieszkańcy wskazywali na grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją. Krajowa mapa zagrożeń i bezpieczeństwa służy do przekazywania policji informacji o miejscach wymagających uwagi, ale nie zastępuje numerów alarmowych. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia należy niezwłocznie kontaktować się ze służbami ratunkowymi. 3 dekady w policyjnym mundurze i 30 lat związku z jedną jednostką. W Szkole Policji w Słupsku jubileusz służby świętowali aspirant sztabowy Jacek Radziuk oraz podkomisarz Krzysztof Frankowski. Obaj rozpoczęli pracę w Słupskiej Szkole Policji 20 sierpnia 1996 roku. Funkcjonariusze odebrali pamiątkowe medale z rąk komendanta placówki inspektora Piotra Cykały. Podziękowanie i gratulacje złożyli im również zastępca komendanta, młodszy inspektor Daniel Kręc. Jacek Radziuk przez lata związany był z informatyką i łącznością. Obecnie pracuje w Wydziale Teleinformatyki, gdzie zajmuje się m.in. elektroniką oraz systemami wykorzystywanymi w szkole. Z kolei Krzysztof Frankowski swoją służbę zaczynał w Zakładzie Wyszkolenia Liniowego, m.in. jako dowódca kompanii. Od 2016 roku związany jest ze szkoleniem strzeleckim. Przygotowuje zarówno początkujących policjantów, jak i instruktorów strzelań policyjnych. Choć ich zawodowe drogi potyczyły się w różnych kierunkach, od 3 lat pozostają związani z jedną jednostką. Ich jubileusz jest częścią historii Szkoły Policji w Słupsku, którą współtworzą od 1996 roku. Mieszkańcy gminy Krokowa mogą już przedstawiać swoje pomysły na działania w przyszłym roku. Trwa zgłaszanie propozycji zadań publicznych na rok 2027. Jak zapewnia Urząd Gminy, państwa

0: Propozycje wskażą kierunek działań i potrzeby organizacji pozarządowych, co pomoże ustalić priorytety wzajemnej współpracy w programie współpracy gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2027. Co ważne, zgłoszenie nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji na wskazany w nim cel. Stanowi jedynie informację o zamiarze złożenia w 2027 roku oferty realizacji zadania publicznego. Zgłoszenia należy przesłać na załączonym na internetowej stronie gminy formularzu w terminie do 30 września na adres t.majkowski-wrycza@kck.krokowa.pl lub złożyć w punkcie podawczym Urzędu Gminy Krokowa. Zacznijmy od informacji dla plażowiczów. Woda w Bałtyku ma 18-19, może 19 z groszem stopni Celsjusza, szału nie ma, ale też to nie jest bardzo zły wynik jak na nasze polskie niezbyt w końcu ciepłe morze. Z kolei temperatura powietrza to dziś 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, 22 w Wejherowie, Radzielumi, Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Parasole się dzisiaj nie przydadzą, ale okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem jak najbardziej. Słońca przez cały dzień będzie sporo.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I czas na solidną dawkę muzyki oraz energii. Zapinamy pasy i startujemy. Maja Popowska, witajcie.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.

Daniel!

białe koszulki na początku, różowe po kilku minutach i ulice wyglądające jak ogromna miska sosu pomidorowego. W hiszpańskim Buñol odbyła się kolejna La Tomatina, podczas której uczestnicy mogli zużyć nawet 165 ton przejrzałych pomidorów. Do miasta przyjechało ponad 20 tysięcy osób, a około 40% uczestników stanowili zagraniczni turyści. Szczególnie interesujący jest przypadek gości z Indii. Popularność imprezy wystrzeliła tam po filmie Zindagi na Milegi Dobara, w którym pokazano właśnie pomidorową bitwę. Organizatorzy mają jedną ważną zasadę. Pomidora przed rzutem należy zgnieść, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. Po godzinie armatni wystrzał kończy zabawę i rozpoczyna prawdopodobnie największe mycie ulic w Hiszpanii.

0: Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
4: Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
6: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
8: Na sportowe wiadomości w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego w Gdyni zapowiadają się bardzo aktywnie. Gdyńska Akademia Parkour przygotowała serię bezpłatnych wydarzeń i zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W programie znalazły się m.in. plenerowe warsztaty parkouru, dzień otwarty oraz zajęcia sportowe. Pierwsze okazje do aktywnego spędzenia czasu już w niedzielę 30 sierpnia. W godzinach od 10 do 14 odbędą się ogólnopolskie warsztaty parkour organizowane z okazji Ogólnopolskiego Dnia Parkour. Zajęcia będą prowadzone na bulwarze nadmorskim, a w strefie siłowni plenerowej i parku Street Workout obok skweru Arki Gdynia. W warsztatach mogą wziąć udział osoby od 8 roku życia, młodzież i dorośli. Pod okiem trenerów uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w parkurze, akrobatyce i kalistenice. Kolejne wydarzenie zaplanowano w niedzielę 6 września. W godzinach od 14 do 20 odbędzie się dzień otwarty Gdyńskiej Akademii Parkour przed rozpoczęciem sezonu 2026-2027. Bezpłatne zajęcia odbędą się w obiekcie Movement Arena GAP przy ulicy Janka Wiśniewskiego 13. W programie znalazły się zajęcia m.in. z parkouru, akrobatyki, kalisteniki, salt oraz zajęcia aktywizujące. Organizatorzy przygotowali grupy dla różnych grup wiekowych, od najmłodszych dzieci po dorosłych. Na dzień otwarty obowiązują wcześniejsze zapisy. Przed pogonią Lęborg kolejne ligowe wyzwanie. W sobotę 29 sierpnia lęborska drużyna zagra na wyjeździe z Kapy Starogard Gdański. Początek spotkania o 11:00. Pogoniści dobrze rozpoczęli sezon w czwartej lidze. Po 4 kolejkach mają na koncie 3 zwycięstwa i remis. W ostatnim meczu pokonali Stolem Gniewino 3-1. Teraz rywalem będzie wymagający zespół ze Starogardu Gdańskiego. Lęborczanie będą chcieli podtrzymać dobrą pasję.

0: Thomas Müller, Mats Hummels, Lucas Hernandez i Jan Sommer mają od teraz coś więcej wspólnego niż szatnie największych europejskich klubów. Cała czwórka weszła do grupy inwestorów, która przejęła 90% portugalskiej Estrelil da Amadora. Kwota transakcji ma wynosić około 40 milionów euro. I tu robi się naprawdę ciekawie. Poprzedni właściciel kupił klub w 2020 roku za około 72 tysiące euro. Estrela była wcześniej niewypłacalna, wróciła przez niższe ligi i od kilku sezonów ponownie gra w portugalskiej ekstraklasie. To pokazuje też coraz wyraźniejszy trend w futbolu. Wielcy zawodnicy niekoniecznie chcą po karierze wyłącznie trenować albo komentować mecze. Niektórzy wolą kupić kawałek klubu i sami sprawdzić, czy potrafiliby nim zarządzać.
1: Reklama. Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czyj Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowej.

Netto. Kiedyś był przede wszystkim symbolem zachodniego fast foodu. Teraz burger staje się jednym z najgorętszych segmentów chińskiej gastronomii. Według danych przytaczanych przez Reutersa 55% badanych chińskich konsumentów wskazuje burgery wśród preferowanych dań szybkiej obsługi. W ciągu zaledwie pół roku Pizza Hut uruchomiła tam ponad 200 punktów Burger Bar, a do gry wchodzą nawet sieci kojarzone dotąd z kawą czy tradycyjnym hotpotem. Powód jest bardzo przyziemny. Gospodarstwa domowe są mniejsze, wiele osób mieszka samotnie, a klienci coraz częściej szukają jednego niedrogiego i wygodnego posiłku zamiast kilku dań do wspólnego stołu. Do tego aż 43% chińskich konsumentów zamawia jedzenie z dostawą przynajmniej raz w tygodniu. Burger trafił więc idealnie w nowy rytm wielkiego miasta.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
2: Szef PKOL-u zatrzymany, chodzi o zegarek i giełdę Zonda Krypto. Polska też chce kary dla Mety, właściciela Facebooka i Instagrama. Parki nie dla hulajnóg elektrycznych, polskie miasta już planują zmiany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W obstawie i w drodze do prokuratury w Katowicach jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie odbyło się na zlecenie prokuratury w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Śledczy badają, czy faktycznie Radosław P. miał otrzymać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian szef PKOL-u miał wykorzystać swoje kontakty z rządzącymi, by zapewnić Kralowi bezkarność, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
3: Ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto.
2: Prezes PKOL-u utrzymuje, że zegarek był jego prywatnym zakupem za prywatne pieniądze przekazane w ratach Przemysławowi Kralowi, czyli szefowi Zonda Krypto. Dziś ruszają sekcje zwłok polskich pielgrzymów, którzy zginęli w tragicznym wypadku na autostradzie na Węgrzech. Ich ciała wczoraj przetransportowane zostały do Krakowa wojskowymi samolotami CASA. Marcin Starzec śledzi tę sprawę.
4: Każde z ciał zbadają specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej. Prokuratura chce w ten sposób dokładnie ustalić przyczyny śmierci. Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły zostać przekazane rodzinom zmarłych. Wciąż trwa też leczenie poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostają trzy najciężej ranne osoby. Kolejnych trzech rannych leczy się w szpitalach w Rzeszowie.
2: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Meczugorje zjechał z drogi. Zginęło 12 z 59 pasażerów. Polski rząd chce kary dla amerykańskiego koncernu technologicznego Meta i to kary wysokiej, bo wysokości 250 milionów euro. Jest już w tej sprawie wniosek ministra cyfryzacji do Komisji Europejskiej. Wśród zarzutów dezinformujące treści, które są reklamami, na których Meta jako koncern zarabia, o czym Szymon Kępka.
5: Katalizatorem zdecydowanych działań rządu wobec amerykańskiej Mety jest przypadek Rafała Brzoski i deepfake'ów z jego udziałem. On sam również chce zmian.
6: Chcemy, aby ci, którzy zarabiają na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa, po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie Państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały

0: Ruch wicepremiera Gawkowskiego komentuje już Pałac Prezydencki, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
1: No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów, to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne, w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
0: Teraz ruch po stronie Komisji Europejskiej.
2: Wczoraj Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające w sieci amerykańskie dzieci po zarzutach o ich uzależnianie. Wyrzucenie hulajnóg elektrycznych z parków planuje Łódź. To odpowiedź na pojawiające się coraz częściej niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów. Odpowiednie zapisy miałyby trafić do regulaminów. Konsultacje społeczne już po wakacjach, a zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Samorządowcy z Gdyni, Gdańska, gminy Żukowo i powiatu kartuskiego wspólnie wybudują brakujący łącznik między węzłem Chwaszczyno a drogą wojewódzką numer 218. Podpisano umowę w sprawie budowy i finansowania tej inwestycji. Łącznica, którą przejeżdżający przez Chwaszczyno będą mogli wjechać na obwodnicę metropolii trójmiejskiej, to inwestycja o dużym znaczeniu dla ruchu w pobliżu aglomeracji Trójmiasta. Obecnie kierowcy muszą nadkładać drogi i zawracać, aby się tam dostać. W ramach realizowanego projektu zostanie też przygotowana dokumentacja projektowa dla ulicy Dzięcioła oraz wschodniej części ulicy Skowronka, umożliwiająca połączenie Kaczych Buków z projektowanym zjazdem z węzła Chwaszczyno. Zadanie ma kosztować szacunkowo ponad 12 milionów złotych. Seniorzy z gminy Nowa Wieś Lęborska otrzymali opaski telemedyczne, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo i ułatwić szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. W ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów Teleopieka przekazano mieszkańcom 20 urządzeń. Podczas spotkania seniorzy zostali również przeszkoleni z ich obsługi. Uroczyste przekazanie opasek odbyło się 26 sierpnia. Spotkanie rozpoczęło się od podpisania niezbędnej dokumentacji i wręczenia urządzeń uczestnikom programu. Następnie przeprowadzono szkolenie wprowadzające, podczas którego Magdalena Komór, dyrektor do spraw rozwoju teleopieki, wyjaśnił zasady działania sprzętu. Seniorzy krok po kroku poznawali możliwości opasek i dowiadywali się, jak korzystać z nich na co dzień. Teleopieka ma przede wszystkim zwiększyć poczucie bezpieczeństwa osób starszych, szczególnie tych, które chcą jak najdłużej zachować samodzielność. W sytuacji zagrożenia opaska pozwala na szybkie wezwanie pomocy. Z rozwiązania korzystają nie tylko sami seniorzy, ale również ich rodziny i opiekunowie, którzy mogą mieć większy spokój o swoich bliskich. Program ma wspierać bezpieczeństwo i komfort najstarszych mieszkańców gminy. Słupskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Gryf z kolejnymi znaleziskami na koncie. Tym razem wyruszyli tropem rodu Bandamerów, szukając śladów ich obecności. Stowarzyszenie może pochwalić się pięknym guzikiem rondowym Bandamerów. Znaleźli także żeton folwarczny, który przypomina o czasach dawnych majątków i codziennym życiu ich mieszkańców. Poszukiwacze natrafili także na srebrne monety z minionych epok, pruskie feniki, elementy biżuterii oraz wyposażenia wojskowego. Każdy z tych przedmiotów to niewielki, ale ciekawy fragment lokalnej historii. Dla członków Gryfa eksploracja to jednak coś więcej niż samo poszukiwanie przedmiotów. To przede wszystkim próba odkrywania historii miejsc, które często mijamy na co dzień, i przypominanie o ludziach, którzy żyli tutaj przed nami. Jak podkreślają, tym razem Ziemia również nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Być może kolejne wyprawy pozwolą odkryć następne ślady przyszłości. Historia wciąż czeka pod naszymi stopami. Gdyńscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32 i 48 lat, którzy pod nieobecność kierowcy wsiedli do Meleksa i odjechali z pasażerami na pokładzie. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Do zdarzenia doszło w miniony piątek przy ulicy Abrahama w Gdyni, gdy kierowca na chwilę opuścił pojazd. Dwaj mężczyźni wykorzystali jego nieobecność, zajęli miejsce w Meleksie i odjechali. W trakcie przejazdu pasażerowie, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, zaczęli wyskakiwać z jadącego pojazdu. Po przejechaniu około 100 metrów sprawcy porzucili Meleksa i oddalili się z miejsca zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia, dzięki sprawnym działaniom gdyńskich policjantów, obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności, które pozwoliły szybko ustalić ich tożsamość i doprowadzić do zatrzymania. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów krótkotrwałego zaboru pojazdu mechanicznego, działające w warunkach powrotu do przestępstwa o charakterze chuligańskim. Teraz o ich losie zdecyduje sąd.
4: Po
3: Południe mamy już za sobą, przed nami druga, przynajmniej w teorii cieplejsza część dnia, ale w praktyce chyba też będzie odrobinę cieplejsza. Na termometrach max 21 stopni zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie, Gdyni, Pucku, Kosakowie,

Tyle samo, no i 22 wejherowe Rumia Luźno-Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach umiarkowane wartości, wiatr słaby i umiarkowane zachmurzenie, praktycznie symboliczne. Na deszcz się dzisiaj nie zanosi, nawet taki przelotny, padać po prostu nie będzie. Norda FM.

Dwa lata temu jej występ stał się jednym z największych internetowych fenomenów igrzysk w Paryżu. Australijska breakdancerka Rachel Gunn, czyli Reagan, dostała od sędziów 0 punktów, a później tygodniami oglądała swoje ruchy przerabiane na memy. Teraz pierwszy raz od dłuższego czasu sama wróciła do nagrania. Jej reakcja

Kwestia? Nie było aż tak źle, jak myślałam. Gano powiedziała, że skala internetowej krytyki była znacznie cięższa do przeżycia niż sam wynik sportowy. Jej historia dostała właśnie drugie życie, bo powstaje dokument Netflixa o tym, co wydarzyło się po najbardziej wiralowym występie w jej życiu. Internet najpierw zrobił z niej żart, teraz ta sama historia staje się opowieścią o tym, co dzieje się z człowiekiem już po zamknięciu aplikacji.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

To jedna z najbardziej nietypowych historii współczesnego Hollywood. Gotowy film Coyote vs. Acme został przez Warner Bros. Odłożony na półkę, mimo dobrych wyników pokazów testowych. Studio rozważało wykorzystanie produkcji jako podatkowego odpisu, a wszystko wskazywało na to, że widzowie nigdy jej nie zobaczą. Protestowali filmowcy, aktorzy i fani, którzy organizowali internetowe akcje, a nawet pojawiali się na demonstracjach przebrani za Wilusia Coyota. Po kilku latach prawa do filmu sprzedano innemu dystrybutorowi za około 50 milionów dolarów. Produkcja wreszcie trafia do kin, a na końcu zawiera podziękowanie dla ludzi, którzy walczyli o jej uratowanie. Coyote przez dziesięciolecia nie potrafił złapać strusia pędzi wiatra. Za to z korporacyjną półką ostatecznie sobie poradził.

0: Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.

Jeszcze kilka lat temu rzeczy z drugiej ręki wielu osobom kojarzyły się przede wszystkim z oszczędzaniem. Teraz robi się z tego pełnoprawny styl kupowania. Według badania SW Research 59% Polaków kupuje albo sprzedaje używane przedmioty, a 36% deklaruje samą sprzedaż rzeczy, których już nie potrzebuje. Najaktywniejsza jest grupa od 25 do 34 lat. Co ważne, niemal połowa badanych przewiduje, że będzie wydawać na rynku wtórnym jeszcze więcej. Nie chodzi już wyłącznie o ubrania. W drugim obiegu krążą elektronika, meble, sprzęt sportowy czy wyposażenie domu. Najwyraźniej coraz częściej zamiast pytać, czy to jest nowe, pytamy po prostu, czy jest dobre i ile kosztuje.

0: Reklama.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20:45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Tym razem w naszym popołudniowym serwisie kulturalnym zaglądamy do Kobylnicy. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Pod koniec sierpnia mieszkańcy gminy będą wspólnie świętować zakończenie żniw i tegoroczne zbiory. Będzie tradycyjnie, rodzinnie, ale nie zabraknie też muzyki i zabawy do późnego wieczora. Gminne Święto Plonów odbędzie się w sobotę 29 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy. Godzinę później o 16 ulicami miejscowości przejdzie barwny korowód dożynkowy. Uczestnicy skierują się na teren przy Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy i tam odbędzie się poświęcenie wieńców i chlebów, a następnie oficjalne otwarcie święta. Od 16:30 na scenie zaprezentują się lokalni artyści. Wystąpią zespół Kobylnica, Anna Poźlewicz, Ale Babki oraz grupa Rai Power. O 18:20 zaplanowano narodowe czytanie, a później przyjdzie czas na muzyczne emocje. O godzinie 20:00 jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół Fanatic. Po koncercie od 21:00 rozpocznie się zabawa taneczna pod gwiazdami. Przez cały czas trwania imprezy będzie można korzystać z dodatkowych atrakcji przygotowanych przez Centrum Kultury i Promocji, Bibliotekę Publiczną oraz Stowarzyszenie Zespół Aktywnych Seniorów. Nie zabraknie stoisk wystawców i strefy gastronomicznej, za którą odpowiadać będą m.in. lokalne koła gospodyń wiejskich i sołectwa. Na najmłodszych czekać będą specjalna strefa dziecięca z dmuchańcami i innymi atrakcjami. Sobota w Kobylnicy, jak sami słyszycie, zapowiada się więc jako połączenie dożynkowej tradycji, lokalnej kultury i wspólnej zabawy. A jeśli poszukujecie jeszcze kolejnych imprez, to po więcej informacji o nadchodzących weekendowych atrakcjach zajrzyjcie na portal Nadmorski24, znajdziecie tam pełne kalendarium na najbliższy weekend. A my na następnych informacjach kulturalnych słyszymy się o 16:45. Do usłyszenia!

Idealna fryzura, kosmetyk z reklamy czy zabieg estetyczny? W najnowszym badaniu to wcale nie one wygrywają. 51% Polaków uważa, że w kolejnych latach największy wpływ na rozumienie piękna będzie miało zdrowie i dobra kondycja fizyczna. 43% wskazuje dobrostan psychiczny, 42% zdrowe odżywianie, a 35% odpowiednią ilość snu. Zabiegi medycyny estetycznej wskazało 9% badanych, operacje plastyczne 6%. Widać więc przesunięcie od poprawiania wyglądu do dbania o codzienną formę. Zmieniają się również zakupy. Prawie połowa konsumentów łączy już kanał internetowy ze sklepami stacjonarnymi. Lustro zostaje, ale najwyraźniej coraz częściej zaglądamy również do kalendarza snu i na talerz.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
6: Po bardzo spokojnym zatrzymaniu trwa transport szefa PKOL-u do prokuratury. Wielkie balony wylądowały w Polsce, interweniowali pirotechnicy. Wakacje kończą się, ale upały jeszcze przed nami. Są alerty pogodowe. Agnieszka Trajnowska, BIS. Zatrzymanie przebiegło bardzo spokojnie, tak o dzisiejszej akcji w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi policja. Funkcjonariusze cały czas prowadzą czynności na miejscu zatrzymania Radosława P., który obecnie jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie ma związek z aferą Zonda Krypto. Nieoficjalnie chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowej, czyli drogiego zegarka. O dużej aferze mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczą pieniądze, na co szły te pieniądze, dlaczego ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zonda Krypto, był rozciągnięty.
6: A minister sprawiedliwości we wpisie w mediach społecznościowych sugeruje, że szef PKOL-u usłyszy prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty. Policja odnalazła 4 balony, które nadleciały znad Białorusi. To balony przemytnicze z doczepionymi ładunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wylądowały w Jaśnicach, na dachu budynku urzędu gminy, na polu w Jabłonce Kościelnej, w Zygmuntach na linii energetycznej oraz w Tajnie Podjeziornym. W sprawie interweniowali pirotechnicy. W sumie zebrano i zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. Jak donoszą mundurowi, to jedna z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Ponad 270 osób zginęło, prawie 1500 wciąż uważa się za zaginione. To najnowszy tragiczny bilans wczorajszej powodzi błyskawicznej w Nepalu i Tybecie. Wśród ludzi, których los pozostaje nieznany, jest niemal 800 cudzoziemców. Polskie MSZ uspokaja, że nie posiada informacji, by w zdarzeniu cierpieli Polacy, o czym Tomasz Rochowski.
8: Wśród zaginionych turystów jest ponad 100 obywateli Indii, 54 Amerykanów, więcej niż 30 Brytyjczyków i tyle samo Australijczyków. Nepal jest krajem rozwijającym się, nie dysponuje takimi zasobami, jakie my mielibyśmy w takim przypadku, więc dostęp do informacji jest utrudniony. Mówił premier Australii Anthony Albanese. Wysłanie pomocy na miejsce ogłosiły między innymi USA, Chiny, Unia Europejska oraz Indie. Początkowo nepalskie władze przypuszczały, że do powodzi doprowadziło trzęsienie ziemi. Amerykańska służba geologiczna przekazała jednak, że jej przyczyną było zawalenie się lodowca, masa błota i skał runęła do rzeki, wywołując katastrofalną powódź w miasteczkach i dolinach.
6: Udało się wyczyścić kanał Gliwicki. Od kilku dni nie odnotowano tam śniętych ryb, nie ma też złotej algi. Wciąż obowiązują wdrożone środki bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozwojowi złotej algi i w konsekwencji śnięciu ryb. Odpoczywający w ostatnich dniach wakacji nad morzem mają szczęście. Na wszystkich bałtyckich kąpieliskach wiszą białe flagi. W większości nadmorskich miejscowości sezon kąpieliskowy zgłoszony jest do poniedziałku, 31 sierpnia. Ratownicy będą więc dyżurować na plażach w ostatni weekend wakacji i w poniedziałek. Wakacje się kończą, ale upały jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Na jutro Instytut Meteorologii

0: meteorologii wydał ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia przed upałem w czterech województwach od zachodu po południe kraju. Alerty zostały wydane dla części województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
1: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Kolejny ważny etap w zawodowej karierze nauczycieli z powiatu wejherowskiego. 39 pedagogów odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wyższy stopień awansu zawodowego otrzymali nauczyciele pracujący w szkołach prowadzonych przez powiat wejherowski, a także w powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wejherowie. Akty mianowania wręczył starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
2: Bardzo się cieszę, że nauczyciele z naszych szkół powiatowych i nie tylko ze szkół, bo to też poradnia, podnoszą swoje kwalifikacje. Z reguły są to ludzie młodzi, czyli jeszcze rozwojowi, którzy chcą uczyć w naszych szkołach, którzy na pewno przysłużą się do tego, że nasza młodzież będzie miała skąd czerpać wartości, wiedzę przede wszystkim, a wiemy, w jakim powiecie mieszkamy, co przed nami, co się tutaj dzieje, jak szybko się rozwijamy. Także bardzo się cieszę, że nauczyciele podnoszą swoje kompetencje, kwalifikacje, to jest bardzo ważne.
1: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Otrzymanie stopnia nauczyciela mianowanego poprzedziła procedura egzaminacyjna. Egzaminy odbywały się od 21 do 28 lipca i przystąpiło do nich łącznie 39 nauczycieli.
3: Egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbywały się od 21 lipca do 28 lipca. Do egzaminu przystąpiło 39 nauczycieli. Składali ten swój egzamin, zdawali egzamin przed komisją powołaną przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego. W skład takiej komisji wchodzi zarówno przedstawiciel organu prowadzącego, jak i przedstawiciel nadzoru pedagogicznego, czyli pomorskiego kuratora oświaty oraz eksperci powołani z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej.
1: Tłumaczy naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie Marzena Biernacka-Bauman. Po pomyślnym przejściu procedury egzaminacyjnej nauczyciele mogli już oficjalnie odebrać akty mianowania. Awans to oznacza dla nich nie tylko uzyskanie kolejnego stopnia zawodowego, ale również potwierdzenie zdobytych kwalifikacji i dotychczasowego doświadczenia w pracy pedagogicznej. Dramatyczne chwile rozegrały się w Nowęcinie koło Łeby. Czteroletnie dziecko tonęło w basenie na oczach innych dzieci. Do zdarzenia doszło we wtorek 25 lipca około 17:40. Po wyciągnięciu chłopca z wody rodzic natychmiast rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce skierowano ratowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, dziecko znajdowało się już poza basenem. Kontynuowano czynności ratunkowe, podano chłopcu tlen i przeprowadzono niezbędne badania. Udało się przywrócić czynności życiowe. Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, poinformował później, że akcja zakończyła się szczęśliwie. Z jego relacji wynika również, że dziecko w chwili zdarzenia przebywało przy basenie bez bezpośredniej opieki rodziców. Dyrektor MSPIR zwrócił uwagę na dramatyczny przebieg zdarzenia, które zostało zarejestrowane przez monitoring. Jak relacjonował, nagranie pokazuje moment, w którym dziecko walczyło o życie. Podkreślił jednocześnie, że szybka reakcja rodzica, który wyciągnął czterolatka z wody i rozpoczął resuscytację, oraz działania ratowników pozwoliły uratować dziecko. Zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem, jak ważny jest stały nadzór nad małymi dziećmi przebywającymi w pobliżu basenów i innych zbiorników wodnych. 28 sierpnia w Słupsku odbędą się uroczystości z okazji Dnia Solidarności i Wolności. W tym roku przypada 46. rocznica podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. Miejskie obchody rozpoczną się o 10:50. Uczestnicy i poczty sztandarowe spotkają się przy głównym wejściu do Kościoła Mariackiego. O 11:00 rozpocznie się uroczysta msza święta. Po nabożeństwie około 11:45 uczestnicy przejdą pod tablicę pamiątkową na budynku siedziby Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ Solidarność przy ulicy Jedności Narodowej. Tam w samo południe rozpoczną się oficjalne uroczystości miejskie. W programie m.in. wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienia oraz złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia sprzed 46 lat. Obchody zakończy program artystyczny nawiązujący do historii i charakteru tego wydarzenia. Do udziału w uroczystościach organizatorzy zapraszają mieszkańców Słupska. Cieplej niż jest teraz, to już raczej dzisiaj nie będzie, ale jest całkiem solidnie, jeśli chodzi o temperaturę. 21 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 22 w Wejherowie, Radzierum i Luzinie i max 23 stopnie w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1025 hektopaskali, a na niebie zachmurzenie prawie nie

0: występuje. Jeśli w ogóle ma jakieś być, to tam pojedyncze chmurki. Wiatr słaby i umiarkowany, na deszcz się nie zanosi ani dziś, ani nawet jutro.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Jeszcze kilka lat temu trzeba było niektórym tłumaczyć, czym podcast właściwie jest. Ten etap mamy najwyraźniej za sobą. Najnowsza edycja badania słuchaczy podcastów w Polsce pokazuje, że przynajmniej raz w miesiącu słucha ich ponad 42% respondentów, czyli około 11 milionów 400 tysięcy osób. W ciągu roku przybyło 500 000 słuchaczy, a w ciągu 5 lat 3,5 miliona. Zmienia się też sposób słuchania. Coraz więcej osób wybiera długie odcinki, 3/4 regularnych odbiorców potrafi przesłuchać materiał w całości za jednym razem, a ponad połowa sięga po nowy odcinek maksymalnie 2 dni po publikacji. Paradoks ery krótkich filmików? Im szybciej przewijamy obrazki, tym chętniej potrafimy przez godzinę słuchać jednej dobrej rozmowy.

0: Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.

Rodzimy rynek pracy pokazuje interesujący rozdźwięk między tym, czego szukamy przy zmianie firmy, a tym, co później sprawia, że chcemy w niej zostać. Wynagrodzenie jest czynnikiem przyciągającym dla 81% pracowników. Kiedy jednak pojawia się pytanie o pozostanie u obecnego pracodawcy, na pierwsze miejsce wychodzi równowaga między życiem zawodowym i prywatnym. Wskazuje ją 46% badanych. Jednocześnie rośnie liczba osób proszących o bardziej elastyczne warunki pracy, mimo że firmy ograniczają swobodę pracy z dowolnego miejsca. Czyli słynne ważne, żeby dobrze płacili, nadal działa przy ogłoszeniu. Kilka miesięcy później okazuje się, że równie ważne jest móc po pracy naprawdę wyłączyć komputer.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

Polski koszyk spożywczy zmienia się nie tylko cenowo, ale również organizacyjnie. Z raportu Jak gotują Polacy wynika, że największa grupa 43% badanych robi zakupy spożywcze 2 lub 3 razy w tygodniu. Codziennie albo prawie codziennie chodzi do sklepu 16%, podczas gdy rok wcześniej było to 21%. Rośnie natomiast grupa robiąca zakupy 4 lub 5 razy w tygodniu. Zmieniają się też domowe wydatki. 10% badanych gospodarstw deklaruje już miesięczne zakupy spożywcze przekraczające 3000 zł. Rok wcześniej było to 8%. Coraz częściej planujemy więc nie jeden gigantyczny koszyk na tydzień, ani codzienny spacer po bułki, tylko kilka bardziej przemyślanych wizyt. Lodówka dostała własny harmonogram dostaw.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita

0: Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Panie wójcie, czy słyszał pan, że w gminie Szemut można zajrzeć w przyszłość?
4: Oj, Białko, kumyżna i myżna, ale zazrzec do chopów przydno te. Piątku tmikom wcielnie łesem nosce nowoczesnych energooszczędnych mieszkań.
3: Które powstały w niespełna rok.
4: I kuźdy myży, w les, łebezrzec, pedezrzec, rozmaite rozwiązania.
3: To zaglądamy do środka. 28 sierpnia o godzinie 11.45 przy ulicy Królewskiej 2, a w Kielnie.
4: Koniecznie, przyjdźcie i zobaczcie, jak dziś buduje się mieszkania przyszłości. Zaprasza gmina Szemut.
5: Reklama.

0: jeden z nich.
1: Myszka Miki znów będzie wypływać z miasta, które nigdy nie śpi. Disney Cruise Line ogłosił, że Disney Wish pojawi się w Nowym Jorku jesienią 2027 roku. Zaplanowano 7 specjalnych rejsów trwających od 4 do 7 nocy. 5 z nich poprowadzi na Bermudy, a inne zabiorą pasażerów w stronę Nowej Anglii i Atlantyckiego Wybrzeża Kanady. W tym drugim przypadku będzie to pierwszy taki powrót Disneya z Nowego Jorku od niemal 4 lat. Sam statek przypłynie tam po swoim inauguracyjnym sezonie europejskim. Kiedyś podróż transatlantycka oznaczała przede wszystkim dotarcie z punktu A do punktu B. Teraz może po drodze obejmować przedstawienie, spotkanie z bohaterem kreskówki i śniadanie w towarzystwie księżniczki.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20:45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć zatrzymany szef Komitetu Olimpijskiego. Co szef CIA robił w Moskwie, mnożą się domysły i niedopowiedzenia. Polscy siatkarze przed ważnym testem to już ostatni trening przed Mistrzostwami Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa transport szefa Komitetu Olimpijskiego do prokuratury w Katowicach. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Radosław P. na miejscu usłyszy zarzuty, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie.
3: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać. Ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie.
2: Minister Waldemar Żurek dodał, że do zatrzymania doszło dziś rano na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie zonda krypto. W Zakładzie Medycyny Sądowej UJ w Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro. Po badaniach ciała zostaną wydane rodzinom. W katastrofie polskiego autokaru, do której doszło 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie, zginęło 12 osób. Szef CIA ostrzegł Moskwę przed atakowaniem NATO, donoszą amerykańskie media, mimo zapewnień Donalda Trumpa, że nie o to chodziło w wizycie Johna Radcliffe'a w stolicy Rosji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej poleciał do Moskwy pierwszy raz od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji z częściowo rutynową wizytą, o czym Tomasz Orchowski.
4: Amerykańskie Politico donosi, że Radcliffe udał się do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami możliwego ataku na członków NATO, w szczególności kraje bałtyckie. Miał też naciskać na Rosjan, by ograniczyli wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu, z którym Amerykanie nie potrafią sobie poradzić od pół roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi i nie doszło do spotkania z Władimirem Putinem. Co innego pisała rosyjska Komsomolska Prawda. Według niej wizyta Radcliffe'a to znak, że zwykłe kanały komunikacji zawiodły i trzeba sięgnąć po poważniejsze środki.
2: Donald Trump jednak oficjalnie zaprzecza, jakoby jego wysłannik poleciał do Moskwy z ostrzeżeniem w sprawie ataku na NATO i Iran. Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem powstającego parku w Sosnowcu. Jego imię będzie nosił park przy ulicy Białostockiej. Projekt uchwały w tej sprawie poparli radni podczas sesji Rady Miejskiej. Wcześniej inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Prezydent miasta spotkał się w tej sprawie z rodzicami posła Litewki. 36-letni polityk i społecznik zginął w kwietniu. Jechał rowerem, a potrącił go przejeżdżający samochód. Reprezentacje siatkarzy Polski, Słowenii, USA i Francji będą od jutra do niedzieli rywalizować w 23. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Mecze w krakowskiej Tauron Arenie będą dla biało-czerwonych ważnym etapem przygotowań do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 8 września w Bułgarii, Rumunii, Finlandii i we Włoszech. Polacy rozpoczną memoriałową rywalizację od spotkania ze Słowenią. W sobotę zmierzą się z USA, a w niedzielę czeka ich mecz z Francją.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Gdynia jest bliżej oficjalnego używania dodatkowej kaszubskiej nazwy. Rada Miasta Gdyni jednogłośnie zdecydowała o wystąpieniu z wnioskami, które uruchamiają dalszą formalną procedurę. Podczas sesji Rady Miasta Gdyni w środę 26 sierpnia radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia dwóch wniosków o wpisanie gminy miasta Gdyni do rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

0: miejscowości oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Gdynia w języku kaszubskim. Decyzję Rady Miasta poprzedziły konsultacje społeczne przeprowadzone od 20 maja do 10 czerwca. Wzięło w nich udział łącznie 1218 osób, 1013 mieszkańców Gdyni oraz 205 osób spoza miasta. Zgodnie z ustawą przy ocenie spełnienia warunku koniecznego do ustalenia dodatkowej nazwy pod uwagę brane są głosy mieszkańców miejscowości. Spośród 1013 gdynian uczestniczących w konsultacjach 71% opowiedziała się za kaszubską nazwą, 29% było przeciw, a 0,9% wskazywało odpowiedź nie mam zdania. Wprowadzenie kaszubskiej nazwy nie oznacza zmiany urzędowej nazwy miasta Gdynia. Pozostanie nazwą obowiązującą w języku polskim, używaną w dokumentach i działalności organów administracji publicznej. Kaszubska nazwa będzie mogła występować dodatkowo po nazwie polskiej i nie samodzielnie. Zasady te wynikają bezpośrednio z ustawy. Kierowcy korzystający z drogi prowadzącej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina w Czarnówku muszą przygotować się na utrudnienia. W sobotę 29 sierpnia na zalesionym odcinku drogi gminnej prowadzone będą prace związane z wycinką niebezpiecznych drzew. W czasie robót dojazd do zakładu będzie znacznie utrudniony. Prace mają objąć pas drogowy na odcinku prowadzącym do zakładu. Na miejscu nadzór nad prowadzonymi robotami sprawować będzie Straż Leśna. Kierowcy powinni liczyć się z możliwością czasowych utrudnień i zachować szczególną ostrożność w rejonie prowadzonych prac. Władze gminy Nowa Wieś Lęborska apelują do kierowców o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Wycinka ma poprawić bezpieczeństwo na drodze poprzez usunięcie drzew, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników trasy. W czasie przejazdu w rejonie prowadzonych prac należy zachować szczególną ostrożność. W Ustce powstało nowe zielone miejsce do wspólnego spędzania czasu. Został otwarty ogród społeczny przy miejskim przedszkolu numer 3. To miejsce ma służyć nie tylko przedszkolakom. Dzieci razem z rodzicami i opiekunami będą tworzyć przestrzeń, która połączy ekologiczną edukację z integracją mieszkańców. Ogród jest częścią projektu Przyszłość w Równowadze wspólnie ze Szwajcarią dla lepszego i bezpiecznego Słupska, realizowanego w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. Na działania Słupska i Ustki przeznaczono blisko 80 milionów złotych dofinansowania. Z tej puli ponad 3 miliony 370 tysięcy trafi do Ustki, a łączna wartość działań realizowanych w mieście przekroczy 4 miliony złotych. Otwarcie ogrodu miało być nie tylko początkiem wspólnego ogrodniczego projektu, ale także okazją do stworzenia miejsca, które będzie służyć mieszkańcom na co dzień. Akademia Marynarki Wojennej imienia bohaterów Westerplatte zaprasza do udziału w projekcie pod tytułem Przeciwdziałanie dropoutowi studentów, zwiększenie świadomości młodzieży w wyborze kierunku studiów poprzez popularyzację nauki w zakresie nauk o bezpieczeństwie, nauk inżynieryjno-technicznych i postaw patriotycznych. Celem projektu jest popularyzacja nauki, promocja szkolnictwa wyższego oraz wspieranie młodzieży w świadomym wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu z nowoczesnym środowiskiem akademickim, prowadzonymi badaniami naukowymi oraz praktycznymi aspektami kształcenia w Akademii Marynarki Wojennej. W ramach projektu zaplanowano realizację 3 wzajemnie uzupełniających się działań skierowanych do różnych grup odbiorców. Pierwszym z nich będą zajęcia i wizyty edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizowane na terenie Akademii Marynarki Wojennej. Drugie działanie obejmie organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych i rozwijających z matematyki, fizyki oraz informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Trzecim elementem projektu będzie realizacja seminarium ze warsztatami dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych pod tytułem Edukacja dla bezpieczeństwa. Nieznacznie poszła nam w górę temperatura powietrza, temperatura wody w Bałtyku i ciśnienie. Wszystkie wartości liczbowe idą w górę, ale nie jakoś ekstremalnie mocno, bo jeśli chodzi o temperaturę Bałtyku, 18, 19, 19 z groszem stopni Celsjusza, temperatura powietrza dziś 21 stopni to max w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 22 w Wejherowie, Redzierum i Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a i ciśnienie poszło troszkę w górę, dzisiaj to 1025 hektopaskali.
1: Norda.

Za moment na antenie Norda FM czeka nas ciekawa rozmowa z gościem. Zostańcie z nami. W ten oto sposób dotarliśmy do szczęśliwego finału naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście. Kłaniam się nisko i tradycyjnie zapraszam na jutro. Maja Popowska, do następnego.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
4: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
5: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
6: Panie wójcie, strażacy z Kielna znowu ruszają do akcji.
7: Jo, i tym razem tyś kuźdy może do nas dołączyć. W sobotę w Miniszemu to oddajmy krew.
6: 29 sierpnia od 8.30 do 12.30 w remizie OSP Kielna.

0: Wolno przy ulicy Oliwskiej.
1: Kodonai to je tylko porę minut, a do kogoś innego szansa na nowe ziacy.
0: Przyjdź, oddaj krew ze strażakami.
1: Bo krwi nie dosowe produkuje was.
0: Można się nią tylko podzielić.
1: Czekamy na was w Kielnie.
0: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
1: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz. Reklama.
2: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Paweł Wątroba, znany jako Paweł Stefik, wokalista. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
2: I to Mateusz Żywicki, gitarzysta. Witam.
4: Dzień dobry.
2: No właśnie, dzisiaj trochę skupimy się na tobie bardziej, Paweł, bo od tego zacznijmy. Twoja przygoda z muzyką sprawiła to, że powstał właśnie projekt zwany Paweł Stefik. Przede wszystkim właśnie... Na początku powiedz mi, skąd tak naprawdę pomysł, żeby pójść w muzykę stricte, bo ty jako sportowiec także,
3: tak
2: no, osoba wielu talentów, no jednak coś musiałeś w końcu wybrać dla siebie.
3: No tak, to prawda, zawsze te dwie strony były muzyka i piłka nożna. Muzyka bardziej była taką pasją, coś do czego rodzice mnie zachęcali, żeby rozwijać taki mój spokój, żeby właśnie muzyka była moją taką drogą do relaksu, a sport to był właśnie ta rzecz, piłka nożna, do której zawsze ja sam uciekałem, zawsze jak tam uczyłem się nawet w domu, to ta piłka między nogami gdzieś tam latała i... Ostatecznie postawiłem na muzykę, bo z piłką już trochę długo próbowałem. Nie chcę nawet powiedzieć, że mi się nie udawało, ale nawet nie wiem, jak po prostu poczułem, że muzyka jest tą moją drogą i myślę, że jak na razie dobrze mi to idzie.
2: No tutaj też zawodowo, powiedzmy sobie szczerze u ciebie, bo ale rodzinnie. Ty zamiast piłki to chyba tata, który łupał na basie cały czas w różnych projektach i stąd się to wzięło. Chociaż nie bas, ale gitara.
4: Tak, zgadza się. Mój tata jest basistą, gra na basie i tak naprawdę no, rodzice mówili, że od małego, kiedy jeszcze byłem w wózku, to już ze mną mama jeździła na koncerty, nie tylko mojego taty, ale ogólnie, więc to na pewno no, od zawsze mówiłem rodzicom, zapiszcie mnie na tą gitarę w końcu. No i pewnego razu zapisali, no i tak jakoś wyszło, że robię to do dziś, nawet zawodowo.
2: Zawodowo, no właśnie, bo idziesz w tym kierunku, razem idziecie w kierunku muzycznym, jeżeli chodzi o studia. Tutaj także zespół Achat, który ostatnio słyszeliśmy na wejherskim rynku chociażby, razem z narzeczoną. No a jak was to połączyła ta muzyka? Skąd wyżeście się spotkali, wzięli i stwierdzili, że no przecież jeszcze niedawno, Paweł, występowałeś sam na scenie z podkładami. Przecież widzieliśmy się chociażby w zeszłym roku w Choczewie. No a tutaj nagle okazuje się, że skład się rozszerza. Spotkaliście się, gdzie wasze drogi się krzyżowały, no i wychodzi z tego coś ciekawego.
3: To ja mam opowiedzieć, czy ty?
2: Możecie na pół.
3: No to w sumie to można powiedzieć, że na pół, bo takie dwie ścieżki nas trochę połączyły, bo najpierw ja byłem uczniem Tymka w szkole muzycznej tutaj w Wejherowie, a następnie Tymek namówił mnie, abym udał się na uczelnię w Słupsku. I Tymek jest teraz na którym roku?
4: Ja teraz będę zaczynał od października mój drugi rok magisterki, czyli ostatni. No tak, no bo Paweł jak przyszedł do mnie na zajęcia z gitary, no to wiadomo, głównie wokalista, ale chciał sobie coś umieć podegrać na gitarze, więc przyszedł do mnie. No nie ćwiczył, więc potrzebował jednak akompaniatora. Wiadomo. Ale no właśnie mówił tam, że chciałby pójść na jakąś uczelnię związaną z muzyką, coś dalej robić, rozwijać, no i ja powiedziałem, że w sumie bardzo brakuje studentów w Słupsku, więc warto spróbować po prostu, nie?
3: Spróbowałem i było warto.
2: I dalej jest, chyba jest. No właśnie, warto, tak jest. To jest najważniejsze. No i też przede wszystkim właśnie stawiasz na solową karierę. No, nie do końca solową, ale pod twoim szyldem, tak, Paweł Stefik? No i przede wszystkim, czym tak naprawdę jest Paweł Stefik w takim wypadku, jeżeli chodzi o twoją muzykę, którą no już teraz razem też gracie ze sobą?
3: No ja przede wszystkim stawiam, to zawsze podkreślam na pierwszym miejscu, że moją taką misją jest połączenie wielu gatunków, bo no myślę, że słyszalny najbardziej jest jednak ten pop, taka muzyka popularna, ale też mam plan, żeby łączyć to z rapem, z różnymi takimi podkładami boom-bapowymi i tak dalej, ale też zupełnie z innej strony. Zawsze pasjonowałem się musicalem i nigdy na tą ścieżkę nie zamykam drzwi i jakoś po prostu przez te wszystkie moje lata

0: lata, które przede mną, kariery, będę myślał, jak to wszystko ze sobą połączyć.
1: No to chyba dosyć trudne wszystko połączyć, chociaż powiem ci szczerze, że jeszcze trzeba pamiętać o tym, że chociażby rockowe utwory, covery różnego rodzaju, które się u ciebie przejawiają, ale no właśnie, jak w tym wszystkim się odnaleźć, bo da się to wszystko połączyć, żeby faktycznie być takim, no, artystą samospełniającym się w tak wielu dziedzinach różnych, tak?
0: No ja właśnie myślę, że my te wszystkie covery, które teraz na tym naszym tegorocznym graniu prezentujemy, to bardzo je tak przez siebie przefiltrowaliśmy i pokazujemy w nich nasze mocne strony, naszą wrażliwość po prostu pokazujemy w tych utworach i to jest, myślę, klucz do tego, że piosenka w oryginale może brzmieć tak, a to jak my ją zagramy, to brzmi tak.
1: No tak, aranżacje są zupełnie inne, tak. Powiedzmy sobie szczerze.
0: Tutaj tu akurat Tymka jest duża rola.
2: Tak, i to też nie tylko w zasadzie w coverach to słychać, tylko też tak naprawdę ten styl wyszedł z tego, że dostałem od Pawła jego utwory, które gdzieś tam miał zrobione przez producentów. No, ja w zasadzie nie grałem nigdy tak naprawdę tego rodzaju muzyki. W zespole swoim Aha gram zupełnie co innego, a tutaj miałem jakby nowe wyzwanie i musiałem przerobić te Pawła utwory zrobione dość elektronicznie na gitarę akustyczną i no, dobrze się przy tym bawiłem. Najbardziej mnie zaskoczyło to, jak ciekawie się robi utwory rapowe, w sensie dla mnie, bo no nie słucham takiej muzyki na co dzień i nigdy nie byłem jakimś fanem rapu, aczkolwiek teraz grając taką muzykę jest tyle wolności w instrumentalu przez to, że wokal tak naprawdę bardziej opowiada niż śpiewa, że fajne jest to, że mam dosyć wolną rękę podczas grania. Dużo improwizacji.
1: Czyli w swoich utworach różne motywy. No ostatnia Malarka przecież chociażby, no to jest faktycznie utwór, który no nawiązuje bardziej do hip-hopu wręcz, można by powiedzieć. Gdzieś, bo muzyka jest w miarę lekka, no ale faktycznie więcej tam rapowania niż śpiewania.
0: Tak, zdecydowanie. No Malarka to jest właśnie taki mój utwór, myślę, nasz, mój to pod tym względem, jak go pisałem, a nasz to właśnie, jak go prezentujemy, to jakbym chciał, żeby wyglądał nasz projekt. Czy to jest taki, mi się wydaje, tytułowy taki, nasz numer, tak? Myślę, że uznajemy Malarkę jako taki nasz, nie chcę nawet powiedzieć, czy najlepszy, czy nie najlepszy, ale...
1: Że motyw w nim przewodni.
0: Tak, motyw przewodni. O tego słowa właśnie mi brakowało.
2: Zdecydowanie. No. Zresztą sam mówiłeś, tak mi się wydaje, że to było o Malarce, że ona ci się zaczęła tak na 100% podobać dopiero, kiedy zrobiliśmy
0: dokładnie
2: ją
0: tak,
2: w tej aranżacji, gdzie sam byłeś zaskoczony, że ta Malarka może tak brzmieć w ten
0: tak,
2: sposób.
0: No, ja w ogóle dodam ciekawostkę, że no, Tymek już trochę o tym powiedział, ale ja nie byłem totalnie fanem, jak nagrałem sobie ten numer, ale po tym, jak właśnie zacząłem go grać z Tymkiem, to zaczął mi się chyba najbardziej podobać ze wszystkich.
1: To nie pozostaje nic innego niż posłuchać, proszę Państwa, więc lecimy w takim wypadku z Malarką Paweł Stefiks.

0: Paweł Stefiks i Malarka. Teraz mieliśmy okazję usłyszeć. Malarka to jest oczywiście jeden z kilku różnych już utworów, które masz na swoim koncie. One wszystkie właśnie oscylują właśnie w takich klimatach, czy gdzieś, tak jak na początku też powiedziałeś, jeszcze eksperymentujecie, tym bardziej, że już teraz razem. Jak to wygląda?
1: No to jakbym miał tak analizować wszystkie utwory, no to krótko potrwa, bo jest ich tylko 4 jak na razie wypuszczone. No to Rejsy to są takie, myślę, bardziej imprezowe brzmienia. No tak jak sam tytuł wskazuje, no to takie właśnie plażowe troszkę, coś takiego. Siwy wiatr to powiedziałbym, że to jest taki numer właśnie, takie letnie wspomnienia, takie wspomnienia wakacji i został nam Shaolin, który jest właśnie takim, jak na razie najbardziej rapowym chyba takim, o taką opowieścią.
0: Jeszcze bardziej.
1: Tak.
0: Czy rozumiemy, że jeżeli chodzi o waszą współpracę, ona też dalej będzie kiełkowała, bo kolejne utwory, no fajnie to brzmi, powiedzmy sobie szczerze, fajnie to, tego wszystkiego się słucha, koncertujecie też razem, tak. Więc rozumiem, że już jesteście powiązani na dłuższą metę.
1: No, ja mam taką nadzieję.
2: Nie, no na pewno. Teraz myślę, że trzeba, jeśli chodzi o następne kawałki, bardziej je razem stworzyć, bo te kawałki, które teraz są, to tak naprawdę Paweł je zrobił jeszcze przed tym, jak zacząłem z nim grać i ja robiłem tylko na nie aranżacje, ale no myślę, że te nowe, co się pojawią, no to już będziemy wspólnie je tworzyć bardziej w tym stylu, do którego chcemy iść więcej na pewno gitary będzie, nie?
0: Dobra, to nie pytam dlaczego. No właśnie, ale też to, co jest ciekawe, bo można już was usłyszeć na żywo ostatnio, chociażby my się widzieliśmy podczas Dni Gminy Krakowa. No i to też fajne, bo gdzieś z tą muzyką można wychodzić. Można ją znaleźć oczywiście już w mediach społecznościowych, ale też właśnie w ten sposób. Tu też planujecie się jakoś rozwijać, bo na razie wiadomo, że wokal i gitara, patrząc na to, co jest gdzieś w tle, czyli tutaj i trąbka się znajduje, i bity, i inne rzeczy, no to ciężko jest to za pomocą gitary tylko wykonać, tak? Podkład musi być, inne rzeczy. Czy ty też planujesz gdzieś rozwijać bardziej zespół, działać, czy na razie to jako duo?
1: Tak, no na pewno chcemy rozwijać. No, dobrze bardzo się czujemy w duecie, ale myślę, że z biegiem czasu to będzie się będzie rozwijało, ale myślę, że już zawsze będzie tak, że jakby tym trzonem, takim sercem, kręgosłupem zespołu, to będę właśnie ja z Tymkiem. Ale myślę, że wszystko przed nami.
0: Wszystko przed wami, ale też to, co jest ważne, chyba macie bardzo dobry odbiór, bo już patrząc właśnie po chociażby wspomnianej Malarce, to ona już gdzieś zaistniała i ona już została dostrzeżona też, jeżeli chodzi o chociażby jakieś konkursy i tym podobne.
1: Tak jest, aranżacja Tymka właśnie Malarki dotarła do

finału ogólnopolskiego konkursu Mentos Fresh Beats, gdzie jedną kategorią było głosowanie publiczności, a drugą kategorią było wybranie przez jury. No naprawdę w głosowaniu publiczności przez

0: chyba tam było 800 zgłoszeń, więc i to właśnie cieszy najbardziej to, że to jest mój utwór w aranżacji Tymka, więc to wszystko już daje nam taki dobry prognostyk, tak szczerze, na przyszłość.
1: Tym bardziej, że to początek tej drogi muzycznej.
0: Tak, dokładnie.
1: Sam wiesz dokładnie, jako już muzyk prawie zawodowy, no bo za chwilkę będzie już ten dyplom podbity, że to nie jest łatwe.
2: Nie jest łatwe. Nie jest łatwe. No, tak jeszcze nawiązując do tego, sam mogę zrobić dużo na tej gitarze, ale na pewno będziemy chcieli to rozwijać na większe sceny, żeby właśnie byli też inni muzycy, jakiś basik, perkusja, czy tak jak właśnie w Malarce była ta trąbka, może też zobaczymy, ale się będzie rozwijać.
1: Będzie się rozwijać, no to tego życzymy. Gdzie można i jak posłuchać przede wszystkim, jak znaleźć tą waszą twórczość?
0: No to naszą twórczość na wszystkich portalach, na wszystkich odbiornikach, Spotify'u i tak dalej, Paweł Stefix, a posłuchać na żywo nas można w najbliższą niedzielę w Choczewie.
1: Podczas dożynek najbliższy.
0: Tak jest, podczas dożynek.
1: To gdzie, o której i z jakim setem? Bogatszym, czy sama gitara, jak wygląda też koncert? Zachęćmy troszkę.
0: Akustyczne brzmienie w naszym duecie, tutaj Tymek i ja, o godzinie 15.
1: 15. No to proszę Państwa, Paweł Stefix, razem pisane, bez polskich znaków, z
0: tak
1: X-em na końcu, co ciekawe, więc Paweł Stefix, zaglądajcie, wpisujcie, oczywiście obserwujcie, no i życzmy samych sukcesów, bo dobrze się tego słucha, początek drogi i miejmy nadzieję, że faktycznie coś z tego przyjemnego wyraźnie trzymam za Was kciuki, no i oczywiście widzimy się i słyszymy w niedzielę o 15. A Państwu już dziękuję ślicznie, Mieszko Wątrowski, to był program Goździnia, moim Państwa gośćmi dzisiaj byli Paweł Wątroba, czyli Paweł Stefix.
0: Dziękuję bardzo.
1: Żywicki, gitarzysta. Dziękuję ślicznie.

0: łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perlino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
7: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.46 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, czym żyją nasze lokalne media. A mówiąc lokalne media, mam na myśli dzisiaj twoją telewizję morską. Oczywiście nie ja o tym będę mówił, tylko osoba, która wie najlepiej, co będzie tam się działo ciekawego, czyli Karina Trybańska. Oddaję głos.
2: Dzień dobry. Dziś w naszym serwisie powiemy m.in. o jubileuszu Wdzyckiego skansenu. To miejsce istnieje już od 120 lat i angażuje kolejne pokolenia. Wczoraj jednym z głównych punktów programu było otwarcie dworu z domu. Co ciekawe, obecne były również osoby, które pamiętają ten obiekt z czasów jego świetności. Nauczyciele z awansami zawodowymi. Już za kilka dni uczniowie wrócą do szkół, wrócą i nauczyciele, którzy w wakacje nie próżnowali i pochwalić się mogą awansami zawodowymi. Te wręczone zostały im ostatnio m.in. w Wejherowskim Starostwie. Powiemy dziś również o nocnej akcji strażaków z Lęborka oraz o spotkaniu informacyjnym pod hasłem Metropolia bez tajemnic.
1: To wszystko w serwisie informacyjnym twojej telewizji morskiej. Przypomnijmy o godzinie
2: 17.20, zapraszam.
1: Jeżeli wy się nie możecie doczekać tej 17.20 i już teraz chcecie wiedzieć, co się dzieje ciekawego, to ja zapraszam na portal nadmorski24.pl. A żeby było jeszcze więcej wyboru, no to o każdej pełnej godzinie na antenie Nord FM również wam mówimy, co tam ciekawego się dzieje.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiośnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd wiośnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Uwaga! W sobotę 29 sierpnia spotykamy się w Bojanie, bo dorośli i młodzi strażacy z naszej gminy staną do rywalizacji w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
4: Klin stakuje się na stadion przy ulicy Warszawski i kibicujmy naszym łegniorzom.
3: Bo sprawność, którą doskonalą na zawody, wykorzystują później tam, gdzie chodzi o nasz dobytek, zdrowie i życie.
4: Startujemy o jednostce Przedpełnia. Bolsta tego dnia raza z nama.
3: Wraz z komendantem gminnym OSP i wszystkimi strażakami zapraszają wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
4: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
5: Panie wójcie, czy słyszał pan, że w gminie Szemut

0: zajrzeć w przyszłość.
1: Oj, Białko, kłe myżna i myżna, ale zazrzec do hołpów przydnote. Piątku tmiko me wcielnie łesem nosce nowoczesnych energooszczędnych mieszkań.
0: Które powstały w niespełna rok.
1: I kłyźdy myży w les, łebezrzec, pedezrzec, rozmaite rozwiązania.
0: To zaglądamy do środka. 28 sierpnia o godzinie 11.45 przy ulicy Królewskiej 2A w Kielnie.
1: Koniecznie, przyjdźcie i zobaczcie, jak dziś buduje się mieszkania przyszłości. Zaprasza gmina Szemud. Reklama.
2: Minister sportu chce odwołania prezesa PKO-lu po jego zatrzymaniu. Polska wiedziała o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier. Ile i które polskie drużyny zagrają w jesienne czwartki w piłkę nożną w europejskich pucharach, tego dowiemy się dziś, ale już trochę wiemy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z zatrzymaniem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. minister sportu wezwał do zwołania zarządu i odwołania prezesa. Przed południem policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKO-lu i przewieźli do prokuratury w Katowicach.
3: Służby dokonały zatrzymania Radosława P. i będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe.
2: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zonda Krypto. W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
2: W prokuraturze w Katowicach szef PKO-lu Radosław P. ma usłyszeć zarzut, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie. Polska była na bieżąco informowana o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony przestrzega przed spekulacjami dotyczącymi celu tej misji. Polskie służby pozostają w stałym kontakcie z CIA, a minister koordynator do służb specjalnych Tomasz Siemoniak ma bezpośredni kontakt z jej dyrektorem.
4: O tych sprawach jako sojusznik, jeden z najbardziej zaufanych dla Stanów Zjednoczonych, jesteśmy zawsze na bieżąco informowani. Oczywiście w zakresie i formie wybranej przez tego, który tą informację przekazuje.
2: Czy wizyta mogła być związana z ostrzeżeniem Rosji przed możliwą eskalacją?
4: Proszę spokojnie podchodzić do tego typu również wydarzeń. Tu żadnych powodów do radykalnych obaw związanych ze zmianą jakichś sytuacji geopolitycznych.
2: W Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
5: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. I w dniu jutrzejszym ciała po sekcjach zostaną wydane rodzinom.
2: Więcej informacji śledczy przekażą dopiero po sporządzeniu pisemnych protokołów z przeprowadzonych sekcji. W katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy, o czym Michał Waszkiewicz.
6: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
7: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
6: Trudniejsza przyprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć.
2: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.
8: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzyzach świętuje wyjątkowy jubileusz. Instytucja działa już od 120 lat. Jubileuszowe wydarzenie odbyło się w środę 26 sierpnia pod hasłem Muzeum to My. To nawiązanie nie tylko do historii instytucji, ale przede wszystkim do ludzi, którzy przez dziesięciolecia ją utworzyli i traktowali jako część własnego dziedzictwa.
9: Na terenie 22 hektarów nad pięknym jeziorem Wdzyckim znajduje się około 60-59 budynków i dzisiaj mamy rzeczywiście otwarcie najnowszego dworu z Dąbrówki. I tu akurat dwór szlachecki, których też mamy kilka, ale mamy również kuźnie, dwa kościoły, szkołę, chałupy gburskie, chałupy robotnicze, także cały przekrój tak naprawdę wsi i pokazujemy ich odtworzenie na różne lata, żeby pokazać, jak ta pomorska wieś się rozwijała.
8: Mówi Monika Łangowska z Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzyzach. Historia muzeum we Wdzyzach sięga

0: Początków XX wieku i działalności Teodory i Izydora Gulgowskich to właśnie ich zaangażowanie w zachowanie kaszubskiej kultury i sztuki ludowej dało początek miejscu, które przez następne dekady było konsekwentnie rozwijane.
1: Teodora Gulgowska, która była osobą świetnie wykształconą, artystką, wyemancypowaną jak na owe czasy, zdecydowała się rozwijać haft kaszubski, sięgając po pewne elementy w tamtych czasach tego haftu i to ona w istocie doprowadziła do jego takiej komercjalizacji. To znaczy, że panie, dziewczęta, które mobilizowała tutaj we Wdzydzach, mogły zarabiać też pieniądze na sprzedaży swojego haftu, który ona jako malarka rozwijała.
0: Opowiada marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Główne uroczystości rozpoczęły się w południe spotkaniem Nasze Muzeum od 120 lat. Muzyczną oprawę przygotował zespół Olowalicki, a podczas oficjalnej części zaplanowano jubileuszowe wystąpienie oraz wręczenie odznaczeń i nagród pracownikom muzeum. Jubileusz ma być również okazją do lepszego poznania samego muzeum. O 16:00 rozpoczęło się prowadzenie kuratorskie po wystawie w dworze z Dąbrówki. W tym czasie wystartował spacer architektoniczno-konserwatorski, podczas którego można było spojrzeć na zabytkowe obiekty od strony ich konstrukcji, ochrony i zachowania dla kolejnych pokoleń. Plac Sołecki w Żychlinie w gminie Potęgowo zyskał nowe oświetlenie, dzięki któremu teren ma być bardziej funkcjonalny i bezpieczny także po zmroku. W ramach inwestycji zamontowano 4 nowe lampy parkowe, a 3 istniejące lampy zostały usprawnione i połączone w jedną linię zasilaną z sieci. Prace zostały zrealizowane w 2026 roku. Łączna wartość zadania wyniosła 61 402 zł. Inwestycja została sfinansowana z 2 źródeł. Z funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel 19 857 zł, natomiast pozostałe 41 545 zł pochodziło z budżetu gminy Potęgowo. Zadanie obejmowało zarówno przygotowanie dokumentacji, jak i wykonanie prac. Plac Sołecki w Żychlinie jest miejscem wykorzystywanym przez mieszkańców do rekreacji i spotkań. Znajduje się tam m.in. boisko, plac zabaw oraz wiata. Dzięki nowym lampom korzystanie z tego terenu po zmroku ma być wygodniejsze i bezpieczniejsze. Gmina podkreśla, że jest to kolejna inwestycja ukierunkowana na poprawę warunków korzystania z przestrzeni wspólnych. W Urzędzie Miejskim w Kobylnicy uroczyście wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz powierzenia funkcji dyrektorów szkół na kolejne lata. 8 nauczycieli z 5 gminnych szkół złożyło ślubowanie, a następnie odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego z rąk burmistrz Kobylnicy Anny Glinieckiej-Wosz. To ważny etap zawodowej drogi, potwierdzający zdobyte doświadczenie, wiedzę i kompetencje. Podczas spotkania wyróżniono również 3 dyrektorów, którym powierzono kierowanie szkołami na kolejne 5 lat. Swoje stanowiska zachowają Grażyna Pioterek, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Jana Kochanowskiego w Kończewie, Marzena Pietruk-Żydkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Polskich Noblistów w Sycewicach, oraz Andrzej Wojtaszek, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Polskich Olimpijczyków w Kwakowie. Powierzenie zostały dokonane po uzyskaniu pozytywnej opinii pomorskiego kuratora oświaty. Uroczystość była okazją do podziękowania nauczycielom i dyrektorom za ich codzienną pracę na rzecz uczniów i lokalnej oświaty. Co prawda srogich upałów na końcówkę wakacji nie mamy, ani raczej już mieć nie będziemy, ale i tak pogoda jest całkiem niezła, mogłoby być znacznie gorzej. Na termometrach dziś max 21 stopni zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 22 w Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1025 hektopaskali, tutaj można dodać, że ostatnio troszeczkę nam to ciśnienie idzie w górę, wiatr słaby i umiarkowany.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Tam słońce dzienne i Wiktor Dyduła na dobry początek naszego czwartkowego spotkania w programie
1: Lorda na fali.
0: No właśnie, Robert Jastrzębski, tak sobie patrzę w kalendarz, dzień dobry, i to jest ostatni czwartek tych wakacji. Za chwilę wrzesień, szkoła, większy ruch na drogach i powrót do codziennego rytmu. Ale wiecie co? Dzisiaj jeszcze nas to kompletnie nie interesuje. Mamy jeszcze kilka dni sierpnia, mamy lato, mamy Bałtyk, a do tego jeszcze trwa nasza akcja Lato. Trochę materiałów jeszcze nam tutaj zostało. Do tego sprawdzimy, co dzieje się na Pomorzu. Będzie zagadka dnia, trochę ciekawostek i przede wszystkim dużo dobrej muzyki. No to niech ten czwartek będzie jeszcze wakacyjny razem z Radiem Lorda FM. Bądźcie razem z nami, zapraszam.
1: Lorda na fali. Reklama.

0: Nagrody w Szczelbowie zapraszają!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
3: Masz ochotę na więcej?
2: Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
7: Reklama.

0: No, a my za moment sprawdzimy, jak rozkręcił się ruch na pomorskich drogach, bo mamy końcówkę wakacji, ostatnie urlopowe wyjazdy i powroty, a do tego w kilku miejscach w regionie trwają roboty drogowe, między innymi na trasie S6. Zanim ruszycie dalej, warto wiedzieć, gdzie pojedziemy płynnie, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu, a gdzie przyda się trochę więcej cierpliwości. To wszystko u nas za chwilę w raporcie drogowym Radia Norda FM. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market.

0: pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: .30 na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a my wyjeżdżamy teraz na lokalne drogi. Zaczynamy od Gdyni, gdzie popołudniowy ruch daje siwe znaki. Więcej samochodów mamy na Północnej, Puckiej, Morskiej, Hutniczej, a także na Dąbka 10 lutego Wielkopolskiej i Sopockiej. W Pogórzu na Szkolnej doszło do zdarzenia drogowego. Gęsto jest na trasie w kierunku Rumi. W Redzie kierowcy stoją na Puckiej. W Wejherowie sytuacja wygląda nieco lepiej, choć postoi przed przejazdami kolejowymi. Tłocznie jest też na Zamostnej w stronę Bolszewa. Na drodze 216 do Pucka pojawiają się drobne spowolnienia. W samym Pucku wolniej przejedziemy zdecydowanie ulicą Helską. We Władysławowie więcej samochodów na Alei Niepodległości i nieco także na Starowiejskiej. Na Hel dojedziemy bez większych problemów, choć wzdłuż całego wybrzeża trzeba liczyć się z licznymi spowolnieniami. Na obwodnicy Trójmiasta zakorkowany jest wjazd do Chyloni. Sama S6 pozostaje natomiast przejezdna i tutaj kierowcy mogą liczyć na znacznie płynniejszą jazdę. Przenosimy się do Lęborka. Tu sytuacja jest zdecydowanie trudniejsza. Czerwono m.in. na Zwycięstwa, Krzywoustego, Alei Niepodległości, Alei Wolności, Kosaka i Gdańskiej. Jeśli jedziecie dalej nad morze, w Łebie bez większych utrudnień. Na koniec Słupsk, gdzie również mamy już typowy popołudniowy szczyt. Tłocznie jest na Garncarskiej, Jaracza, Kościuszki, Kopernika i Kaszubskiej. Do Kobylnicy dojedziemy z pewnym opóźnieniem, a w samej miejscowości korek tworzy się na ulicy Głównej. W Ustce natomiast więcej samochodów na Dworcowej i Darłowskiej. Jeśli możecie, omijajcie najbardziej zatłoczone odcinki, a jeśli nie, no to spokojnie, bez nerwów i bez pośpiechu. Bezpiecznej drogi, a następny raport drogowy już za godzinę, a teraz oczywiście zapraszam na prognozę pogody, a o 16.45 oczywiście również zapraszam na okno na kulturę.
2: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Dziś aura dużo łaskawsza niż w poprzednich dniach. Czeka nas sporo słońca, na niebie pojawi się co najwyżej niewielkie zachmurzenie. Temperatury również całkiem przyjemne. W Dębkach, Władysławowej, na Helu 21 stopni. O 1 stopień więcej pokażą termometry w Wejherowie, Luzinie, w Gniewinie 21, a najcieplej będzie w Słupsku. Tam 23 stopnie, krótko mówiąc, spokojny, pogodny dzień. Jeśli możecie, korzystajcie ze słońca, bo wakacje powoli, niestety, już dobiegają końca.

0: Wraca szkoła, ja wiem, korzystajcie z tych ostatnich dni wakacji i na przykład jedźcie z nami do Ustki, bo w ramach akcji Lato jeszcze w tym tygodniu tam jesteśmy i niektórzy jeszcze się tam urlopują. Halo Kuba.
1: Radio Nord FM, skąd państwo przybyli nad polskie morze na wakacje?
2: Z Wrocławia.
1: Czemu akurat do Ustki?
2: A lubimy tutaj, przyjeżdżamy od 20 lat.
1: Czyli Ustka ma coś w sobie, że państwo tutaj wracają. A co takiego ma wyjątkowego, że państwo tutaj wracają?
2: Klimat, fajna plaża. Generalnie jest, no okej, spokojnie, fajne miejsce mamy do noclegu, także no jest w porządku.
1: Dużo jeszcze tego urlopu zostało?
2: Tydzień, w połowie jesteśmy, do soboty.
1: To żeby państwu się tutaj dobrze spacerowało, chodziło podczas tego urlopu od naszej redakcji Wakacyjna Torba.
2: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Tak, dobrze słyszymy, to jeszcze nasza akcja Lato. W tym tygodniu jesteśmy w Ustce. I jeszcze tam wrócimy, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
3: Norda na fali. Reklama.

0: Jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
5: Panie wójcie, strażacy z Kielna znowu ruszają do akcji.
6: Jo, i tym razem też kuźdy może do nas dołączyć. W sobotę w gminie Szemu to oddajmy krew.
5: 29 sierpnia od 8.30 do 12.30 w remizie OSP Kielno przy ulicy Oliwskiej.
6: Kodonai to je tylko porę minut, a do kogoś innego szansa na nowe rzeczy.
5: Przyjdź, oddaj krew ze strażakami.
6: Bo krwi nie dosowe produkuje was.
5: Można się nią tylko podzielić.
6: Czekamy na was w Kielnie.
5: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
7: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
8: Reklama.

0: panowie zapraszają!
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne

0: Fala ciekawostek.
1: Andrzej Piaseczny jest jednym z artystów, którzy mieli zaszczyt pracować ze Stanisławem Sojką. Z okazji pierwszej rocznicy śmierci piosenkarz podzielił się ze wspomnieniem ze zmarłym wokalistą. Gdy na początku kariery solowej zaproponował mu współpracę, ten nie miał skrupułów i odmówił. Z perspektywy czasu nie ma mu jednak tego za złe. Aż trudno w to uwierzyć, że od śmierci Stanisława Sojki minął już rok. Artysta zmarł 21 sierpnia 2025 roku na kilka godzin przed swoim planowanym występem podczas festiwalu w Sopocie. 4 lata wcześniej na tej samej imprezie dzielił scenę z Andrzejem Piasecznym. Nie było to ich pierwsze muzyczne spotkanie. W 2011 roku wokaliści nagrali nawet wspólną płytę. Wydawnictwo zatytułowane W blasku światła zawierało interpretacje utworów i poematów papieża Jana Pawła II. Początki ich znajomości nie należały jednak do najłatwiejszych. Jak czytamy w sieci, w pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Sojki Andrzej Piaseczny w rozmowie podzielił się osobistym wspomnieniem ze zmarłym mistrzem. Piosenkarz wyznał, że kiedy debiutował jako solista, odezwał się do niego z propozycją nagrania wspólnej piosenki. Sojka odmówił poszukującemu wówczas swojego charakterystycznego brzmienia wokaliście. Z perspektywy czasu Andrzej Piaseczny w pełni rozumie decyzję Stanisława Sojki. Wtedy, gdy zdarzenie miało miejsce, jako artysta, który dopiero ugruntowywał swoją pozycję w branży muzycznej, poczuł się bardzo dotknięty odmową ze strony idola. Dziś, jak przyznaje, też regularnie dokonuje selekcji, jeśli chodzi o współpracę z innymi wykonawcami. Piosenkarz nie ma również wątpliwości co do tego, że pamięć o Stanisławie Sojki długo nie zginie, tak samo jak o stworzonych przez niego utworach. Jestem pewien, że pamięć o Staszku przetrwa bardzo, bardzo długo, pamięć o jego piosenkach tak samo. Myślę, że powinniśmy je nosić nie tylko w pamięci, ale również na ustach i śpiewać je w niebogłosy, dodał artysta.

0: I to jest polskie granie w Radiu Norda. Wiktoria Kida. Chcecie więcej polskich kawałków? Zostańcie z nami do 18:00 Nordo na fali i za chwilę u nas serwis regionalny i warto nas uważnie słuchać, zwłaszcza jeżeli jesteście z okolic Słupska. Będziemy mieli ważną informację dla mieszkańców Bierkowa i Wielichowa w gminie Redzikowo. Uwaga, bo jutro 28 sierpnia planowane są tam kilkugodzinne przerwy w dostawie prądu i powiemy dokładnie gdzie, od której godziny i jak długo mogą potrwać utrudnienia, żeby można było wcześniej naładować telefon, laptopa, zrobić kawę i nie odkryć o 9 rano, że ekspres właśnie rozpoczął dzień wolny. Szczegóły po 16, a ja do Was wrócę po 16 z nową zagadką dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: avec moi.
1: Reklama.
2: Panie wójcie, czy słyszał pan, że w gminie Szemut można zajrzeć w przyszłość?
3: Oj, Białko, kumyżna i myżna, ale zazrzec do chołpów przydnotę. Piątkot mikome wcielnie łesem nosce nowoczesnych energooszczędnych mieszkań.
2: Które powstały w niespełne rok.
3: I kuźdy myży, w les, łebezrzec, pedezrzec, rozmaite rozwiązania.
2: To zaglądamy do środka. 28 sierpnia o godzinie 11.45 przy ulicy Królewskiej 2A w Kielnie.
3: Koniecznie, przyjdźcie i zobaczcie, jak dziś buduje się mieszkania przyszłości.
2: Zapraszam. Gmina Szemut.
1: Reklama.
4: Minister sportu wzywa do odwołania prezesa.

0: Pekaolu. Europa chce od Facebooka i Instagrama zaprzestania uzależniania. Polacy chętnie wybierają hotele, liczba rezerwacji gwałtownie wzrosła. Agnieszka Trojanowska, bis odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce minister sportu. Jakub Rutnicki wzywa do zwołania zarządu w związku z porannym zatrzymaniem szefa Pekaolu, co ma związek z aferą Zonda Krypto. Przed Ministerstwem Sportu w Warszawie jest Błażej Kulesza, który zbiera informacje.
1: Zatrzymanie szefa Pekaolu to kolejny zdaniem Ministerstwa Sportu przykład, gdy cierpi wizerunek polskiego sportowca. Stąd też apel szefa resortu, mówi Jakub Rutnicki.
2: Wzywam ludzi, którzy tworzą Polski Komitet Olimpijski, aby wreszcie skutecznie działać i żeby wreszcie skutecznie odwołać pieniądze.
1: Zatrzymany prezes PKOL nie wyznaczył terminu walnego zgromadzenia, gdzie miał być dyskutowany wniosek nad jego odwołaniem. Zarząd, by podjąć taką decyzję, potrzebuje 2/3 głosów. Nie ma jednak pewności, że chętni będą.
0: Jeszcze dziś Radosław P. ma usłyszeć zarzuty. Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od Mety ochrony dzieci przed uzależnieniem od platform takich jak Facebook czy Instagram. Takich samych działań jak w USA oczekuje od koncernu technologicznego Unia Europejska, mówił dziś unijny rzecznik Thomas Arenie.
3: It is for Meta.
4: Meta musi przedstawić i podjąć swoje zobowiązania Unii Europejskiej, aby chronić nasze dzieci przed uzależniającą konstrukcją swoich platform. Piłeczka jest po ich stronie. Oczekujemy właściwego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem i kontroli rodzicielskiej na ich platformach.
0: Wczoraj właściciele Facebooka i Instagrama zobowiązali się do zapłacenia blisko 17 miliardów dolarów w ramach ugody w procesie, który wytoczyło im blisko 30 stanów w USA. Także polski rząd naciska na Metę w sprawie oszustw, fałszywych reklam i dezinformacji. Minister cyfryzacji złożył wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. We wniosku domaga się ukarania platformy karą 250 milionów euro. Zmarł Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. Miał 84 lata. Mladić został skazany w Hadze za ludobójstwo i odbywał karę dożywotniego więzienia. Zmarł w szpitalu więziennym ONZ w Hadze. Bilans ofiar śmiertelnych katastrofy błyskawicznej powodzi w Nepalu wzrósł do 359. W Nepalu nadal trwają poszukiwania ponad 1300 osób zaginionych po wczorajszej powodzi. Wielka woda dotknęła himalajskie tereny przygraniczne Nepalu i chińskiego Tybetu. Początkowo winiono bezpośrednio trzęsienie ziemi, teraz przyczyn klęski żywiołowej. Naukowcy doszukują się w oberwaniu lodowca, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
5: Wszystko wskazuje na to, że urwała się olbrzymia masa lodu i spłynęła w dół po stoku, zabierając za sobą rumorz, kamienie.
0: Wśród osób zaginionych są obywatele łącznie 30 państw, w tym m.in. Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie poinformowało dotychczas, aby wśród ofiar i poszukiwanych osób byli Polacy. Polskie hotele mają coraz więcej klientów. Jest to skok gwałtowny. W 10 lat liczba gości hotelowych wzrosła o ponad 60%. To dane z raportu PKO Banku Polskiego. Na wynik wpłynęły powstające szybko nowe hotele, w których przeważają klienci krajowi. Polacy stanowią 3/4 gości rezerwujących pobyty.
6: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Gdyńscy ratownicy medyczni interweniowali przy poszkodowanym, pracy nie ułatwiały trudne warunki. Zespół ratownictwa medycznego G01030 został zadysponowany do poszkodowanego w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, znajdującego się w bardzo trudnym terenie. Dotarcie na miejsce oraz sprawny transport pacjenta wymagały pokonania przeszkód terenowych, w tym nieprzystępnego gruntu oraz naziemnych rur ciepłowniczych. Na prośbę ratowników o wsparcie natychmiast odpowiedzieli obecni w pobliżu pracownicy Polskich Linii Kolejowych SA. Mimo braku znajomości z osobą poszkodowaną, bez wahania zaangażowali się w pomoc zespołowi i pomogli w bezpiecznym przetransportowaniu pacjenta przez trudny odcinek drogi. Poszkodowany został przekazany do dalszego leczenia. Jak podkreśla Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, postawa świadków zdarzenia zasługuje na uznanie. Gmina Cewice zachęca młodzież w wieku od 13 do 21 lat do udziału w 8. ogólnopolskim konkursie filmowym Moja Wizja Zero – Bezpieczne Gospodarstwo Zero Odpadów. Konkurs organizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a jego celem jest promowanie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu na terenach wiejskich. Uczestnicy mają przygotować krótki film poświęcony m.in. zapobieganiu wypadkom w gospodarstwach rolnych. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu materiału promującego 3 filary międzynarodowej strategii Wizja Zero – bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan. szczególną uwagę.

0: Należy zwrócić na sposoby zapobiegania wypadkom w gospodarstwach, w tym upadkom osób. Organizatorzy pozostawiają młodym twórcom swobodę w przedstawieniu tematu, dlatego konkurs jest również okazją do wykazania się pomysłowością i umiejętnościami filmowymi. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe o łącznej wartości sięgającej 16 tysięcy złotych. Wśród nich są m.in. drony i smartfony. Konkurs został objęty honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Filmy można przesyłać do 30 września. Gmina Cewice zachęca młodych mieszkańców do wykorzystania tej okazji i przygotowania własnego materiału. Mieszkańcy Bierkowa muszą przygotować się na planowaną przerwę w dostawie energii elektrycznej. Operator energii zapowiada wyłączenie prądu 28 sierpnia. Utrudnienia mają potrwać od godziny 9 do 14. Tego samego dnia wyłączenie prądu zaplanowano również w Wielichowie w gminie Redzikowo. Tutaj utrudnienia mają potrwać od 8 do 14. Jak zaznacza operator, warto wcześniej przygotować się na kilku godzin brak zasilania, szczególnie jeśli w tym czasie korzystamy ze sprzętów wymagających stałego dostępu do energii elektrycznej. Operator przypomina również, że terminy planowanych wyłączeń mogą się zmieniać. Po wybraniu odpowiedniego oddziału, regionu i gminy można znaleźć aktualne terminy oraz miejsca planowanych przerw w dostawie energii. Puccy kryminalni zatrzymali podejrzanego o kradzież przyczepy. Stratę szacowano na 18 tysięcy złotych. 24 sierpnia policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży przyczepy z parkingu przy ulicy Rumskiej w Pierwoszynie. Sprawą zajęli się policjanci pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Na jednym z nagrań monitoringu policjanci zauważyli samochód, który był im znany z czynności wykonywanych w związku z inną kradzieżą. Trop ten doprowadził do Gdyni. Tam policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę. Oboje zostali doprowadzeni do puckiej komendy. Materiał dowodowy zgromadzony przez funkcjonariuszy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kradzieży przyczepy. Na tym jednak praca kryminalnych się nie zakończyła. Policjanci dalej analizowali zgromadzone informacje i powiązali zatrzymaną kobietę z kolejnymi kradzieżami. W efekcie usłyszała ona również zarzuty kradzieży torebki w Pogórzu oraz artykułów spożywczych w jednym ze sklepów w Rumi. Upałów to my dzisiaj nie mamy, ale i tak temperatura jest całkiem solidna. 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 22 w Wejherowie, Rodzie, Rumi, Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Woda w Bałtyku ma około 18-19 stopni Celsjusza. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, zachmurzenie prawie nie występuje. Na niebie może jakieś tam pojedyncze obłoki, które zresztą deszczu nie przyniosą. Ciśnienie 1025 hektopaskali, czyli całkiem dobry wynik.
1: Norda.

0: No i macie nas na kilkanaście minut po godzinie 16. Nordo na fali na antenie Radio Nordo FM i Robert Jastrzębski. Dzisiaj czwartek, 27 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą przede wszystkim Monika, Cezary i Józef, ale świętują też m.in. Małgorzata, Agnieszka, Jan, Piotr i Dominik. Zatem wszystkiego najlepszego. A wśród nietypowych świąt mamy dzisiaj coś takiego jak Dzień Tira, czyli specjalne pozdrowienia dla wszystkich zawodowych kierowców, którzy są teraz gdzieś w trasie i na przykład słuchają Nordy. Szerokości, spokojnej drogi i jak najmniej osobówek, które nagle przypominają sobie o swoim zjeździe, prawda? Do raportu drogowego wrócimy o 16.30, później zagadka dnia. Aha, jeszcze w ramach naszej akcji lata zajrzymy do Ustki. Zostańcie z nami, będzie fajnie, zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu.

0: Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja siezdesunty dzewiunty hachara.
2: Hachara.
3: Apartament.
2: Apartament.
1: Tu w tej hacharze spył Napoleon, w butach kwet Presley, kto tu nie bywał?
2: Wielu zwiedzało ten apartament, każdy człowiek zacny, wypchany sianem.
1: Tu w tej hacharze spył Napoleon, w butach kwet Presley, kto tu nie bywał?
2: Hachara.
1: Apartament.
2: Hachara.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: I to Julia Wieniawa w Radiu Norda FM. Wiecie co, no niektórzy do szczęścia na wakacjach naprawdę nie potrzebują wiele. Nie musi to być hotel z 5 gwiazdkami, basen, drink z palemką i lista atrakcji od rana do wieczora. Wystarczy morze. Na przykład to morze z Ustki. Halo Kuba.
1: Skąd państwo przybyli na urlop tutaj do Ustki?
2: Z Powoli, Lubelskie, koło Puław.
1: O, no to całkiem spory kawałeczek. Czemu akurat Ustka?
2: No ja wiem, ładnie tutaj jest.
1: Pierwszy raz państwo w Ustce?
2: Trzeci.
1: No, czyli jak państwo tu wracają, to co tu jest takiego wyjątkowego, że warto tu wrócić?
2: Morze.
1: To żeby nie zabierać więcej czasu, od naszej redakcji wakacyjne torby.
3: Dzięki.
0: No i chyba właśnie za to lubimy nasz Bałtyk, nawet kiedy pogoda urządza sobie własny program. A skoro o morzu mowa, to z Ustką będziemy się powoli rozstawać.

0: było bardzo fajnie. To wszystko w ramach naszej akcji Lato. Materiały przygotował Kuba Szumilas. A do 18 to jest Norda na fali. Za chwilę u nas ostatni popołudniowy raport drogowy. Później zagadka dnia. Na Facebooku zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali. Norda na fali.

0: Łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce.

0: nowy sezon.
1: Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Dzień 27 sierpnia, czwartek, Radio Norda FM i ostatni raport drogowy. Robert Jastrzębski, zapraszam. Uwaga kierowcy korzystający z drogi prowadzącej do zakładu zagospodarowania odpadów. Czysta, błękitna kraina w Czarnówku. Musicie się przygotować na utrudnienia. Uwaga, bo w sobotę 29 sierpnia na zalesionym odcinku drogi gminnej prowadzone będą prace związane z wycinką niebezpiecznych drzew. W czasie robót dojazd do zakładu będzie znacznie utrudniony. Prace mają objąć pas drogowy na odcinku prowadzącym do zakładu. Na miejscu nadzór nad prowadzonymi robotami sprawować będzie Straż Leśna. Kierowcy powinni liczyć się z możliwościami czasowych utrudnień i zachować szczególną ostrożność w rejonie prowadzonych prac. Władze gminy Nowa Wieś Lęborska apelują do kierowców o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Wycinka ma poprawić bezpieczeństwo na drodze poprzez usunięcie drzew, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników trasy. W czasie przejazdu w rejonie prowadzonych prac należy zachować szczególną ostrożność. To jest raport drogowy Radia Norda FM. Samorządowcy z Gdyni, Gdańska, gminy Żukowo i powiatu kartuskiego wspólnie wybudują brakujący łącznik pomiędzy węzłem Chwaszczyno a drogą wojewódzką nr 218. Właśnie podpisano umowę w sprawie budowy i finansowania tej inwestycji. Łącznica, którą przejeżdżający przez Chwaszczyno będą mogli wjechać na obwodnicę metropolii trójmiejskiej, to inwestycja o dużym znaczeniu dla ruchu w pobliżu aglomeracji trójmiejskiej. Obecnie kierowcy muszą nakładać drogi i zawracać, aby się tam dostać. W ramach realizowanego projektu zostanie też przygotowana dokumentacja projektowa dla ulicy Dzięcioła oraz wschodniej części ulicy Skowronka, umożliwiająca połączenie z Kaczych Buków z projektowanym zjazdem węzła Chwaszczyno. I to był już ostatni czwartkowy raport drogowy w Radiu Norda. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę pogoda.
2: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: A jak widać za oknem, sporo słońca w regionie. Korzystajmy. 22 stopnie pokazują termometry w Wejherowie. Kreska więcej w Słupsku i w Lęborku. 23 i zachmurzenie małe. I tak powinno być do końca dnia. Nawet nad morzem dzisiaj całkiem ciepło. 21 stopni, Dębki i 21 Władysławowo. A co jutro? Jutro trochę chmury, ale raczej też sporo słońca i jeszcze cieplej. 24 stopnie w Helu, podobnie w Gdyni i w Wejherowie, a najcieplej będzie w Słupsku i w Lęborku. Tam 25 stopni pokażą termometry.

0: Tu Radio Norda, to był Grzegorz Chyży i Król Nocy, tu Robert Jastrzębski i kto będzie dzisiaj królową albo królem kodu? Ostatnio mamy takie osoby, które doskonale radzą sobie z rozpracowaniem naszej zagadki dnia. No bo właśnie takową zaczynamy na antenie Radio Norda FM i tak się będziemy bawić do godziny 18. No dobra, to konkrety znajdziemy na Facebooku Radio Norda FM, tam szukamy trzycyfrowego kodu, żadnej liczby nie ujawniam. Możecie liczyć na moje wskazówki, na moje podpowiedzi i od razu zapiszmy sobie pierwszą, że w kodzie występują dzisiaj tylko dwie różne cyfry. Aha, jeszcze nagrody, no w puli nagród dzisiaj są dwa bilety do kina w Gdyni i jeszcze raz szybko podam wskazówkę numer 1, w kodzie występują tylko dwie różne cyfry. Powodzenia, a za chwilę magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszam.

0: Zachęcamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Uwaga! W sobotę 29 sierpnia spotykamy się w Bojanie, bo dorośli i młodzi strażacy z naszej gminy staną do rywalizacji w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
4: Klińska koniecznie na stadion przy ulicy Warszawskiej i kibicujmy naszym Łegniorzom.
3: Bo sprawność, którą doskonalą na zawody, wykorzystują później tam, gdzie chodzi o nasz dobytek, zdrowie i życie.
4: Startujemy o jednostce Przedpełnia. Bolsta tego dnia raza z nama.
3: Wraz z komendantem gminnym OSP i wszystkimi strażakami zapraszają wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
5: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
6: Panie wójcie, czy słyszał pan, że w gminie Szemut można zajrzeć w przyszłość?
7: Oj, białko, kumyżna i myżna, ale zazrzec do hołpów przydnotę. Piątku tmikome w cialnie łesem nosce nowoczesnych, energooszczędnych mieszkań.
6: Które powstały w niespełna rok.
7: I kuźdy myży w les, łebezrzec, pedeżrzec, rozmaite rozwiązania.
3: To zaglądamy do środka. 28 sierpnia o godzinie 11.45 przy ulicy Królewskiej 2A w Kielnie.
7: Koniecznie, przyjdźcie i zobaczcie, jak dziś buduje się mieszkania przyszłości. Zaprasza gmina Szemut.
6: Panie wójcie, strażacy z Kielna znowu ruszają do akcji.
7: Jo, i tym razem tyś kuźdy może do nas dołączyć. W sobota w gminie Szemut oddajmy krew.
3: 29 sierpnia od 8.30 do 12.30 w remizie OSP Kielno przy ulicy Oliwskiej.
7: Kodonaj to je tylko porę minut, a do kogoś innego szansa na nowe ziacy.
3: Przyjdź, oddaj krew ze strażakami.
7: Bo krwi nie dosowe produkuje was.
3: Można się nią tylko podzielić.
7: Czekamy na was w Kielnie.
3: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
5: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
8: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: W regionie dzieje się naprawdę dużo, można przebierać w propozycjach, jak spędzić ostatni weekend wakacji, a my w Oknie na kulturę zaglądamy do Osłonina. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Ostatni wakacyjny weekend zapowiada się w Osłoninie naprawdę muzycznie. Przez dwa dni mieszkańcy i goście będą świętować Dni Gminy Puck, a tegoroczna edycja ma dodatkowy powód do świętowania, ponieważ wydarzenie wpisuje się w obchody 35-lecia gminy. W sobotę 29 sierpnia będzie przede wszystkim tradycyjnie. Dzień rozpocznie się od kaszubskich dożynek, czyli święta plonów i podziękowania za pracę rolników. Nie zabraknie dożynkowych wieńców, chleba z tegorocznego ziarna i okazji do wspólnego świętowania. Od godziny 13 scena w Osłoninie należeć będzie do muzyki folkowej i regionalnej. Wystąpią m.in. członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Teraz My z Rudna, Orkiestra Dęta Toszek czy Mateusz Troll i Przyjaciele. Będzie więc muzycznie, kolorowo i z kaszubskim oraz śląskim akcentem. Po części folkowej przyjdzie czas na koncerty. O 16.30 publiczność spotka się z kaszubską influencerką. O 19.00 na scenie pojawi się Jacek Stachurski, a sobotni wieczór zakończy o 21.00 występ Skyteka. Niedziela 30 sierpnia upłynie z kolei pod znakiem Jarmarku Kaszubskiego. Osłonino wypełnią regionalne smaki, rękodzieło, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Będzie to dobra okazja, żeby spokojniej poczuć klimat Kaszub i spotkać się z lokalnymi twórcami. Najmłodsi również nie będą się nudzić. Przygotowano wesołe miasteczko, dmuchańce i mnóstwo atrakcji. Ale jeśli szukacie jeszcze większej ilości informacji o nadchodzących weekendowych atrakcjach, to zajrzyjcie śmiało na portal Nadmorski24. Znajdziecie tam pełne kalendarium wydarzeń na najbliższy weekend. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam już jutro o 8.45. Do usłyszenia!

0: Rhythm is a Dancer i Snap. Piosenka wyjęta z playlisty programu Norda Party, na który zapraszam już dzisiaj po godzinie 18. A my zbliżamy się do 17. I na chwilę wracamy jeszcze do Ustki w ramach naszej akcji Lato. Mamy jeszcze dla was jeden materiał, który być może sprawi, że ktoś spojrzy w kalendarz i pomyśli, a może by tak jeszcze wyskoczyć nad morze przed końcem wakacji.
1: Szanowny Radosław, prezes Ośrodka Sportu i Rozwoju w Ustce.
2: A wydarzenia kulturalne poza pierwszym dniem otwarcia, czy też inne wydarzenia towarzyszące w kolejnych dniach, czego możemy się spodziewać?
3: 28 na promenadzie nadmorskiej będziemy gościć nasze młode talenty usteckie, uczestników The Voice of Kid i The Voice of Poland. Będzie dużo muzyki, będzie się dużo działo. No a 29 już tak na sam koniec występy artystyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również potańcówka. No i nie zabraknie też spotkań z naszymi olimpijczykami, bo przecież takich w regionie Ustki mamy.
0: Tak jak słyszeliśmy, Ustka to nie tylko plaża i promenada, jest tam jeszcze trochę do zobaczenia, posmakowania i przeżycia. Akcja Lato, kierunek Ustka. Po godzinie 17 zrobimy sobie podsumowanie. A za chwilę wracamy do zagadki dnia.
4: Norda na fali.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator. Reklama.
4: Atak w szkole w Niemczech. Nie żyje 18-letnia uczennica. Oszukiwali powodzian, dziś prokuratura prowadzi z nimi czynności. Rosjanie boją się mobilizacji i szukają mieszkań poza swoim krajem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w niemieckim miasteczku Gossen-Neusiedl w aglomeracji Berlina. Sprawca ataku został zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który podobno zginął, próbując powstrzymać napastnika. Sprawcą ataku jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Prokuratura prowadzi czynności wobec osób zatrzymanych w

0: Wczoraj w związku z aferą w sprawie dotacji dla powodzian poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
0: Według doniesień medialnych po powodziach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dochodziło do nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych. Prokuratorzy z IPN-u wszczęli kolejne postępowanie w sprawie Grzegorza Brauna. Jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, znowu chodzi o publiczne zaprzeczanie niemieckim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w nagraniu udostępnionym w swoich mediach społecznościowych mówił o, tu cytat, mitycznych komorach gazowych.
2: Kolejny raz naruszył prawo, kolejny raz złamał ustawę i już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne. Prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
0: Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej dopiero co usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom niemieckim grozi mu za to grzywna lub kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS wypłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Szczegóły wyliczeń zna Marcin Starzec.
3: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dyląg z oddziału ZUS w Rzeszowie.
4: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu, dokładnie w tym samym terminie.
0: Rosjanie chętniej szukają mieszkań za granicą w obawie przed mobilizacją do wojska. Popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w Gruzji i Armenii wzrósł w połowie sierpnia o nawet 30% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. 3-miesięczne umowy mają pozwolić przeczekać czas do wyborów, po których według krążących pogłosek może zostać ogłoszona mobilizacja. Upał wróci już jutro. Alerty przed wysokimi temperaturami mają obowiązywać jutro od połowy dnia i obejmą 4 województwa na zachodzie i południu Polski, część województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
5: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Blisko 12 milionów złotych Gdynia przeznacza na remonty i inwestycje w gdyńskich szkołach i przedszkolach. Środki posłużą m.in. na poprawę warunków, w jakich uczniowie i nauczyciele będą się uczyć i pracować. Wśród realizowanych zadań znalazły się m.in. kontynuacja remontu posadzek w przedszkolu nr 7, rozbudowa kanalizacji deszczowej i remont dachu 9 liceum ogólnokształcącego, przebudowa korytarzy w szkole podstawowej nr 30, remont posadzek w ZSHiE, modernizacja instalacji centralnego grzewania w przedszkolu nr 48 oraz remont łazienki w zespole szkół nr 4. Największe zadania to m.in. modernizacja kuchni w przedszkolu nr 16, zabezpieczenie środków na postępowanie dotyczące budowy boiska przy SOSW nr 2. O pozostałych inwestycjach przeczytacie na oficjalnej internetowej stronie miasta Gdyni pod adresem gdynia.pl. Lęborska Oświata przygotowuje się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych naukę rozpocznie 898 dzieci w 37 oddziałach, a w 6 szkołach podstawowych będzie to 2925 uczennic i uczniów w 126 oddziałach. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim przedstawiono informacje dotyczące organizacji pracy placówek oraz wręczono akty awansu zawodowego nauczycielom. W związku z przeprowadzonymi konkursami stanowiska dyrektorów objęli Wioletta Kuźmińska w przedszkolu nr 5, Wiesława Wojciechowicz w przedszkolu nr 9, Michał Kościółek w szkole podstawowej nr 1 oraz Waldemar Walkurzy w szkole podstawowej nr 4. Nową dyrektorką publicznego żłobka nr 1 została Magdalena Kreft. Stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 14 nauczycieli. Akty wręczyli burmistrz Jarosław Litwin i jego zastępca Krzysztof Król. Pedagodzy złożyli także uroczyste ślubowanie. Spotkanie było również okazją do podziękowania osobom związanym z lęborską oświatą. Wyróżnienie otrzymały Beata Sobańska-Zając, kuratorium oświaty w Gdańsku oraz Halina Ługowska-Siłka, prezes ZNP w Lęborku. Podziękowano także Grażynie Ruszkowskiej, która po 41 latach pracy w szkolnictwie przechodzi na emeryturę. Ze szkołą podstawową numer

0: jedna była związana od 1997 roku, a od 2014 kierowała placówką. Omówiono też przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2026-2027. W sobotę 29 sierpnia od 10 do 16 na pulwarach słupskich odbędzie się krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. To ogólnopolska akcja edukacyjna, podczas której mieszkańcy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i dowiedzieć się, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia. W programie m.in. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej będzie można dowiedzieć się, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym i jak przygotować siebie oraz rodzinę na sytuacje kryzysowe. Strażacy przypomną także o profilaktyce pożarowej i zaprezentują czujniki dymu oraz tlenku węgla. Nie zabraknie pokazów, prezentacji sprzętu i edukacyjnego koła fortuny z pytaniami o bezpieczeństwo. Za prawidłowe odpowiedzi przewidziano drobne upominki. W organizację wydarzenia zaangażowane są m.in. miasto Słupsk, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Słupski Wojewódzki Szpital Specjalistyczny oraz Pomorska Medyczna Szkoła Policjalna. Organizatorzy zapraszają mieszkańców w każdym wieku. Udział w wydarzeniu jest okazją, by w praktyczny sposób przypomnieć sobie zasady, które mogą pomóc właściwie zareagować, gdy pojawi się realne zagrożenie. Dwie uszkodzone wiaty autobusowe, około 4000 zł strat i dwóch 16-latków, którzy, jak informuje policja, przyznali się do zniszczeń. Funkcjonariusze z Kosakowa ustalili osoby odpowiedzialne za wybicie szyb w Suchym Dworze i Dębogórzu. Do zdarzeń doszło wieczorem 19 sierpnia między godziną 21.30 a 23. Jak informuje policja, już następnego dnia mundurowi otrzymali zgłoszenie o wybitych szybach w dwóch wiatach autobusowych na terenie gminy. Uszkodzona infrastruktura należała do gminy. Wstępne straty oszacowano na około 4000 zł. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia, kto odpowiada za zniszczenia. Efektem tych działań było ustalenie dwóch nieletnich. Ci przyznali się do popełnienia czynu. Zgromadzony materiał został przekazany do Sądu Rejonowego w Wejherowie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. To sąd zdecyduje, jakie konsekwencje poniosą nastolatkowie. Temperatura dzisiaj w ciągu dnia utrzymuje się całkiem niezła, to trzeba przyznać, choć też trzeba dodać, że już wieczory są dość chłodne, mimo tego, że mamy sierpień, ale nie 2 sierpień, a 27 sierpień. Na termometrach dzisiaj max 21 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, 22 w Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1025 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a chmur to na niebie mamy jak na lekarstwo.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I to już prawie 14 minut po godzinie 17. Tu Radio Norda i gdy nie ma dzieci, zespół Kult za nami. Ale rodzice, korzystajcie z tej sielanki, bo zegar tyka. Za kilka dni dzieciaki wracają z wakacji. Zacznie się szkoła, budziki, kanapki, plecaki i poranne pytania. Mama, gdzie jest mój zeszyt, prawda? I skończą się też trochę spokojniejsze poranki na drogach. Od września wraca dobrze znany szkolny ruch. Ale proszę Państwa, dzisiaj mamy jeszcze sierpień i wakacje, więc żadnej jesiennej paniki, ok? Do 18 Norda na fali, Robert Jastrzębski, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

0: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
1: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
2: Panie wójcie, czy słyszał pan, że w gminie Szemut można zajrzeć w przyszłość?
3: Oj, Białko, kumyżna i myżna, ale zazrzec do chołpów przydno te. Piątku tmikome w cialnie łesem nosce nowoczesnych energooszczędnych mieszkań.
2: Które powstały w niespełna rok.
3: I kuźdy myży, w les, łebezrzec, pedezrzec, rozmaite rozwiązania.
2: To zaglądamy do środka. 28 sierpnia o godzinie 11.45 przy ulicy Królewskiej 2 A w Kielnie.
3: Koniecznie, przyjdźcie i zobaczcie, jak dziś buduje się mieszkania przyszłości. Zapraszam. Gmina Szemut.
4: Reklama.

0: Pretty Woman w nowoczesnej wersji od Pitbulla do 18 Nordo na fali. Słuchajcie, patrzę na naszą zagadkę dnia na Facebooku i widzę, że kombinacji nie brakuje. Przypomnę, że trzeba rozpracować trzycyfrowy kod. I kto jest z nami dzisiaj? Inga stawia na 122, Magda na 753, mamy 123, 303, 872, a Wiktoria próbowała m.in. z kodem 827, 278 i 888. I uwaga, bo przypomnę pierwszą wskazówkę, wiemy, że w naszym kodzie występują tylko dwie różne cyfry, czyli część tych strzałów możemy już spokojnie skreślić, a teraz wskazówka numer 2, wartość naszego kodu jest mniejsza niż 10, ok? Wartość naszego kodu jest mniejsza niż 10. No to robi się ciekawie. Trzy próby i w puli nagród bilety do kina. A za chwilę wiadomości sportowe, później podsumowanie w Ustce.
1: Norda na fali.

0: i oddalna
1: autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Reklama.
5: Na sportowe informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Uczniowski Klub Sportowy Gromik rozpoczął realizację nowego projektu sportowo-edukacyjnego pod nazwą Gromik w formie Sprawność, Wytrwałość i Sport dla Wszystkich. Inicjatywa potrwa do 30 listopada tego roku, a udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdyni, dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy chcą przede wszystkim zachęcać do regularnej aktywności fizycznej,

0: zdrowego stylu życia i wspólnego spędzania czasu poprzez sport. Szczególną uwagę poświęcono osobom o niższym statusie ekonomicznym. W ramach projektu uczestnicy mogą liczyć na dostępną i bezpieczną ofertę zajęć, które mają poprawić sprawność i kondycję, a także promować systematyczność, zasady fair play i współpracę. Projekt ma również sprzyjać integracji lokalnej społeczności i budowaniu zdrowych nawyków. Już w najbliższą sobotę 29 sierpnia Orlik przy Placu Piastowskim w Lęborku zamieni się w arenę koszykarskich zmagań. Od godziny 10 potrwa wydarzenie Lato z koszykówką, podczas którego nie zabraknie sportowych atrakcji dla zawodników, ale także dla kibiców. Jednym z głównych punktów programu będzie turniej koszykówki 3x3, organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Północna Strona Koszykówki Lęborg. Rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych. O godzinie 10 na boisko wyjdą drużyny ze szkół podstawowych, dwie godziny później rozpoczną się zmagania zespołów ze szkół średnich, a na godzinę 14 zaplanowano kategorię Open. Organizatorzy przygotowali również pokazy koszykarskich trików oraz treningi lato z koszykówką. Ma być to okazja nie tylko do sportowej rywalizacji, ale także do wspólnego spędzenia czasu i kibicowania zawodnikom. Szczegółowy regulamin wydarzenia, a także formularz zgłoszeniowy dla drużyn dostępne są na internetowej stronie pskleborg.pl/3x3. Jak zawsze o tej porze sobie trochę wybiegnijmy do przodu, zobaczmy jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Nie będzie gorąca, nie będzie specjalnie ciepła, ale z drugiej strony nie będzie też jakaś wyjątkowo chłodna. 14 stopni to będzie minimum w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 13 w Gnieminie, 12 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 11 w Wejherowie, Redzie, Rumi. Na barometrach 1018 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie od umiarkowanego po małe. Niewielka raczej szansa na opady.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: wakacyjne piosenki jeszcze w wakacyjnym wydaniu programu
1: Norda na fali.
0: No właśnie, ale no niestety, proszę Państwa, przyszedł ten moment, którego nie chcemy i nie chcieliśmy, bo nasza tegoroczna akcja Lato dojechała właśnie do finału. Przez całe wakacje zaglądaliśmy w najróżniejsze miejsca Pomorza, sprawdzaliśmy plaże, wydarzenia, rozmawialiśmy z turystami i mieszkańcami, a wszędzie tam z mikrofonem Radia Norda FM był Kuba Szumilas.
2: No i przyszła pora, aby podziękować Wam za uwagę, pożegnać się z akcją Lato z Norda FM. Byliśmy w wielu różnych miejscach, odwiedziliśmy wiele fantastycznych wakacyjnych miejscowości, było mnóstwo uśmiechów, no a że lato się kończy, to ja też uciekam wraz tutaj z usteckimi piratami, uciekam na

0: Karaibie w poszukiwaniu słońca.
1: O, czekajcie, jeszcze ja, czekajcie.
2: Tym samym zamykamy naszą akcję Lato 2026. Bardzo dziękujemy wszystkim za to, że byliście z nami. Ale zanim powiemy sobie do usłyszenia, zapraszam was na finał naszej zabawy, czyli zagadka dnia. Lordy.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów.

0: Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Reklama.

Tu Radio Norda, ale ten czas leci. Mamy czwartkowy finał w zagadce dnia. Słuchajcie uważnie, bo nasz kod miał dzisiaj 3 miejsca, ale jego wartość była mniejsza niż 10. To już był całkiem solidny trop. Ostatnia wskazówka mówiła, że pierwsze dwie cyfry są identyczne, a suma wszystkich cyfr wynosi 9. No i analizując wasze komentarze, wydaje mi się, że wtedy wszystko zaczęło się składać. Nasze prawidłowe rozwiązanie w kodzie to dzisiaj 009. 009 i mamy zwyciężczynię. Sandra Kułakowska jako pierwsza rozszyfrowała dzisiaj naszą zagadkę dnia. Sandra, gratulujemy. 2 bilety do kina lecą w twoją stronę. Zapraszamy do wiadomości prywatnej. I jak zwykle dziękuję wszystkim za zabawę. Jutro piątek, kolejny kod i kolejna szansa na zwycięstwo. A za chwilę Norda Party, zostańcie z nami. Robert Jastrzębski, to był program.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Uwaga! W sobotę 29 sierpnia spotykamy się w Bojanie, bo dorośli i młodzi strażacy z naszej gminy staną do rywalizacji w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
6: Przyjdź tak koniecznie na stadion przy ulicy Warszawskiej i kibicujmy naszym Łegniorzom.
5: Bo sprawność, którą doskonalą na zawody, wykorzystują później tam, gdzie chodzi o nasz dobytek, zdrowie i życie.
6: Startujemy o jednostce Przedpełnia. Bolsta tego dnia raza z nama.
5: Wraz z komendantem gminnym OSP i wszystkimi strażakami zapraszają wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
6: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
5: Panie wójcie, strażacy z Kielna znowu ruszają do akcji.
6: Jo, i tym raza tyś kuźdy może do nas dołączyć. W sobotę w gminie Szemut oddajmy krew.
5: 29 sierpnia od 8.30 do 12.30 w remizie OSP Kielno przy ulicy Oliwskiej.
6: Kodonaj to je tylko porę minut, a do kogoś innego szansa na nowe ziacy.
5: Przyjdź, oddaj krew ze strażakami.
6: Bo krwi nie dosowe produkuje was.
5: Można się nią tylko podzielić.
6: Czekamy na was w Kielnie.
5: Wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
6: Gminne Centrum Kultury i Sportu Aleksandra Pesz.
0: Reklama.
7: Wraca upał, jutro znów miejscami 30 stopni. Prezes PKOL-u przed prokuratorem, w tle afera zonda krypto. Dramat na morzu z happy endem. Straż Przybrzeżna u wybrzeży Afryki uratowała 160 dryfujących migrantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, wraca upał, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro temperatura może znów przekroczyć 30 stopni w cieniu. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Całkiem gorąco też w okolicy Krakowa i na Podkarpaciu. Reszta kraju ze słoneczną, przyjemną temperaturą 20 kilku stopni. Niestety nie potrwa to długo, bo w sobotę pogoda znowu się popsuje, mówi synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW.
8: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
7: Może intensywnie padać i mocno wiać. Na szczęście wciąż będzie całkiem ciepło. Zimne mają być noce. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Śledczy chcą go przesłuchać i postawić zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czarna limuzyna z zatrzymanym kilkukrotnie okrążała budynek, zanim wjechała tylnym wejściem. Prezes PKOL-u twierdzi, że czuje się ofiarą.
9: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
7: Do odwołania obecnego prezesa zarządu PKOL-u wezwał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Sytuacja w Polsce.

0: Europejskim Komitecie Olimpijskim jest dramatyczna, mówi minister.
1: PKO jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii. Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat przez sukcesy naszych olimpijczyków.
0: Firma Zonda Krypto była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeciwko spółce od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Rosja prowadzi od kilkunastu godzin zmasowany ostrzał Ukrainy. Atakowane są Kijów, Charków, Zaporoże i Krzywy Róg, a celem coraz częściej stają się cywilne budynki i centra handlowe. W stronę ukraińskich miast lecą drony, rakiety i bomby lotnicze. Ukraiński wywiad ostrzega, że zmasowany atak może potrwać aż do piątkowego poranka. Ponad 160 migrantów uratowała Straż Przybrzeżna Mauretanii. Mieli awarię łodzi na otwartym morzu. Gdy dotarły do nich służby, byli wyczerpani i wystraszeni. Wszystkich udało się sprowadzić na ląd. Nie tylko szkoły szykują się do rozpoczęcia roku szkolnego. W wielu miastach wakacje upłynęły pod znakiem remontów ulic i torowisk. Tak jest na przykład w Poznaniu. Jeszcze przed wrześniem tramwaje wrócą na węzeł Wierzbięcice. Kończą się też prace na trasach przez Jeżyce i w stronę Franowa. Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
2: W kilku jeszcze miejscach drobne remonty. Tego oczywiście nie da się uniknąć. Chcemy cały czas dbać o naszą infrastrukturę. Ale myślę, że naprawdę jesteśmy gotowi na to, żeby ten wrzesień nikogo negatywnie nie zaskoczył.
0: To nie jedyne prace w Poznaniu. Przez miesiąc potrwają utrudnienia przy rondzie Kaponiera w samym centrum miasta.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Nord FM. Bezpłatne zajęcia, rękodzieło, książki Nordic Walking. Z takiej oferty mogą korzystać seniorzy w Wejherowie, klub seniora 3/4 przy ulicy Halera 1A. Zaprasza osoby, które ukończyły 60 lat. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12. W każdy czwartek i piątek odbywają się warsztaty rękodzielnicze. Seniorzy mają też do dyspozycji wewnętrzną bezpłatną biblioteczkę oraz mogą bezpłatnie wypożyczyć kijki do Nordic Walking. Jak informuje Centrum Usług Społecznych w Wejherowie, klub ma być także miejscem integracji i przeciwdziałania samotności. Korzystanie z jego oferty jest całkowicie bezpłatne. Więcej o klubie dowiecie się z mediów społecznościowych Urzędu Miasta w Wejherowie. Groźny pożar wybuchł w nocy w jednym z bloków przy ulicy Wysockiego w Lęborku. Ogień pojawił się w mieszkaniu na czwartym piętrze, a dym szybko rozprzestrzenił się na klatkę schodową. Z budynku ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców. 8 osób, które ze względu na silne zadymienie nie mogły samodzielnie opuścić mieszkań, zostało wyprowadzonych przez strażaków. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło krótko po godzinie 1 w nocy. Na miejsce skierowano 5 zastępów straży pożarnej. Strażacy jednocześnie prowadzili działania gaśnicze i ewakuowali mieszkańców. Część lokatorów opuściła budynek o własnych siłach. Płomienie wydostawały się na zewnątrz mieszkania, w którym pojawił się ogień. Właściciel lokalu został lekko podtruty dymem, jednak jego stan nie wymagał hospitalizacji. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Akcja gaśnicza zakończyła się około godziny 4 nad ranem. Po ugaszeniu pożaru strażacy sprawdzali budynek i przewietrzyli pomieszczenia. Przyczyna pojawienia się ognia nie została na razie ustalona. Na miejscu prowadzone są dalsze czynności mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Pierwszy szkolny dzwonek już za kilka dni. Policjanci sprawdzają, czy drogi prowadzące do szkoły są odpowiednio przygotowane na powrót uczniów. Policjanci ruchu drogowego podczas codziennych patroli sprawdzają infrastrukturę drogową w miejscach, które służą jako ciągi komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Funkcjonariusze weryfikują prawidłowość, czytelność oznakowania, stan techniczny przejść dla pieszych czy rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo pieszych i kierujących jednośladami. Każda zauważona nieprawidłowość, która może stwarzać zagrożenie, jest zgłaszana zarządcom dróg lub odpowiednim instytucjom. Chodzi o to, by niebezpieczne miejsca zostały zabezpieczone jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Policjanci już teraz przypominają kierowcom o szczególnej ostrożności w rejonie szkół. Po rozpoczęciu lekcji na chodnikach i przejściach dla pieszych pojawi się znacznie więcej dzieci. Funkcjonariusze apelują: bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników ruchu drogowego jest dla nas wspólnym celem i odpowiedzialnością, dlatego pamiętajmy o tym, gdy będziemy przejeżdżać w rejonach szkół i nie tylko. Funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali na gdańskim lotnisku wobec podróżnych, którzy nie stosowali się do poleceń załogi. Jeden pił własny alkohol i zachowywał się wulgarnie, drugi zapalił papierosa w samolotowej toalecie. Do pierwszego zdarzenia doszło 25 sierpnia po przylocie samolotu z Tirany. Dyżurny portu lotniczego Gdańsk powiadomił Straż Graniczną o pasażerze, który mimo zakazu spożywał na pokładzie własny alkohol. 41-letni obywatel Turcji został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Na kolejną interwencję nie trzeba było czekać długo. W nocy z 25

5 na 26 sierpnia strażnicy graniczni zostali wezwani na pokład samolotu, który przyleciał z Marsalam w Egipcie. Tym razem powodem było zachowanie 42-letniego mieszkańca Mławy. Mężczyzna wbrew obowiązującemu zakazowi zapalił papierosa w toalecie samolotu. Za naruszenie przepisów prawa lotniczego również otrzymał mandat w wysokości 500 zł. Od początku 2026 roku Straż Graniczna przeprowadziła na lotnisku imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku 54 interwencje wobec 58 osób, które naruszyły zasady bezpieczeństwa. W tym czasie funkcjonariusze nałożyli 27 mandatów na łączną kwotę 14 200 zł. W 17 przypadkach zakończyło się na pouczeniu. Poranki i wieczory, mimo tego, że wciąż mamy jeszcze sierpień, są już dosyć chłodne i ten też taki będzie. Maksymalnie dzisiaj na termometrach mieliśmy 21 w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, 22 w Wejherowie, Radzieru, Miluzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kabelnicy, a w nocy temperatura spadnie do tak 13-12 stopni Celsjusza. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowane, ciśnienie dosyć wysokie, choć jeszcze w kategorii umiarkowanej. Na deszcz się nie zanosi ani dziś, ani jutro. Norda.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz

zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28. Reklama. No.

0: to you.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: Panie wójcie, czy słyszał pan, że w gminie Szemut można zajrzeć w przyszłość?
4: Oj, Białko, kumyżna i myżna, ale zazrzec do chopów przydno te. Piątku tmiko mewcialnie łesem nosce nowoczesnych energooszczędnych mieszkań.
3: Które powstały w niespełna rok.
4: I kuźdy myży, w les, łebezrzec, pedezrzec, rozmaite rozwiązania.
3: To zaglądamy do środka. 28 sierpnia o godzinie 11.45 przy ulicy Królewskiej 2A w Kielnie.
4: Koniecznie, przyjdźcie i zobaczcie, jak dziś buduje się mieszkania przyszłości. Zaprasza. Gmina Szemut.
1: Reklama.

0: Sala ciekawostek.
1: Madonna skończyła 68 lat. Królowa popu urodziny spędziła na greckiej wyspie Korfu razem z rodziną, przyjaciółmi i 30-letnim partnerem. Były muzyczne występy, tańce, tłuczenie talerzy i niezwykły tort urodzinowy. Artystka pokazała w mediach społecznościowych zdjęcia z wyjątkowego świętowania. Główne uroczystości zorganizowano w niewielkiej wiosce, liczącej zaledwie 180 mieszkańców, znanej m.in. z serialu The Durrells. Uroczysta kolacja odbyła się w lokalnej tawernie, gdzie specjalnie na tę okazję sprowadzono włoski chór dziecięcy oraz śpiewaków, którzy wystąpili przed solenizantką i jej gośćmi. Nie zabrakło tradycyjnego greckiego tańca zorby, rozbijania talerzy oraz wspólnego śpiewania stolat. Goście tańczyli do muzyki na żywo, a Madonna karmiła koty, co uwieczniła na zdjęciach. Podczas rodzinnego przyjęcia dzieci Madonny wręczyły mamie okazały urodzinowy tort w kształcie serca ozdobionym greckim symbolem oka mającym chronić przed złą energią. Na przyjęcie z okazji swoich 68 urodzin Madonna wybrała spektakularną suknię, bogato ozdobioną trójwymiarowymi kwiatami, złotymi haftami i cekinami. Stylizację dopełnił efektowny kwiatowy stroik na głowie i masywne złote bransolety. 68 urodziny Madonny zbiegły się w czasie z kolejnym sukcesem w jej karierze. Artystka otrzymała aż 11 nominacji do nagród MTV Video Music Awards 2026, co czyni ją najczęściej nominowaną artystką tegorocznej edycji. Wokalistka została wyróżniona m.in. w kategoriach Artystka Roku, Piosenka Roku oraz najlepsza współpraca zapromująca jej najnowszy album Confusions 2, single Bring Your Love z Sabriną Carpenter. To rekordowa liczba nominacji w historii jej kariery i kolejny powód do świętowania.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama. Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Urszula Kozłowska, a kuku. W norce pod schodami wiodącymi na strych mieszkała myszka Lusia. W dzień siedziała cichutko w swoim domku, ponieważ obawiała się kota Teodora, który codziennie patrolował strych. Ale nocą, kiedy Teodor zasypiał na kuchennym piecu, myszka wysuwała pyszczek z norki. Nie ma go? Pytała cichutko, upewniając się, że nic jej nie grozi. Ale nikt jej nie odpowiadał, bo przecież nikogo na strychu o tej porze nie było. Na pewno nie ma, odpowiadała, uspokajając sama siebie. Wreszcie mogę swobodnie pobrykać. Tylko co może robić mała myszka sama w ciemnościach starego strychu? Zwykle, wzniecając tumany kurzu, przebiegała kilka razy po pluszowej kanapie i wracała do swojej norki, zawiedziona. Nuda, nie ma się z kim bawić, myślała, dojadając kolację i kładła się spać. Ale któregoś wieczoru, kiedy wystawiła pyszczek z norki, nagle usłyszała: śmiało, nie ma go. Kto to? Kto tu jest? Zapytała zdziwiona myszka. Przysłyszałam się? Cześć, jestem Gacek, przedstawił się nieznajomy. Ale gdzie ty jesteś? Kim jesteś?

0: jesteś? – zapytała Lusia, nadstawiając uszka. – Ha, ha, znajdź mnie, to się dowiesz – zawołał tajemniczy głos. Lusia, wypatrując kryjówki Gacka, przemierzała cały strych wzdłuż i wszerz, zajrzała w każdy kątek, ale nikogo nie znalazła, więc usiadła na stercie pożółkłych gazet i westchnęła.
1: – ja się tak nie bawię, to ma być zabawa wchowanego.
0: Wtedy pod sufitem coś zafurczało, załopotało i ziu! Sfrunęło na poręcz schodów.
1: – Ojej, kim pan jest?
0: – zapytała Lusia, widząc jego mościa w czarnej pelernie.
1: – Jestem nietoperz Gacek. Przecież mnie szukałaś. Bawimy się dalej?
2: – No tak –
0: powiedziała cicho myszka, nieco zmieszana.
1: – Teraz łatwiej mi będziecie znaleźć, bo w końcu wiem, kogo mam szukać.
3: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
3: We wrześniu 14 emerytury, maksymalnie 2000 zł. W Hadze zmarł kat Bałkanów, zbrodniarz wojenny Radko Mladić. Nie chcemy hulajnóg w parkach, mówią mieszkańcy Łodzi. Miasto szykuje zakaz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Emeryci we wrześniu dostaną dodatkowe pieniądze, czternastkę. Maksymalna kwota to prawie 2000 zł. Tyle dostaną seniorzy, którzy mają emeryturę do 2900 brutto. A potem im wyższa emerytura, tym niższa czternastka. Według zasady złotówka emerytury więcej, złotówka czternastki mniej. By dostać pieniądze, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków, przypomina Wojciech Dylong z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: Czternasta emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
3: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Nie żyje kat Srebrenicy, czyli były dowódca bośniackich Serbów Radko Mladić. Zmarł w więzieniu w Hadze. Miał 84 lata. Od 15 lat odsiadywał dożywotni wyrok za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Tę mroczną postać przypomni Cezary Jaszczyk.
5: W lipcu 1995 podległe mu wojska dokonały brutalnej masakry bośniackich muzułmanów w Srebrenicy. Zginęło w niej około 8 tysięcy cywilów. Wśród zarzucanych mu zbrodni międzynarodowi śledczy wyliczali morderstwa, gwałty, tortury ludności cywilnej. Po latach poszukiwań bezkarności został aresztowany i wysłany do Hagi. W wieloletnim procesie udowodniono mu większość zarzucanych zbrodni i skazano na dożywocie, ostatecznie podtrzymane w 2021. W ostatnich miesiącach przed śmiercią Mladicia serbski rząd bezskutecznie zabiegał o jego uwolnienie.
3: Grzegorz Braun pod lupą prokuratorów IPN-u. Wszczęli przeciw niemu kolejne postępowanie i znowu chodzi o zaprzeczanie hitlerowskim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w internecie użył słów mityczne komory.

0: komory gazowe. Zmieniamy temat. Mieszkańcy mają dość hulajnóg elektrycznych mknących po alejkach parkowych. Radni Łodzi wsłuchali się w te głosy i chcą zakazać wstępu do parków elektrycznym hulajnogom, zarówno wynajmowanym na minuty, jak i prywatnym. Ludzie mają prawo spacerować bez obawy, że ktoś ich rozjedzie, mówi radny Marcin Hęcz.
1: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
2: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
0: Dodaje łódzki radny Damian Raczkowski. Po wakacjach ruszyć mają konsultacje społeczne w tej sprawie. Możliwe, że zakaz wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Na dachu urzędu gminy w Jaświłach na Podlasiu wylądował balon z przemycanymi papierosami z Białorusi. Przejęła go policja. Odnalazła też trzy kolejne. Jeden z nich zawisł na liniach energetycznych. Mundurowi mówią, że to jedne z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Było w nich łącznie 30 tysięcy paczek papierosów. Trafią do policyjnego magazynu, a potem prawdopodobnie zostaną spalone. To znaczy zniszczone komisyjnie.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami 33. sesja Rady Miasta Gdyni. Wiemy już, jakie decyzje podjęli samorządowcy. Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący Rady Miasta Gdyni Tadeusz Szemiot udzielił głosu goszczącej na sali Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk. Posłanka wystąpiła z inicjatywą przyznania budowniczemu Gdyni inżynierowi Tadeuszowi Wędzie tytułu honorowego obywatela Gdyni. Podczas obrad gdyńscy radni przegłosowali projekty uchwał dotyczące między innymi przedstawienia wniosków o wpisanie Gdyni do rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Gdynia w języku kaszubskim, odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części ulicy Mały Kacka, rejonu ulic Strzelców i Żniwnej, nadanie rondu na Chwarznie Wiczlinie leżącemu u zbiegu ulic Chwarznieńskiej, Aleksandra Dulina i Leona Staniszewskiego nazwy rondo Jana Świtlińskiego, czy nadanie drodze położonej w dzielnicy Kwarzno-Wiczlino nazwy Tadeusza Meissnera. Podczas posiedzenia wysłuchano również sprawozdania z pracy Rady Dzielnicy Dąbrowa, które przedstawiła jej przewodnicząca Patrycja Gajlart oraz Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, które zreferowała jej radna Beata Zastawna. Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 23 września. Ponad 50 zgłoszeń dotyczących łeby znalazło się w połowie sierpnia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy wskazują za jej pomoc są miejsca i sytuacje, które mogą wpłynąć na ich poczucie bezpieczeństwa. Wśród zgłaszanych problemów znalazły się m.in. nielegalne wysypisko śmieci, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją. Jedno ze zgłoszeń dotyczy ulicy Wspólnej, gdzie mieszkańcy wskazali na problem nielegalnego wysypiska. Kolejne dotyczą spożywania alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Takie punkty pojawiły się m.in. na Placu Dworcowym i przy ulicy Kościuszki. Szczególnie dużo zgłoszeń tego typu wskazano w rejonie Kładki nad rzeką Łebą na przedłużeniu ulicy Krótkiej. Mieszkańcy zwracają uwagę, że może tam dochodzić do regularnego spożywania alkoholu. Na mapie znalazło się również zgłoszenie dotyczące rejonu ulicy Teligi. W tym przypadku mieszkańcy wskazywali na grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją. Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa służy do przekazywania policji informacji o miejscach wymagających uwagi, ale nie zastępuje numerów alarmowych. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia należy niezwłocznie kontaktować się ze służbami ratunkowymi. 3 dekady w policyjnym mundurze i 30 lat związku z jedną jednostką. W Szkole Policji w Słupsku jubileusz służby świętowali aspirant sztabowy Jacek Radziuk oraz podkomisarz Krzysztof Frankowski. Obaj rozpoczęli pracę w Słupskiej Szkole Policji 20 sierpnia 1996 roku. Funkcjonariusze odebrali pamiątkowe medale z rąk komendanta placówki inspektora Piotra Cykały. Podziękowanie i gratulacje złożyli im również zastępca komendanta młodszy inspektor Daniel Kręc. Jacek Radziuk przez lata związany był z informatyką i łącznością. Obecnie pracuje w Wydziale Teleinformatyki, gdzie zajmuje się m.in. elektroniką oraz systemami wykorzystywanymi w szkole. Z kolei Krzysztof Frankowski swoją służbę zaczynał w Zakładzie Wyszkolenia Liniowego, m.in. jako dowódca kompanii. Od 2016 roku związany jest ze szkoleniem strzeleckim. Przygotowuje zarówno początkujących policjantów, jak i instruktorów strzelań policyjnych. Choć ich zawodowe drogi potyczyły się w różnych kierunkach, od 3 lat pozostają związani z jedną jednostką. Ich jubileusz jest częścią historii Szkoły Policji w Słupsku, którą współtworzą od 1996 roku.

0: roku. Mieszkańcy gminy Krokowa mogą już przedstawiać swoje pomysły na działania w przyszłym roku. Trwa zgłaszanie propozycji zadań publicznych na rok 2027. Jak zapewnia Urząd Gminy, państwa propozycje wskażą kierunek działań i potrzeby organizacji pozarządowych, co pomoże ustalić priorytety wzajemnej współpracy w programie współpracy gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2027. Co ważne, zgłoszenie nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji na wskazany w nim cel. Stanowi jedynie informację o zamiarze złożenia w 2027 roku oferty realizacji zadania publicznego. Zgłoszenie należy przesłać na załączonym na internetowej stronie gminy formularzu w terminie do 30 września na adres t.majkowski-wrycza@kck.krokowa.pl lub złożyć w punkcie podawczym Urzędu Gminy Krokowa. Dzisiaj zachód słońca przypada na 19.51, no i sprawdźmy, jaka pogoda nas czeka w nocy. Całkiem będzie ciepło, mówię to z takim dość dużym zawahaniem, bo to nie będą jakieś ekstremalnie wysokie temperatury. Noc tropikalna to nie będzie, ale na termometrach zobaczymy około 14 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, w Gdyni, Pucku, Kosakowie 13, 12 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gniewinie i Luzinie.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: jak...
1: Reklama.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama. Norda

0: Reklama.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Panie wójcie, czy słyszał pan, że w gminie Szemut można zajrzeć w przyszłość?
3: Oj, Białko, kumyżna i myżna, ale zazrzec do chopów przydnotę. Piątko tmiko mewcialnie łesem nosce nowoczesnych energooszczędnych mieszkań.
2: Które powstały w niespełna rok.
3: I kuźdy myży, w les, łebezrzec, pedezrzec, rozmaite rozwiązania.
2: To zaglądamy do środka. 28 sierpnia o godzinie 11.45 przy ulicy Królewskiej 2A w Kielnie.
3: Koniecznie, przyjdźcie i zobaczcie, jak dziś buduje się mieszkania przyszłości. Zapraszam. Gmina Szemut.
0: Reklama. Nord.

0: Radary akustyczne i surowsze kary. Kraków chce walczyć z piratami drogowymi. W Lublinie codziennie włączają się tak zwane ciche syreny alarmowe. Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw. Tym razem wygrały z Niemkami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaostrzenia prawa przeciw piratom drogowym domagają się krakowscy radni. Chcą też zalegalizować radary akustyczne. To reakcja na tragiczny wypadek na Solnej w Krakowie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że rząd weźmie pod uwagę propozycje krakowskich radnych.
1: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
0: Po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka, a niemowlę trafiło do szpitala, coraz głośniej mówi się o kolejnych zmianach, które miałyby ograniczyć brawurową jazdę. Co trzeci pracownik chciałby sprawdzić, ile zarabiają koledzy na podobnych stanowiskach. Tak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nowe przepisy mogą umożliwić to już w przyszłym roku, ale eksperci ostrzegają, taka wiedza może mocno obniżyć zadowolenie z pracy. Odpowiedzialność leży po stronie pracodawców, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
2: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też czyli takie, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
0: Z badań Instytutu wynika, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest o 5% niższe od wynagrodzeń kolegów, zwykle podejmuje działania, domaga się podwyżki albo szuka innej pracy. Lublin sprawdza system alarmowy codziennie. Trwają ciche testy, tak żeby syreny włączały się tylko wtedy, gdy naprawdę jest zagrożenie. Miasto chce uniknąć zarówno fałszywych alarmów, jak i sytuacji, w których ostrzeżenie nie zadziała. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Każdy z nas powinien znać sygnały alarmowe i wiedzieć, że nie można ich bagatelizować, mówi komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Zenon Pisiewicz.
4: Tak naprawdę bardzo mało czasu mamy na reakcję. To jest bardzo istotny czynnik, że ten czas jest bardzo krótki, dlatego ciągle rozbudowujemy i system alarmowania, i system ostrzeżenia.
3: W Lublinie właśnie rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie ponad 300 syren. Mają być zintegrowane z całym systemem, tak by można je było włączyć jednym guzikiem z poziomu wojewody czy straży pożarnej. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski dodaje, że do końca roku w regionie powinno być już prawie 1000 syren.
5: Natomiast liczę się z tym, że będą miejsca, gdzie

0: będą braki, ale na pewno tych miejsc będzie dużo, dużo mniej niż jeszcze dzisiaj czy pół roku temu.
1: A w weekend w całej Polsce zaplanowany jest krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe.
2: 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefano Lavarniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8. Jutro ostatni mecz grupowy z Turcją. Tymczasem aż 1,5 godziny trwał jeden set w meczu siatkarzy Włochy-Niemcy w Reggio Calabria. Niemcy wygrali seta 66-64. Na całe spotkanie trwało 3,5 godziny. Ostatecznie lepsi byli Włosi. To był mecz towarzyski przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Samorządowcy z Gdyni, Gdańska, gminy Żukowo i powiatu kartuskiego wspólnie wybudują brakujący łącznik między węzłem Chwaszczyno a drogą wojewódzką numer 218. Podpisano umowę w sprawie budowy i finansowania tej inwestycji. Łącznica, którą przejeżdżający przez Chwaszczyno będą mogli wjechać na obwodnicę metropolii trójmiejskiej, to inwestycja o dużym znaczeniu dla ruchu w pobliżu aglomeracji Trójmiasta. Obecnie kierowcy muszą nadkładać drogi i zawracać, aby się tam dostać. W ramach realizowanego projektu zostanie też przygotowana dokumentacja projektowa dla ulicy Dzięcioła oraz wschodniej części ulicy Skowronka, umożliwiająca połączenie Kaczych Buków z projektowanym zjazdem z węzła Chwaszczyno. Zadanie ma kosztować szacunkowo ponad 12 milionów złotych. Seniorzy z gminy Nowa Wieś Lęborska otrzymali opaski telemedyczne, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo i ułatwić szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. W ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów Teleopieka przekazano mieszkańcom 20 urządzeń. Podczas spotkania seniorzy zostali również przeszkoleni z ich obsługi. Uroczyste przekazanie opasek odbyło się 26 sierpnia. Spotkanie rozpoczęło się od podpisania niezbędnej dokumentacji i wręczenia urządzeń uczestnikom programu. Następnie przeprowadzono szkolenie wprowadzające, podczas którego Magdalena Komór, dyrektor do spraw rozwoju teleopieki, wyjaśnił zasady działania sprzętu. Seniorzy krok po kroku poznawali możliwości opasek i dowiadywali się, jak korzystać z nich na co dzień. Teleopieka ma przede wszystkim zwiększyć poczucie bezpieczeństwa osób starszych, szczególnie tych, które chcą jak najdłużej zachować samodzielność. W sytuacji zagrożenia opaska pozwala na szybkie wezwanie pomocy. Z rozwiązania korzystają nie tylko sami seniorzy, ale również ich rodziny i opiekunowie, którzy mogą mieć większy spokój o swoich bliskich. Programy ma wspierać bezpieczeństwo i komfort najstarszych mieszkańców gminy. Słupskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Gryf z kolejnymi znaleziskami na koncie. Tym razem wyruszyli tropem rodu Bandamerów, szukając śladów ich obecności. Stowarzyszenie może pochwalić się pięknym guzikiem rondowym Bandamerów. Znaleźli także żeton folwarczny, który przypomina o czasach dawnych majątków i codziennym życiu ich mieszkańców. Poszukiwacze natrafili także na srebrne monety z minionych epok, pruskie feningi, elementy biżuterii oraz wyposażenia wojskowego. Każdy z tych przedmiotów to niewielki, ale ciekawy fragment lokalnej historii. Dla członków Gryfa eksploracja to jednak coś więcej niż samo poszukiwanie przedmiotów. To przede wszystkim próba odkrywania historii miejsc, które często mijamy na co dzień, i przypominanie o ludziach, którzy żyli tutaj przed nami. Jak podkreślają, tym razem Ziemia również nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Być może kolejne wyprawy pozwolą odkryć następne ślady przyszłości. Historia wciąż czeka pod naszymi stopami. Gdyńscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32 i 48 lat, którzy pod nieobecność kierowcy wsiedli do Melexa i odjechali z pasażerami na pokładzie. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Do zdarzenia doszło w miniony piątek przy ulicy Abrahama w Gdyni, gdy kierowca na chwilę opuścił pojazd. Dwaj mężczyźni wykorzystali jego nieobecność, zajęli miejsce w Melexie i odjechali. W trakcie przejazdu pasażerowie, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, zaczęli wyskakiwać z jadącego pojazdu. Po przejechaniu około 100 metrów sprawcy porzucili Melexa i oddalili się z miejsca zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia, dzięki sprawnym działaniom gdyńskich policjantów, obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności, które pozwoliły szybko ustalić ich tożsamość i doprowadzić do zatrzymania. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów krótkotrwałego zaworu pojazdu mechanicznego, działające w warunkach powrotu do przestępstwa o charakterze chuligańskim. Teraz o ich losie zdecyduje sąd.
4: Choć noc upalna się nie zapowiada, to będzie cieplejsza niż ta wczorajsza. Na termometrach zobaczymy minimalnie 14 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 12 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie

To nie albo w ogóle nie będzie się na niebie pojawiało, albo przejściowo jakieś pojedyncze chmurki wystąpią, ale one deszczu nie przyniosą. W tej nocy padać po prostu nie będzie, chociaż zresztą jutro deszcz nie przyjdzie. Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Norda.

Norda FM. Norda Party.

0: Rosja nie zaatakuje państw NATO, oświadczył Donald Trump. Radosław Piesiewicz przed prokuratorem w sprawie afery Zonda Krypto. Piłkarskie euro kobiet w Polsce niezagrożone. UEFA zawiesiła protest. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował dziś prezydent USA Donald Trump. Powołał się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy, mówi Trump. On nie będzie atakować terytorium NATO. Trump nie rozwinął jednak tej wypowiedzi. Pytany o doniesienia, że dyrektor CIA John Ratcliffe ostrzegł Rosję przed takim atakiem, Trump odmówił komentarza. Tymczasem Pentagon szykuje zmiany dotyczące amerykańskich wojsk w Europie. Do 6 listopada mają powstać 4 warianty ich przyszłego rozmieszczenia. Europejscy sojusznicy spodziewają się ograniczenia amerykańskiej obecności na kontynencie. Waszyngton zapewnia jednak, że pozostaje zaangażowany w NATO. Oczywiście sytuacja w Europie pozostaje kluczowym interesem Stanów Zjednoczonych, zadeklarował Elbridge Colby, który jest aktualnie jednym z najważniejszych strategów u boku Trumpa. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz jest przesłuchiwany przez prokuratora. Został dziś zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Piesiewicz już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
1: Radosław Piesiewicz ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do zatwiania własnych interesów.
0: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Toczy się wobec tej firmy śledztwo w sprawie prania pieniędzy i wielomilionowych oszustw. Ponad 100 milionów złotych zabezpieczyli prokuratorzy na poczet przyszłych odszkodowań dla klientów giełdy Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że to kwota zbliżona do tej, która pojawiła się w roszczeniach składanych w śledztwie przez poszkodowanych. W Polsce dokonano już około 250 transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą przez osoby tej samej płci. Tak mówią dane kampanii przeciw homofobii. Kolejne pary są w trakcie tej procedury. Od tygodnia można to załatwić w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. A jak to wygląda w praktyce, sprawdzał w Łodzi Bartosz Kądziołka.
2: Wniosków było jak dotąd 15, 8 już rozpatrzono, a reszta czeka, mówi Jacek Tokarczyk z magistratu.
3: Łódź, a tym samym Urzędy Stanu Cywilnego w mieście respektują obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z nimi rozpatrują wszystkie wpływające wnioski. W żadnej ze spraw nie wydano decyzji odmawiającej dokonania transkrypcji.
2: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą niemal niczym nie różni się od innych, mówi Mateusz Gmach z Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi.
4: Trzeba przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzający zdarzenie zagraniczne oraz tłumaczenie dokonane na język polski. Dopisujemy do tego wniosek, uiszczamy opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i tyle.
2: Wnioski w różnych sprawach USC w Łodzi rozpatruje w kolejności zgłoszeń, a ponieważ jest ich dużo, na transkrypcję można czekać nawet 2 miesiące.
0: UEFA nie zbojkotuje wrześniowych Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 w Polsce. Europejska Federacja zawiesiła protest po tym, jak FIFA wycofała

0: kontrowersyjny projekt związany z komercjalizacją mundiali. Dzięki temu turniej odbędzie się zgodnie z planem w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku, Białej i Łodzi. Początek w sobotę 5 września.
1: Ja Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Kolejny ważny etap w zawodowej karierze nauczycieli z powiatu wejherowskiego. 39 pedagogów odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wyższy stopień awansu zawodowego otrzymali nauczyciele pracujący w szkołach prowadzonych przez powiat wejherowski, a także w powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wejherowie. Akty mianowania wręczył starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
2: Bardzo się cieszę, że nauczyciele z naszych szkół powiatowych i nie tylko ze szkół, bo to też poradnia, podnoszą swoje kwalifikacje. Z reguły są to ludzie młodzi, czyli jeszcze rozwojowi, którzy chcą uczyć w naszych szkołach, którzy na pewno przysłużą się do tego, że nasza młodzież będzie miała skąd czerpać wartości, wiedzę przede wszystkim, a wiemy, w jakim powiecie mieszkamy, co przed nami, co się tutaj dzieje, jak szybko się rozwijamy. Także bardzo się cieszę, że nauczyciele podnoszą swoje kompetencje, kwalifikacje, to jest bardzo ważne.
1: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Otrzymanie stopnia nauczyciela mianowanego poprzedziła procedura egzaminacyjna. Egzaminy odbywały się od 21 do 28 lipca i przystąpiło do nich łącznie 39 nauczycieli.
3: Egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbywały się od 21 lipca do 28 lipca. Do egzaminu przystąpiło 39 nauczycieli. Składali ten swój egzamin, zdawali egzamin przed komisją powołaną przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego. W skład takiej komisji wchodzi zarówno przedstawiciel organu prowadzącego, jak i przedstawiciel nadzoru pedagogicznego, czyli pomorskiego kuratora oświaty oraz eksperci powołani z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej.
1: Tłumaczy naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie Marzena Biernacka-Bauman. Po pomyślnym przejściu procedury egzaminacyjnej nauczyciele mogli już oficjalnie odebrać akty mianowania. Awans to oznacza dla nich nie tylko uzyskanie kolejnego stopnia zawodowego, ale również potwierdzenie zdobytych kwalifikacji i dotychczasowego doświadczenia w pracy pedagogicznej. Dramatyczne chwile rozegrały się w Nowęcinie koło Łeby. 4-letnie dziecko tonęło w basenie na oczach innych dzieci. Do zdarzenia doszło we wtorek 25 lipca około 17:40. Po wyciągnięciu chłopca z wody rodzic natychmiast rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce skierowano ratowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, dziecko znajdowało się już poza basenem. Kontynuowano czynności ratunkowe, podano chłopcu tlen i przeprowadzono niezbędne badania. Udało się przywrócić czynności życiowe. Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, poinformował później, że akcja zakończyła się szczęśliwie. Z jego relacji wynika również, że dziecko w chwili zdarzenia przebywało przy basenie bez bezpośredniej opieki rodziców. Dyrektor MSPIR zwrócił uwagę na dramatyczny przebieg zdarzenia, które zostało zarejestrowane przez monitoring. Jak relacjonował, nagranie pokazuje moment, w którym dziecko walczyło o życie. Podkreślił jednocześnie, że szybka reakcja rodzica, który wyciągnął 4-latka z wody i rozpoczął resuscytację, oraz działania ratowników pozwoliły uratować dziecko. Zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem, jak ważny jest stały nadzór nad małymi dziećmi przebywającymi w pobliżu basenów i innych zbiorników wodnych. 28 sierpnia w Słupsku odbędą się uroczystości z okazji Dnia Solidarności i Wolności. W tym roku przypada 46. rocznica podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. Miejskie obchody rozpoczną się o 10:50. Uczestnicy i poczty sztandarowe spotkają się przy głównym wejściu do Kościoła Mariackiego. O 11:00 rozpocznie się uroczysta msza święta. Po nabożeństwie około 11:45 uczestnicy przejdą pod tablicę pamiątkową na budynku siedziby Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ Solidarność przy ulicy Jedności Narodowej. Tam w samo południe rozpoczną się oficjalne uroczystości miejskie. W programie m.in. wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienia oraz złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia sprzed 46 lat. Obchody zakończy program artystyczny nawiązujący do historii i charakteru tego wydarzenia. Do udziału w uroczystościach organizatorzy zapraszają mieszkańców Słupska. Wschód słońca jutro przypada na godzinę 5:46. Te słońce chętnie na niebie się jutro ma pojawiać i nawet nam troszkę przygrzeje. 24 stopnie zobaczymy maksymalnie na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. No i 1 stopień cieplej, 25 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie przez cały dzień będzie od małego po umiarkowane i deszczu

0: nie będzie wiatr, podobnie tak jak zachmurzenie przez cały dzień, słaby i umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Blisko 12 milionów złotych Gdynia przeznacza na remonty i inwestycje w gdyńskich szkołach i przedszkolach. Środki posłużą m.in. na poprawę warunków, w jakich uczniowie i nauczyciele będą się uczyć i pracować. Wśród realizowanych zadań znalazły się m.in. kontynuacja remontu posadzek w przedszkolu nr 7, rozbudowa kanalizacji deszczowej i remont dachu 9 Liceum Ogólnokształcącego, przebudowa korytarzy w szkole podstawowej nr 35, remont posadzek w ZSHiE, modernizacja instalacji centralnego grzewania w przedszkolu nr 48 oraz remont łazienki w zespole szkół nr 4. Największe zadania to m.in. modernizacja kuchni w przedszkolu nr 16, zabezpieczenie środków na postępowanie dotyczące budowy boiska przy SOSW nr 2. O pozostałych inwestycjach przeczytacie na oficjalnej internetowej stronie miasta Gdyni pod adresem gdynia.pl. Dwie uszkodzone wiaty autobusowe, około 4000 zł strat i dwóch 16-latków, którzy, jak informuje policja, przyznali się do zniszczeń. Funkcjonariusze z Kosakowa ustalili osoby odpowiedzialne za wybicie szyb w Suchym Dworze i Dębogórzu. Do zdarzeń doszło wieczorem 19 sierpnia między godziną 21.30 a 23.00. Jak informuje policja, już następnego dnia mundurowi otrzymali zgłoszenie o wybitych szybach w dwóch wiatach autobusowych na terenie gminy. Uszkodzona infrastruktura należała do gminy. Wstępne straty oszacowano na około 4000 zł. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia, kto odpowiada za zniszczenia. Efektem tych działań było ustalenie dwóch nieletnich. Ci przyznali się do popełnienia czynu. Zgromadzony materiał został przekazany do Sądu Rejonowego w Wejherowie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. To sąd zdecyduje, jakie konsekwencje poniosą nastolatkowie. Bezpłatne zajęcia, rękodzieło, książki, Nordic Walking. Z takiej oferty mogą korzystać seniorzy w Wejherowie. Klub Seniora 3/4 przy ulicy Halera 1A zaprasza osoby, które ukończyły 60 lat. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12. W każdy czwartek i piątek odbywają się warsztaty rękodzielnicze. Seniorzy mają też do dyspozycji wewnętrzną bezpłatną biblioteczkę oraz mogą bezpłatnie wypożyczyć kijki do Nordic Walking. Jak informuje Centrum Usług Społecznych w Wejherowie, klub ma być także miejscem integracji i przeciwdziałania samotności. Korzystanie z jego oferty jest całkowicie bezpłatne. Więcej o klubie dowiecie się z mediów społecznościowych Urzędu Miasta w Wejherowie. Funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali na gdańskim lotnisku wobec podróżnych, którzy nie stosowali się do poleceń załogi. Jeden pił własny alkohol i zachowywał się wulgarnie, drugi zapalił papierosa w samolotowej toalecie. Do pierwszego zdarzenia doszło 25 sierpnia po przylocie samolotu z Tirany. Dyżurny portu lotniczego Gdańsk powiadomił Straż Graniczną o pasażerze, który mimo zakazu spożywał na pokładzie własny alkohol. 41-letni obywatel Turcji został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Na kolejną interwencję nie trzeba było czekać długo. W nocy z 25 na 26 sierpnia strażnicy graniczni zostali wezwani na pokład samolotu, który przyleciał z Marsalam w Egipcie. Tym razem powodem było zachowanie 42-letniego mieszkańca Mławy. Mężczyzna wbrew obowiązującemu zakazowi zapalił papierosa w toalecie samolotu. Za naruszenie przepisów prawa lotniczego również otrzymał mandat w wysokości 500 zł. Od początku 2026 roku Straż Graniczna przeprowadziła

0: prowadziła na lotnisku imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku 54 interwencje wobec 58 osób, które naruszyły zasady bezpieczeństwa. W tym czasie funkcjonariusze nałożyli 27 mandatów na łączną kwotę 14 200 zł. W 17 przypadkach zakończyło się na pouczeniu. Za nami 33. sesja Rady Miasta Gdyni. Wiemy już, jakie decyzje podjęli samorządowcy. Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący Rady Miasta Gdyni Tadeusz Szemiot udzielił głosu goszczącej na sali Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk. Posłanka wystąpiła z inicjatywą przyznania budowniczemu Gdyni inżynierowi Tadeuszowi Wędzie tytułu honorowego obywatela Gdyni. Podczas obrad gdyńscy radni przegłosowali projekty uchwał dotyczące m.in. przedstawienia wniosków o wpisanie Gdyni do rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości, oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Gdynia w języku kaszubskim, odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części ulicy Mały Kacka, rejonu ulic Strzelców i Żniwnej, nadanie rondu na Chwarznie Wicznie leżącemu u zbiegu ulic Chwarzniejskiej, Aleksandra Dulina i Leona Staniszewskiego nazwy rondo Jana Świtlińskiego, czy nadanie drodze położonej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino nazwy Tadeusza Meissnera. Podczas posiedzenia wysłuchano również sprawozdania z pracy Rady Dzielnicy Dąbrowa, które przedstawiła jej przewodnicząca Patrycja Gajlart, oraz Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, które zreferowała jej radna Beata Zastawna. Mieszkańcy gminy Krokowa mogą już przedstawiać swoje pomysły na działania w przyszłym roku. Trwa zgłaszanie propozycji zadań publicznych na rok 2027. Jak zapewnia Urząd Gminy, państwa propozycje wskażą kierunek działań i potrzeby organizacji pozarządowych, co pomoże ustalić priorytety wzajemnej współpracy w programie współpracy gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2027. Co ważne, zgłoszenie nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji na wskazany w nim cel. Stanowi jedynie informację o zamiarze złożenia w 2027 roku oferty realizacji zadania publicznego. Zgłoszenie należy przesłać na załączonym na internetowej stronie gminy formularzu w terminie do 30 września na adres t.majkowski-wrycza@kck.krokowa.pl lub złożyć w punkcie podawczym Urzędu Gminy Krokowa. Samorządowcy z Gdyni, Gdańska, gminy Żukowo i powiatu kartuskiego wspólnie wybudują brakujący łącznik między węzłem Chwaszczyno a drogą wojewódzką numer 218. Podpisano umowę w sprawie budowy i finansowania tej inwestycji. Łącznica, którą przejeżdżający przez Chwaszczyno będą mogli wjechać na obwodnicę metropolii trójmiejskiej, to inwestycja o dużym znaczeniu dla ruchu w pobliżu aglomeracji Trójmiasta. Obecnie kierowcy muszą nadkładać drogi i zawracać, aby się tam dostać. W ramach realizowanego projektu zostanie też przygotowana dokumentacja projektowa dla ulicy Dzięcioła oraz wschodniej części ulicy Skowronka, umożliwiająca połączenie Kaczych Buków z projektowanym zjazdem z węzła Chwaszczyno. Zadanie ma kosztować szacunkowo ponad 12 milionów złotych. Gdyńscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32 i 48 lat, którzy pod nieobecność kierowcy wsiedli do Meleksa i odjechali z pasażerami na pokładzie. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Do zdarzenia doszło w miniony piątek przy ulicy Abrahama w Gdyni, gdy kierowca na chwilę opuścił pojazd. Dwaj mężczyźni wykorzystali jego nieobecność, zajęli miejsce w Meleksie i odjechali. W trakcie przejazdu pasażerowie, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, zaczęli wyskakiwać z jadącego pojazdu. Po przejechaniu około 100 metrów sprawcy porzucili Meleksa i oddalili się z miejsca zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia, dzięki sprawnym działaniom gdyńskich policjantów, obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności, które pozwoliły szybko ustalić ich tożsamość i doprowadzić do zatrzymania. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów krótkotrwałego zaworu pojazdu mechanicznego, działające w warunkach powrotu do przestępstwa o charakterze chuligańskim. Teraz o ich losie zdecyduje sąd.
1: Michał Jarosz, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia.
0: Helska plaża po raz kolejny zamieniła się w arenę sportowej rywalizacji. Wszystko za sprawą drugiego otwartego turnieju siatkówki plażowej. Zawody rozegrano systemem każdy z każdym, dzięki czemu każda drużyna miała okazję rozegrać kilka spotkań. O zwycięstwie decydowały nie tylko umiejętności, przygotowanie fizyczne, ale także współpraca, koncentracja i odporność na presję w kluczowych momentach. Najlepiej poradziła sobie drużyna UKS 1 Reda, która wygrała wszystkie swoje mecze z zdobywając komplet punktów. Tym samym to właśnie ona sięgnęła po pierwsze miejsce w turnieju. Na najlepsze zespoły czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe, będące dodatkowym wyróżnieniem za sportową postawę i osiągnięte wyniki. Przyznano również nagrodę indywidualną.

Tytuł MVP turnieju utrzymał Bartosz Jabłoński z UKS 1 Reda. Energa Trefl Sopot wzmacnia skład młodymi zawodnikami. 18-letni Dawid Twik podpisał kontrakt z klubem do końca sezonu 2028-2029, a na taki sam okres umowę przedłużył 19-letni Filip Łącz. Twik ma 214 cm wzrostu i występuje na pozycji podkoszowego. Przez ostatnie dwa sezony reprezentował sopockie drużyny młodzieżowe. Koszykarz wychował się w Austrii, gdzie rozpoczął swoją przygodę z basketem. Do Sopotu trafił w 2024 roku. W sezonie 2024-2025 pomógł drużynie do lat 17 zdobyć Mistrzostwo Polski oraz triumfować w Centralnej Lidze Juniorów. W poprzednich rozgrywkach zadebiutował także w drugim zespole Energii Trefla Sopot. Z drużyną do lat 19 wywalczył srebrny medal młodzieżowych Mistrzostw Polski i dotarł do finału młodzieżowego Pucharu Polski. Zawodnik będzie teraz łączył występy w drużynie juniorskiej z treningami z pierwszym zespołem. Swoją umowę do końca sezonu 2028-2029 przedłużył również 19-letni Filip Łącz. Wychowanek Bryzy Kolbudy jest związany z sopockim klubem od 2023 roku. Łącz ma już na koncie sukcesy w młodzieżowej koszykówce. Zdobył m.in. Mistrzostwo Polski 3x3 do lat 17, a także brązowy medal młodzieżowych Mistrzostw Polski. W ubiegłym sezonie zadebiutował na parkietach pierwszoligowych jako zawodnik Bers Uniwersytet Gdański Trefl Sopot. Młody rozgrywający dostał również szansę podczas przygotowań pierwszej drużyny do sezonu 2025-2026. W 5 meczach sparingowych zdobył m.in. 14 punktów przeciwko drużynie z Pelplina oraz 7 punktów w spotkaniu z Anwilem Włocławek. Teraz Łącz ma skupić się na treningach z pierwszym zespołem i powalczyć o miejsce w rotacji Energii Trefla Sopot. Koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego w Gdyni zapowiadają się bardzo aktywnie. Gdyńska Akademia Parkour przygotowała serię bezpłatnych wydarzeń i zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W programie znalazły się m.in. plenerowe warsztaty parkouru, dzień otwarty oraz zajęcia sportowe. Pierwsze okazje do aktywnego spędzenia czasu już w niedzielę 30 sierpnia. W godzinach od 10 do 14 odbędą się ogólnopolskie warsztaty parkour organizowane z okazji Ogólnopolskiego Dnia Parkour. Zajęcia będą prowadzone na Bulwarze Nadmorskim, a w strefie siłowni plenerowej i parku Street Workout obok skweru Arki Gdynia. W warsztatach mogą wziąć udział osoby od 8 roku życia, młodzież i dorośli. Pod okiem trenerów uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w parkurze, akrobatyce i kalistenice. Kolejne wydarzenie zaplanowano w niedzielę 6 września. W godzinach od 14 do 20 odbędzie się dzień otwarty Gdyńskiej Akademii Parkour przed rozpoczęciem sezonu 2026-2027. Bezpłatne zajęcia odbędą się w obiekcie Movement Arena GAP przy ulicy Janka Wiśniewskiego 13. W programie znalazły się zajęcia m.in. z parkouru, akrobatyki, kalisteniki, salt oraz zajęcia aktywizujące. Organizatorzy przygotowali grupy dla różnych grup wiekowych, od najmłodszych dzieci po dorosłych. Na dzień otwarty obowiązują wcześniejsze zapisy. Przed Pogonią Lęborg kolejne ligowe wyzwanie. W sobotę 29 sierpnia lęborska drużyna zagra na wyjeździe z Kapy Starogard Gdański. Początek spotkania o 11. Pogoniści dobrze rozpoczęli sezon w czwartej lidze. Po 4 kolejkach mają na koncie 3 zwycięstwa i remis. W ostatnim meczu pokonali Stolem Gniewino 3-1. Teraz rywalem będzie wymagający zespół ze Starogardu Gdańskiego. Lęborczanie będą chcieli podtrzymać dobrą pasję i ponownie sięgnąć po komplet ligowych punktów. Przypomnijmy, KP Starogard Gdański, Pogoń Lęborg, sobota 29 sierpnia, godzina 11. Uczniowski Klub Sportowy Gromik rozpoczął realizację nowego projektu sportowo-edukacyjnego pod nazwą Gromik w formie Sprawność, Wytrwałość i Sport dla Wszystkich. Inicjatywa potrwa do 30 listopada tego roku, a udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdyni, dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy chcą przede wszystkim zachęcać do regularnej aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i wspólnego spędzania czasu poprzez sport. Szczególną uwagę poświęcono osobom o niższym statusie ekonomicznym. W ramach projektu uczestnicy mogą liczyć na dostępną i bezpieczną ofertę zajęć, które mają poprawić sprawność i kondycję, a także promować systematyczność, zasady fair play i współpracę. Projekt ma również sprzyjać integracji lokalnej społeczności i budowaniu zdrowych nawyków. Już w najbliższą sobotę 29 sierpnia Orlik przy Placu Piastowskim w Lęborku zamieni się w arenę koszykarskich zmagań. Od godziny 10 potrwa wydarzenie Lato z koszykówką, podczas którego nie zabraknie sportowych atrakcji dla zawodników, ale także dla kibiców. Jednym z głównych punktów programu będzie turniej koszykówki 3x3, organizowany we współpracy
współpracę ze stowarzyszeniem

Stowarzyszeniem Północna Strona Koszykówki Lęborg. Rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych. O godzinie 10 na boisko wyjdą drużyny ze szkół podstawowych, dwie godziny później rozpoczną się zmagania zespołów ze szkół średnich, a na godzinę 14 zaplanowano kategorię Open. Organizatorzy przygotowali również pokazy koszykarskich trików oraz treningi lato z koszykówką. Ma być to okazja nie tylko do sportowej rywalizacji, ale także do wspólnego spędzenia czasu i kibicowania zawodnikom. Szczegółowy regulamin wydarzenia, a także formularz zgłoszeniowy dla drużyn dostępne są na internetowej stronie psklęborg.pl/3x3. Norda.